0: To jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość? Jak

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie.

jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś

0: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
7: Wakacje dobiegły końca, ale w gminie Giżycko zostawiły po sobie mnóstwo wspomnień. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
6: Gmina Giżycko.
7: Dziś z waszymi moimi gośćmi wrócimy do wydarzeń, które wyjątkowo zapadły w pamięć mieszkańców i turystów. Zajrzymy m.in. za kulisy nocy DJ-ów z DJ-em Tonką i dowiemy się, co wspólnego z kultową grą Wiedźmin ma jedna z artystek, która wystąpiła podczas gminnej imprezy. Zastanowimy się też nad tematem rzeka, bo pojawi się pogoda. Dlaczego ta w przypadku jednych wydarzeń potrafi być przeszkodą nie do przejścia, a w przypadku innych ulewa nie jest w stanie zniechęcić uczestników. Będzie też o miejscu, które niebawem pojawi się w Wilkasach. Chodzi o nowy punkt widokowy, który ma sprawić, że magiczne widoki na jezioro Niegocin będzie można podziwiać z jeszcze lepszej perspektywy. Na koniec pojawi się temat funduszy sołeckich. Budżet dla 27 sołectw to 1 000 000 zł. Dużo czy mało waszym zdaniem? Na co mieszkańcy przeznaczą te pieniądze i w jaki sposób niemała kasa może zmienić lokalną rzeczywistość? Więcej na te i inne tematy wasi i moi goście. Na antenie Meloradia wójt gminy Giżycko, pan Marek Jasudowicz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: I pan Michał Rogowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: W którym zresztą gościmy. Po odnowie spore zmiany tutaj zaszły, prawda?
9: No tak, jesteśmy po mocnej przebudowie. W ramach funduszy unijnych mogliśmy przeprowadzić remont tutaj naszego Domu Kultury.
7: Ale tak naprawdę jesteśmy, no można powiedzieć, już po tym sezonie turystycznym, więc jeśli sezon turystyczny i jakakolwiek kultura, to zdecydowanie więcej tej kultury pod chmurką niż w murach Gokieru, prawda?
9: Jeśli chodzi o sezon wakacyjny, to tak, staramy się wyjść do ludzi z kulturą, nikogo nie zmuszamy, żeby nas odwiedzali, chociaż serdecznie zapraszamy, bo u nas w murach ta kultura dalej funkcjonuje, na przykład po odświeżeniu mamy bardzo ładną galerię sztuki, zawsze jakieś obrazy bądź rzeźby są u nas przedstawiane, więc serdecznie zapraszamy, ale tak, sezon wakacyjny to przede wszystkim imprezy plenerowe.
7: Jakby pan podsumował ten sezon 2-6?
9: To nie są tylko imprezy, w którym głównym organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury, ale również są imprezy typowo sołeckie. Praktycznie w każdej większej miejscowości odbywa się taka impreza. My oczywiście jako Dom Kultury staramy się wspierać, jeżeli sołtysi czy ktokolwiek, kto organizuje taką imprezę sołecką, zgłasza się do nas do pomocy, to jak najbardziej zawsze służymy pomocą, żeby te koszty tej imprezy były jak najmniejsze, typu na przykład nagłośnienie, mikrofony, czy pomoc tutaj nawet w postaci namiotów, czy w postaci pomocy osobowej, na przykład nasze animatorki, animatorzy, przepraszam, bo przecież mamy też pana animatora, którzy na co dzień pracują w naszych świetlicach wiejskich. Malowanie buziek, animacje dla młodszych, dla starszych, zawsze staramy się też tutaj pomóc, ale tak jak mówiłem, jeśli chodzi o imprezy tutaj wiejskie, te sołeckie, to my nie jesteśmy organizatorami, tylko pomagamy, wspieramy. Tutaj głównymi organizatorami są najczęściej mieszkańcy tych miejscowości i bardzo mocno wspieramy lokalne takie aktywności.
7: I można powiedzieć, że tej inicjatywności wśród mieszkańców nie brakuje, prawda, panie wójcie, bo tam są też na przykład jest coś takiego jak Dzień Sąsiada, Bogaczy Wiada. Tego jest dużo. Ja na pewno o wszystkim nie pamiętam, a jeszcze coś przed nami.
4: Tak, oczywiście aktywność mieszkańców rośnie i z tego jestem bardzo zadowolony. Przybywa nam kół gospodyń wiejskich i głównie na bazie tych stowarzyszeń organizowane są różnego rodzaju imprezy i aktywności. W tym roku mieliśmy po raz pierwszy zorganizowany bieg przy imprezie Dużej Wronkowisko przez koło gospodyń z Wronki. To też jest nowa impreza i mam nadzieję, że ona się utrwali, bo zgromadziło się naprawdę bardzo wielu amatorów i nie tylko amatorów, bo też i takich, którzy bardzo się związali z tego rodzaju formą aktywności. I chciałbym, żeby to było rozpropagowane wśród naszych mieszkańców coraz mocniej i coraz więcej, żeby korzystało z tej formuły.
7: Czyli jest balans, nie tylko kartacze i pączki, ale też właśnie coś dla zdrowia i aktywności.
4: Oczywiście i to jest to, w którym kierunku powinniśmy iść, by były różnego rodzaju formy aktywności i imprez.
7: Która impreza do tej pory cieszyła się taką największą popularnością, jeżeli chodzi o ten kalendarz letnich imprez?
9: To znaczy tak, możemy to podzielić, jeśli chodzi o to, jaka to była, na co patrzymy, bo jeśli chodzi o czystą frekwencję, no to zdecydowanie frekwencyjnie tutaj najlepiej wypadła nam w Wilkasach impreza Sunset Sessions, gdzie była noc DJ-ów i gdzie gwiazdą wieczoru był DJ Tonka, to tutaj jeśli chodzi o czystą frekwencję, ale no każda impreza była rozpatrywana pod kątem innej publiki. Mam cel, żeby te imprezy były bardzo szerokim wachlarzem. Na przykład zaczynaliśmy w Bystrym od Sobótki, gdzie zrobiliśmy taką muzykę, koncert klimatyczny, typowo właśnie taki, który był skierowany dla miłośników folkloru w muzyce, gdzie były takie dosyć proste dźwięki, ale bardzo, bardzo klimatyczne i bardzo pasujące akurat właśnie do Nocy Świętojańskiej. Tam mieliśmy zespół Echo Rodu, który no, według mnie spisał się na medal. Później mieliśmy szanty. Chciałem przetestować przede wszystkim, jak te szanty się odbędą na amfiteatrze w Wilkasach, czy to w ogóle jest sens powrotu do tych korzeni. No i oczywiście okazało się, że jest sens, bo bardzo, bardzo dużo ludzi przyszło na te szanty. Gwiazdą wieczoru wtedy był zespół EKT Gdynia, który no, nie dość, że dał świetny koncert, to jeszcze tą publiczność dodatkowo wzmocnił, bo przy szantach jestem szczególnie zadowolony, bo tutaj najbardziej mogłem zaobserwować takie zjawisko, gdzie rzeczywiście ta muzyka połączyła wszystkich, młodych, starszych, byli seniorzy, byli młodzi i to naprawdę widać, że te szanty są u nas zakorzenione i jestem święcie przekonany, że na pewno te szanty będziemy organizować, co roku będzie festiwal szant. Był jeszcze festiwal z cięższym graniem, z cięższą muzyką, tylko tutaj no niestety ta pogoda tego dnia była po prostu tragiczna. Lało od rana do nocy i w trakcie koncertu już przestałem liczyć, ile razy zostałem pomoczony tym deszczem, ale tutaj rzeczywiście nie mam takiej możliwości sprawdzenia, jak wielu ludzi by było chętnych na tą imprezę, gdyby ten deszcz rzeczywiście aż tak nam mocno tutaj nie przeszkadzał. Za to deszcz, który był również w trakcie występu DJ-a Tonki,
7: nie przeszkadzał.
9: Wtedy jakoś ludzie i tak pomimo tych opadów byli, tańczyli, śpiewali i naprawdę było bardzo, bardzo energetycznie. No naprawdę ta impreza dodała mi najwięcej tutaj energii, bo uśmiechy ludzi, Nie ma nic wspanialszego, jak się organizuje imprezy od początku, od pierwszego kontaktu z gwiazdą. W ogóle nawet nie wiedziałem, ile taka gwiazda może kosztować. Napisałem, później telefonicznie rozmawiałem, jak to później jest się na tej imprezie, widzi się te efekty tej pracy. Najważniejszy ten uśmiech widza, który jest, który się dobrze bawi, który naprawdę jest zadowolony, no to żadne pieniądze tego nie zastąpią. Naprawdę to jest, te owoce tej pracy są wspaniałe. No i jeszcze teraz mogę podsumować Folklore Festival. 15 sierpnia mieliśmy, to jest tradycyjna już nam nasza impreza, która już od dobrych kilku lat u nas funkcjonuje. Także folklor to też jest, też trafiamy do innej, brzydko mówiąc, klienteli. Przy czym tutaj ja chciałbym ten folklor przedstawić w takiej innej postaci, że może być nowoczesny, może być ciekawy. W tym roku był międzynarodowy, naprawdę międzynarodowy, bo mieliśmy dwa różne zespoły z Litwy. Mieliśmy z rejonu Wileńskiego i Strog zespoły ludowe i mieliśmy z Ukrainy, więc no i oczywiście mieliśmy naszych reprezentantów. Najdłuższy stażem tutaj chyba nawet w powiecie zespół ludowy naszej Jarzębiny, które świętowały 30-lecie niedawno, więc tutaj był międzynarodowy festiwal, który też według mnie był wielkim, wielkim sukcesem, bo zarówno na tych wcześniejszych występach typowych folklorowych i na ostatnich występach dwóch zespołów na koniec było bardzo dużo ludzi. To też mnie tak pozytywnie zaskakuje, że ten folklor pokazany w takiej nowoczesnej odsłonie jest też bardzo ciekawy i nie musi być taki w starym stylu konserwatywny, tylko ta nowoczesność też tutaj można delikatnie ją wplość. No, mieliśmy panią Joannę Lecher, która wystąpiła ze swoim zespołem i no, chyba nie ma możliwości pokazania bardziej nowoczesnej rzeczy, bo pani Joanna brała udział przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do gry Wiedźmin 3, więc i puszczała normalnie, grała, nie puszczała, bo to była muzyka na żywo, grała te utwory, które na co dzień możemy usłyszeć grając w tą grę. Także ta nowoczesność tak pojawiła się.
4: Grupa odbiorcza jest bardzo szeroka, tak jak mówił pan dyrektor, także i do mieszkańców, i do tych, którzy przyjeżdżają w nasze rejony. Kierujemy nasze imprezy.
7: Jakby pan ocenił ten sezon w gminie Giżycko pod kątem turystów, pod kątem też pogody, ale też jako żeglarz?
4: Gdy wypływałem na nasze jeziora w tym roku, widać, że tych jachtów jest nadal dużo, czyli ta aktywność na wodzie jest, rośnie nam ilość portów, rośnie ilość jachtów, no i dzięki temu mamy też i tych turystów, którzy korzystają z tej formy rozrywki. Pogoda jest jak zawsze w kratkę, są dni słoneczne, są dni też i deszczowe, ale myślę, że to jest też takie charakterystyczne dla naszego rejonu i w ogóle w Polsce, że mamy zmienność pogody, do której trzeba się przyzwyczaić. Ci, którzy tu przyjeżdżają, powinni być przygotowani na to, że może być tam chwila, gdzie coś tam spadnie z niebia. Oczyści się też nasze powietrze. Dzięki temu też mamy tutaj bardzo czyste, zdrowe powietrze, ale można i w tych okresach, kiedy są jakieś drobne opady, skorzystać z naszych atrakcji, na przykład parku wodnego w Wilgasach, który
7: basen cały rok otwarty.
4: Oczywiście. Mm-hmm. I też, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Napisaliśmy wniosek o dofinansowanie na stworzenie takiego punktu widokowego tu w Wilgasach przy rondzie, za rondem mamy zejście do naszej promenady i tam w najwyższym punkcie będzie jeszcze zagospodarowanie tego terenu, by go ubogacić i było takim miejscem, gdzie będzie taka panorama na całe jezioro Niegocin.
7: Kto tam jeździ, już teraz można mówić o pewnego rodzaju punkcie widokowym, bo tam można powiedzieć, że jest takie oko na jezioro Niegocin.
4: Tak, to jest jedno tutaj z wyższych takich miejsc z otwartą przestrzenią, by można było sobie obserwować jeziorko, odpoczywać i podziwiać uroki naszego regionu.
7: Co się tam w tym punkcie, że tak powiem, wyżej pojawi?
4: Dodatkowa infrastruktura, mała taka infrastruktura, zagospodarowanie troszeczkę zielenią i takim sprzętem, oświetleniem, żeby to było troszeczkę i bogatsze i mogło też też służyć mieszkańcom. Jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy. Jak wyłonimy wykonawcę, wówczas on przystąpi do prac. Mam nadzieję, że w tym roku nam to skończy.
7: O co pytają mieszkańcy? Na co bardzo czekają? Jakie informacje jako wójt pan otrzymuje?
4: Bardzo różne są potrzeby i oczekiwania. Przeważnie jest tak, że każdy tak patrzy pod kątem swojej miejscowości czy swojej lokalizacji zamieszkania i wtedy w zależności od tego, jakiej infrastruktury jeszcze tam brakuje, to wówczas takie są kierowane prośby. Teraz jestem na etapie, gdzie rozpoczęły się zebrania sołeckie i to tak naprawdę koniec sierpnia i cały wrzesień. To będzie 27 zebrań sołeckich, podczas których mieszkańcy będą wybierali zadania, jakie będą do realizacji z Funduszu Sołeckiego. I z tych środków, które przeznaczyliśmy, ale jest to około 900 tysięcy złotych na całą gminę, będą wykonane w następnym roku zadania wybrane przez mieszkańców. Przy okazji tych zebrań oczywiście też są formułowane różnego rodzaju zapytania i wnioski do mnie, bo staram się uczestniczyć w większości tych zebrań, o ile czas i możliwości pozwalają.
7: Harmonogram zebrań sołeckich znajdziecie na stronie ugg.pl. To był Michał Rogowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach i wójt gminy Giżycko, Marek Jasudowicz. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
7: Kino łączy ludzi i to coraz bardziej. Dowód na to dostajemy w Giżycku już od ponad dekady. To właśnie tutaj w wakacje rozpoczyna się najdłuższy festiwal filmowy w Polsce. Sopot, Zakopane, a gdzieś pomiędzy, może nie w idealnie geograficznym miejscu, ale z pewnością pod względem atmosfery są Mazury, a konkretniej nasze Giżycko. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
6: Co słychać w Giżu?
7: Tu po prostu trzeba być. Za chwilę poznacie kulisy kina letniego, bo to piękna tradycja spotkań, wspólnego przeżywania emocji i naprawdę wyjątkowych filmowych wieczorów. Jest gwar portu, szum wody, są komary, ale to też pięknie, bo wtedy czujemy idealnie klimat lata. Za chwilę pogadam z ludźmi, którzy to kino tworzą, ale tego kina nie byłoby bez kogoś, kto jest na ostatnim etapie tego łańcuszka i nie mówię o komarach, mówię o nas. No widzach oczywiście. Zapraszam Was serdecznie. Na początek inicjator tego festiwalu.
8: Paweł Adamski, prezes Outdoor Cinema, organizator najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce, Lotto Kino Letnie, Sopot Zakopane. Całe wakacje codziennie przez 62 dni zarówno w Sopocie, jak i w Zakopanem mamy zresztą we wszystkich lokalizacjach bezpłatne projekcje filmowe. Wedle repertuaru, który na kinoletnie.pl jest dostępny i podzielony został jak co roku na takie specjalne dni tematyczne, dzięki którym staramy się zaoferować dla każdego coś miłego.
7: Muszę przyznać, że tak z ręką na pulsie śledziłam, kiedy to będzie w końcu, bo komponowałam właśnie zapowiedź tej imprezy. I tak do ostatniej chwili trzymaliście widza w niepewności, co to będzie. Tam się toczą zawsze takie dyskusje, co zaproponować, jak wygląda ten proces tworzenia repertuaru.
8: Tak, no dziękuję, że mówisz o repertuarze, dlatego że zarówno jeżeli chodzi o Oscary, to mamy w tej chwili właściwie najnowsze produkcje. Także można dużo, każdy z nas ma jakieś zaległości filmowych nadrobić. Staramy się zawsze też zaspokoić gusta widzów różnymi tytułami filmowymi. Wiadomo, że oczywiście jest kino akcji, jest bardzo dużo klasyków, takich można powiedzieć, no może kultowych filmów, powiedziałbym, jest i Dirty Dancing, i Pulp Fiction, i Casablanca.
7: Niesamowite. Dzisiaj z paniami rozmawiałam tutaj, które przyszły na seans filmowy i mówiłyśmy o marzeniach, co byśmy chciały tu zobaczyć. Oczywiście pojawiła się Pretty Woman i pojawił się też Dirty Dancing, czyli dla każdego coś miłego.
8: Dla każdego coś miłego. Ja myślę, że tych filmów jest, znaczy w ogóle ten resentyment do kina kultowego jest dość pewnego czasu już zauważalny, ale jest również dużo takich filmów polskich, które były niedawno, no chociażby jak Dalej Jazda 2, czy, ale też na przykład ciekawa, bo Samotność w sieci.
10: Rok temu już byliśmy. Dla mnie spoko. Fajne wyjście, po pracy rewelacja.
7: A kino familijne, że akurat z dzieciakami?
10: To akurat pierwszy raz i na spontana.
7: To jak się przygotować, jak pada na przykład, macie?
10: Ja nie wiem, myślę, że kurtki. My nic nie mamy ze sobą oprócz parasolki jednej.
7: I dobrego nastawienia.
10: Myślę, że tak.
7: Widzę, są, popcorn jest, ale chipsy też.
10: Oczywiście, no chipsów nie może się obejść bez.
7: No tak, prawdziwy seans, prawda?
10: Tak, tak.
8: Było dla nas też wzruszające otwarcie w Zakopanem i w Sopocie, ze względu chociażby na to, że Alicja Bachleda-Cyruś debiutowała w filmie, który pokazywaliśmy, czyli w filmie Pan Tadeusz w reżyserii Andrzeja Wajdy, i to była rzeczywiście taka rola dla niej chyba, która spowodowała jako 15-letniej młodej dziewczyny karierę filmową, i to karierę taką hollywoodzko-światową.
7: Zresztą Alicja tutaj się pojawiała na czerwonym dywanie.
8: Tak, była, tak, Alicja była w Giżycku, pamiętam, był chrzest katamaranu Alicja też.
7: Do tej pory pływa po wodę.
8: I do tej pory pływa po wodę.
7: Co w tym takiego jest spoko?
10: Co jest, że spędzamy miło czas?
11: Plus w swoim rodzinnym mieście, w którym się nie było 13 lat.
7: O kurczę, wielki powrót do Giża?
11: No tak, w ogóle ja pochodzę z Giżycka, tak? A wyprowadziłem się za pracą, za miłością pod Suwałki.
7: Pięknie. Czyli dobra, z Suwalszczyzny, ale specjalnie na kino letnie, czy to tak przy okazji?
10: Żeglujemy. Żeglujemy.
11: Potem 2 lata temu i po prostu postanowiliśmy sobie żeglować, bo las all inclusive w ciepłych krajach to jest leżenie i nic nie robienie, a tak jest trochę takiego aktywnego wypoczynku, tak? I też tu znajomych zaprosiliśmy na wspólne żeglowanie i tak sobie pływamy, że tak powiem.
7: I tak naprawdę fajny dodatek do rejsu.
10: Tak, jak najbardziej. Miło spędzony czas, a tym bardziej jak jesteśmy dzieciakami. No ale jest okazja, co mamy siedzieć na żeglówce, możemy wyjść, tak? Jest pogoda na razie dobra, więc super.
7: A jest dobra, no to pozdrowienia dla Suwalszczyzny. Polskie kino rozkwita trochę na ekranach kina letniego. To jest coś, na co przychodzą ludzie, co chcą widzieć tutaj na tym dużym ekranie pod chmurką?
8: Znaczy zawsze Polacy kochają polskie filmy. Różnie to jest z tymi polskimi filmami, oczywiście ich tematyka też jest przeróżna. Natomiast mamy rzeczywiście dużo dobrego polskiego kina, które warto nie tylko pokazywać, ale też no, po prostu przypominać. I chociażby to, co jest Made in Poland, to są też spotkania z gwiazdami.
7: To jeszcze chwilę chciałabym pogadać o tym procesie tworzenia repertuaru. Kino polskie, co jeszcze?
8: Kino polskie, no ale oczywiście kino europejskie, oczywiście Oscary, oczywiście filmy, ale też sporty, sportowe kino, czyli filmy o sporcie. I tutaj mamy King Richard, Zwycięska Rodzina, czy chociażby nasz polski film najlepszy, opowiadający historię Jerzego Górskiego z Jakubem Gierszałem. Ta mieszanka dobrego kina, bo tak trzeba to chyba powiedzieć, to jest coś takiego, co w wakacje, szczególnie w plenerze, powoduje bardzo piękną integrację. I to są integracje ludzi, którzy nie tylko nadrabiają te zaległości filmowe, ale po prostu lubią spędzać czas razem oglądając filmy. Myślę, że te piękne lokalizacje w Polsce, które my oferujemy, czyli mówię o Sopockim Molo, kinie w Zakopanem z widokiem na Giewont, tutaj Jezioro Niegocin, czy chociażby nowa lokalizacja, bo nasz tor wyścigów konnych Służewiec w Warszawie.
7: Słyszałam, że pomysł zaczerpnięty z Giżycka.
8: Tak, w Giżycku rzeczywiście zaczęliśmy robić kino samochodowe przed Urzędem Miasta i to tu się cieszyło wielkim powodzeniem, a tam pomyśleliśmy też, że w Warszawie nie ma kina samochodowego, brakuje kina samochodowego i to jest chyba jedyne kino samochodowe, jakie w Warszawie jest. Cieszy się olbrzymim powodzeniem.
7: To jeszcze powiedzmy, co się dzieje dodatkowo poza projekcją? Jakie tutaj odbiorca festiwalu ma możliwości?
8: Poza projekcjami na pewno zapraszamy wszystkich do przypłynięcia i oglądania filmów z jachtów, bo to jest coś wyjątkowego, czyli możliwość oglądania filmów z jachtów dzięki częstotliwości radiowej 87,7 MHz pozwala wszystkim na to, że z pokładu własnej jednostki pływającej dzięki tak usytuowanemu, a inaczej ekranowi można oglądać w porcie Komarina. No ale przede wszystkim Mazury są tak piękne, że myślę, że my jesteśmy takim dopełnieniem wspaniale spędzonego dnia, dnia, który jest dniem pełnym różnego rodzaju atrakcji i ten dzień jest ewidentnie no, fajny do zakończenia w kinie.
10: Jesteśmy spod Warszawy, przyjechaliśmy tutaj na czasy i dzisiaj akurat i spędzamy tak. Tak, tak się trafiło i tak spędzamy. Tutaj super miejsce jest. Kiedyś byliśmy też tam bliżej nas, też robili takie występy w Jabłonnie, gdzie mieszkamy niedaleko, też są często występy robione właśnie takie kina i bardzo fajne takie. No cieplej troszeczkę by mogło być, ale damy radę. Przygotowani jesteśmy.
7: No właśnie, to jeszcze o te przygotowania zapytam. Smaczny popcorn to przede wszystkim? Tak, smaczny. Jak przygotować się na kino letnie pod chmurką, kiedy ta pogoda? No taka jest przeciętna, co trzeba zabrać?
12: Najlepiej jakiś kocyk, żeby nie było zimno. Można też sobie wziąć jakiś płaszcz przeciwdeszczowy, jakby padał, zaczął padać deszcz.
7: A tutaj brat? Ty już patrzę, jesteś w sztormiaku.
12: Tak.
7: Mam nadzieję, że nie będzie padać chyba, co?
12: Tak sądzę.
7: Co dzisiaj przed wami? Na co czekać?
12: Właśnie to jest właśnie ten aktor, którym właśnie grał w Za duży na bajki i to jest moim zdaniem najulubieńszy się pije.
7: Czyli fajne takie spotkanie z aktorem. Udało wam się strzelić fotkę.
12: Tak.
13: Dziękuję organizatorom, że po raz kolejny jesteście tutaj z nami. Miasto Giżycko jest przyjazne.
7: Na seans w Zakopanem by się pani zdecydowała?
10: Jakbym była, to tak.
7: A nad morzem?
10: Nie.
7: Dziękuję bardzo.
13: Zapraszam też do nas dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury.
14: Po prostu jesteśmy tutaj oczy Mazur i tak żeśmy się dowiedzieli, że coś takiego jest i faktycznie z ciekawością przyszliśmy tu na pieszo, żeby zobaczyć.
7: Oczy Mazur, kurczę, to kawał drogi pani żeście przeszły.
14: Tak, no to kawał drogi było. No, będziemy wracać taryfą, gdzieś musimy znaleźć, tu już koleżanka wie jak do dworca się dojść, także taryfa i wracamy wieczorem.
7: O tam, o, przez tory. I brawo, tak, tak, i będzie dworzec, tak, bardzo blisko. Akurat mamy taki, że się przyjeżdża, widać jezioro, no i widać ten ekran. Były pani już na takim seansie, czy dzisiaj
14: nie
7: debiut?
14: Znaczy, ja nie byłam, ja byłam kiedyś w jakimś miasteczku, tak, że to było w jakiejś sali, tak, że to mnie zaciekawiło. Mówię, idziemy, zobaczymy, ale tu tak na powietrzu pierwszy raz.
7: A klimacik jest?
15: Jest bardzo fajnie, jesteśmy zadowolone z pobytu. Proszę, troszeczkę pogoda nie taka, jaką marzyliśmy, ale dajemy radę, bo my się nie poddajemy, więc dajemy radę, żeglujemy i do południa, i po południu, bo jesteśmy na takich warsztatach.
7: Nie, warsztaty żeglarskie dla osób z niepełnosprawnościami.
14: Tak.
7: To super, super akcja pana Marka. Bardzo fajna akcja. Zadowolone panie?
14: Tak, oczywiście, że tak, bo fajny pobyt, pływamy sobie fajnie dwa razy dziennie, także bardzo jesteśmy jakoś zadowoleni z tego. No i przyciągło nas to kino. Takżeśmy się dowiedzieli pocztą pantoflową dokładnie, że to jest, także mówię, chociaż nawet dzisiaj u nas jest tam ognisko, no ale jednak.
7: Są priorytety.
14: Tak, oczywiście, że tak.
7: Jaki film by panie chciały tak na 100% tak pod chmurką zobaczyć? Bo ja mam takie ze dwa.
15: Akceptujemy ten, który jest.
7: A takie Pretty Woman na przykład.
14: To jest to.
7: A widziałam, że
14: tak,
7: się
14: strzelę. Tak, na pewno, to bym chciała.
16: Przypominam, że nadal z mikrofonem znajdujemy się na plaży miejskiej w Giżycku, w okolicach giżyckiej Ekomariny. To właśnie tutaj już od ponad 10 lat gości kinoletnie burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
17: Oczywiście nasze piękne jezioro Niegocin i stojące jachty. Można oglądać na specjalnej częstotliwości i słuchać tego, co jest na ekranie. Promujemy kinoletnie pod hasłem Przypłyń do Giżycka i oglądaj. No oczywiście też leżaczki są rozłożone przed ekranem, więc każdy mieszkaniec, ale także turysta, który gdzieś tam indziej spędza czas, może przyjść, posiedzieć i do tego bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy, bo to rzeczywiście niebanalna sceneria, jedyna jak na razie, jeśli chodzi o kino letnie w całej Polsce. Tego się bardzo, bardzo cieszymy, więc na tej trasie Zakopane, Sopot, Giżycko jest naprawdę doskonałym przystankiem.
7: No co tu dużo mówić, morze, góry i Mazury. Na domknięcie. Taki fajny promocyjny haczyk, jeżeli chodzi o nasze miasto.
17: Myślę, że tak.
7: Pojawiamy się w takim teamie, że jest Zakopane Sopot i tutaj my, Giżycko.
17: Tak, no wszystko to są takie miejscowości bardzo turystyczne, tak, oczywiście o odmiennym charakterze, bo Sopot nad morzem, Zakopane w górach, a my na Mazurach, więc łączy nas przede wszystkim to, że jesteśmy bardzo atrakcyjni turystycznie i też dla nas to jest dodatkowy walor, ponieważ no promocja miasta jest właśnie w tych miastach, tak, przy okazji spektakli zawsze jest taki moduł reklamowy, więc dużo też się pokazuje naszego miasta Giżycka, to dla nas jest bardzo ważne, bo jak ktoś jest w Zakopanem, to jak usłyszę o Giżycku, to być może kolejny raz właśnie do nas się wybierze.
7: A są już tacy festiwalowicze, którzy chcą zaliczyć te seanse i tu i tam.
17: Tak, dokładnie tak. Jest taka możliwość właśnie, żeby być i spróbować i porównać sobie, tak, w której scenerii lepiej te kino można sobie po prostu smakować. I jeszcze tu chciałabym też bardzo nawiązać do tego mojego pomysłu, bo to mój pomysł, który też we współpracy właśnie z organizatorami kina letniego zorganizowaliśmy, czyli kino samochodowe. A organizatorom tak to się spodobało, że z kinem samochodowym wjechali, można tak powiedzieć, do Warszawy na torze Służewiec. Też już była premiera takiego kina. Także Giżycko zainspirowało nawet Warszawę, nawet stolicę.
7: No i widok niezastąpiony.
17: Niezastąpiony. No najważniejsze, chyba to najbardziej atrakcyjne. Przypłyń do Giżycka można z jachtu sobie pooglądać, posłuchać i zobaczyć doskonałe filmy. No, prognozy nie zawsze są takie sprzyjające nam, a potem na miejscu okazuje się, że nie są one takie złe. Warto do nas przyjechać, warto odpocząć, zachłysnąć się tym pięknym, czystym powietrzem, zielenią, naturą, wodą. Wszystko to, co najpiękniejsze to u nas w Giżycku na Mazurach.
14: A my w ogóle to ty przyjechaliśmy z Opola.
7: O, proszę bardzo.
14: Miasteczko takie festiwalowe również.
7: Żalu. No tak, festiwal.
14: Tak, opolski festiwal.
7: No, bardzo dziękujemy za odwiedziny. Wszystkiego dobrego. Tradycja, że tutaj, czy pierwszy raz, jak to z rodziną?
18: Właśnie pierwszy raz. Znajomi nas w tym roku pierwszy raz wyciągnęli na Mazury, ja jestem zachwyceni.
7: A jutro też jest pomysł, żeby tu wpaść, czy już port zmieniają państwo?
18: Zmieniamy port.
7: Gdzie jutro płyniecie?
18: Jeszcze jest niespodzianka, jutro będziemy to ustalać.
7: Załogi całej?
18: Zależy, o której reszta załogi stanie.
7: No właśnie, zależy jak wiatr powieje, prawda?
18: Dokładnie.
7: Dobry pomysł, żeby w takich okolicznościach przyrody sobie oglądać?
18: Oczywiście, rewelacyjny spędzenie czasu na powietrzu.
7: Skąd państwo przyjechali? Przypłynęli? Przyjechali?
18: Spod Krakowa. Moja babcia pochodzi z Szanowa.
7: Na ogólnych kinach letnich jak najbardziej byliśmy.
14: Dziękujemy.
7: Dziękujemy za powrót. Za stare śmieci.
19: Życzymy wspaniałych filmowych wakacji.
20: Wspaniałego wieczoru. Dziękujemy i do zobaczenia.
7: I jak czujecie zapach wody, ukłucie komara i filmowe emocje? Bo ja tak. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
7: Tegoroczne wakacje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przejdą do historii. Najpierw chłodny i deszczowy lipiec, potem wietrzny sierpień, ale były też dni pełne słońca i iście śródziemnomorskiej atmosfery. Krótko mówiąc, pogoda pokazała nam tego lata wszystkie swoje oblicza. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
6: Mokry temat.
7: I choć meteorologia to przecież czysta nauka, momentami można było odnieść wrażenie, że nad Mazurami dzieje się coś niemal paranormalnego.
21: Byli zaskoczeni nawet sami do siebie, nam to opowiadali, że siedzą i mówią, słuchajcie, mówię, kurczę, jakiś pociąg jedzie? Takie odczucie tego wiatru.
7: Wyjący wiatr? Taki?
21: Tak, wyjący wiatr, rzeczywiście kiedy się podnieśli ponad trzciny, zobaczyli, co się dzieje, że idzie jakaś ściana czegoś białego i ten potężny huk.
7: Były na przykład dni, podczas których najbardziej doświadczeni z niepokojem patrzyli w niebo, sprawdzali prognozy i zastanawiali się, co się wydarzy za chwilę. Niestety były też dramaty i wydarzenia, o których mówiła cała Polska. I choć osobiście zdecydowanie wolę, kiedy o naszym pięknym regionie mówi się w kontekście udanego wypoczynku, to nie da się uciec od pytań o bezpieczeństwo. Gdzie zatem leży ten złoty środek między wakacyjną beztroską a rozsądną kalkulacją ryzyka? Jak korzystać z Mazur, nie tracąc czujności? I czy doświadczenie na wodzie wystarczy, kiedy pogoda potrafi się zmienić w ciągu kilkunastu minut? O tym wszystkim wasz i mój gość Dariusz Szluma z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
21: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Tutaj przed rozmową pan zdradził, że w lipcu jeszcze nie, natomiast już w sierpniu pan z bliska obserwował, bo z daleka raczej obserwowaliśmy wszyscy, jak to wyglądało. No i co widać na tych mazurskich jeziorach w tym sezonie turystycznym?
21: No tak, moglibyśmy też zadać pytanie, jak to wyglądało ze strony tych obserwujących, niezwiązanych z naszą działalnością, czyli służbą. No bo dla nas każda reakcja to jest czyjeś nieszczęście. Albo w postaci sprzętu i daj Boże, że tylko sprzętu, albo w postaci utraty zdrowia, a także no i niestety nie obeszło się bez tego, że i życia.
7: No właśnie, bo są takie sytuacje, które z pozoru wydają się nie takie mocno ryzykowne, natomiast kończą się nieszczęściem, prawda? A to ktoś sobie wyszedł z łódki, nie wiem, powiedzmy za potrzebą, a to jakiś nieuważny krok po alkoholu.
21: Tak, to co my mówimy od zawsze, od wielu lat, my w sensie związani z wodą i wydawałoby się, że wszyscy, czy wypoczywający, czy żeglarze, czy motorowodniacy, czy w ogóle turyści, o tym, że woda to jest żywioł. To jest żywioł. I kiedy na niej chcemy wypocząć, to musimy adekwatnie do tego podejść, żywiołu, czyli przygotować się do tego wypoczynku. Nie na zasadzie hura, mam wakacje, jadę i będę robił, hulał i nic ma prawo mi się nie stać. No nie. Woda, czyli żywioł, bardzo szybko weryfikuje i umiejętności, i to, że się znaleźliśmy na tej wodzie, i nasza brawura, nasze takie lekkomyślne podejście. Oczywiście czasem zdarzają się sytuacje losowe, tego nie unikniemy. Dobrze, jak się kończy na stratach materialnych, ale no, życie pokazuje, że niestety to się kończy też utratą życia.
7: Jaki był ten sezon? Co pan zauważa, co mówią koledzy?
21: Z naszej obserwacji wynika, że jest stosunkowo mniej wypoczywających nad wodą. To po pierwsze. Głównie następowała i następuje kumulacja w weekendy. Pewnie to też wynika z tego, że te drogi są lepsze, łatwiej dojechać, można szybciej dojechać. Więc jakby w weekendy zaobserwowaliśmy, że tej pracy zdecydowanie było więcej. Ta mniejsza ilość ludzi w stosunku do poprzednich sezonów nie przekłada się na to, że jest mniej zdarzeń.
7: To myślę, że jest dobry moment, żeby porozmawiać o tych statystykach. Jak to wyglądało właśnie w lipcu i w sierpniu?
21: Tak, no my podkreślę, że my nie kończymy sezonu, mimo że to jest ostatni dzień wakacji. Dla nas sezon dalej trwa. Pracujemy cały rok na okrągło. Każde dnie tygodnia do końca roku i na okrągło, tak? Więc na dzień dzisiejszy nasze statystyki zamykają się w interwencji 320 na dzisiaj, tak? W ciągu tych 32 interwencji udzielono pomocy ponad 738 osobom. To dużo. To rzeczywiście jest dużo. No i oczywiście 5 zgonów. Na tą ilość ludzi wypoczywających, która była mniejsza w stosunku do poprzednich, to dalej one są. Ale można by, oczywiście każdego życia szkoda i na tym bolejemy, że nie udało się uratować tych ludzi, ale przy tej ilości wypoczywających to jest niewielki procent. Umówmy się. I przy tym podejściu też ludzi i żywiołów i tej pogody, która jest no taka bardzo nieprzewidywalna, mało stabilna i ona często to szybko weryfikuje te nasze takie lekkomyślne i braworowe podejście. To są statystyki tylko interwencji stricte moprowskich, czyli ratownictwa wodnego. Tutaj należałoby jeszcze oczywiście dodać interwencje wodnych karetek, które też działają na terenie szlaku jezior mazurskich, tak? Więc tutaj jakby ta liczba może nie jest stricte 50-50, ale tych działań medycznych również, powiedzmy, że może było drugie tyle, tak? I tam więcej ludzi też trafiło do hospitalizacji w związku z diagnozą, którą przeprowadzali ratownicy medyczni na tych łodziach. Także to, ta liczba tutaj się też jakby powiększa, tak? I jakie zdarzenia? No przekrój tych zdarzeń rzeczywiście jest no, naprawdę bardzo duży. Począwszy od drobnych skaleczeń, jakichś drobnych urazów, czy poprzez strach, który wynikał z tego, że zaczynało bardzo mocno wiać, a było w tym roku tych dni rzeczywiście takich, których ten wiatr no, dawał do wiwatu, bo 100-120 na godzinę, 8 boforta, 10 boforta, to już są warunki naprawdę no, wymagające i bardzo trudne, jeśli chodzi o śródlądzie. No i kończywszy na tym, w związku z tym, że ten ruch motorowodny bardzo mocno się rozwinął w tej chwili na szlaku jezior mazurskich. Nie mówię tutaj tylko już o łodziach motorowych, ale w tym roku zaobserwowaliśmy i koledzy to też potwierdzili, że bardzo dużo skuterów wodnych, które no, nie korzystają z uroku wiatru, tylko ze swojej mocy, które są też bardzo ogromne. I teraz to połączenie stosunkowo niewielkich akwenów, mimo że jeziora są duże, ale zagęszczenie, ilość tych przepływających jednostek z różnymi umiejętnościami, jeśli chodzi o prowadzenie, no skutkuje tym, że bywały wypadki śmiertelne. Tak? My nie wiemy, z czego to wynika, chociaż ja sam lubię, jestem motorowodniakiem również, sam pływam i na skuterach także, więc ten skuter, jak robi jakieś ewolucje dla tego prowadzącego, wydawałoby się fajne i dające mu jakąś adrenalinę, no to jest to ogromną przeszkodą dla tych, którzy wypoczywają obok nas, tak? I to krążenie wokół plaż albo często w bezpośredniej kontakcie z plażą, gdzie niesforność wypoczywających jest też taka, że potrafią wypłynąć poza plażę i ten szalejący skuter czy motorówka, ale skuter, no bo to są duże prędkości, no często nawet nie widzą tych osób, tak? I to się też może skończyć tragicznie. Kończywszy na tym, że te szybkie maszyny, one w ciągu tam 4 sekund potrafią rozwijać duże prędkości. Zagęszczenie tych wszystkich jednostek pływających, brak opanowania takiej maszyny, no, kończą się tragicznie. No, pewnie wszyscy słyszeli o tym 16-letnim chłopcu, który niestety w wyniku zderzenia poniósł śmierć na miejscu.
7: Czy to są tylko skuterowcy, czy na przykład żeglarze, którzy gdzieś tam, powiedzmy, taką dosyć pochopną decyzję podjęli o tym, że wypłyną mimo tej niesprzyjającej pogody? Były takie sytuacje?
21: Tak, tak, oczywiście były takie sytuacje. Nawet my mieliśmy informacje od właścicieli czarterów. No to jest jakieś takie nieszanowanie własnego zdrowia i życia. Ja rozumiem, że zaplanowaliśmy urlop, że chcemy na tym urlopie wypocząć, ponieśliśmy jakieś związane z tym koszty, no ale jeśli ktoś mówi, czyli miejscowy człowiek, często miejscowy człowiek, znający warunki i możliwości, przy ostrzeżeniach, które wystawia IMGW, dość bardzo precyzyjne, aczkolwiek cały czas jest to tylko prognoza pogody, trzeba to też mieć na uwadze. Przy naszych prośbach i ostrzeżeniach, żeby jednak sobie pozwolić na ten czas odpuszczenia i zobaczyć, jak ta pogoda się rozwinie, no to wypływają. Nawet do tego stopnia i to jest takie niezrozumiałe też dla nas ratowników, że no, ci ludzie czarterujący tą jednostkę mówią, to proszę mi zwrócić za dzień niepływania. Kiedy właściciel mówi, słuchajcie, przeczekajcie ten moment, bo coś się tam rozwija, popłyniecie za 2 godziny, 3-4 albo na drugi dzień i będzie bezpiecznie dla was, tak?
7: No więc jakby od tego człowieka, właściciela czarteru zależała pogoda, o tak.
21: Dokładnie tak, więc tutaj jakby to nie wynika z tego, że my chcemy zakazać, absolutnie, no jesteśmy od tego bardzo dalecy, tak? No po to jest ta woda, po to nad wodą człowiek super wypoczywa się, relaksuje i regeneruje również. Więc te wszystkie systemy ostrzegania, informacje, jeśli chodzi o pogodę, czy z naszej strony od ratowników, czy innych służb, no to są tylko po to, żeby przestrzec i zapobiec ewentualnie jakimś nieszczęściom, niepowodzeniu, tak? No lepiej jest skończyć tygodniowy czy dwutygodniowy rejs, czy pływanie na wodzie
7: z fajnymi
21: wspomnieniami, a nie z traumą i tragedią często do końca życia. Nie? Nie jesteśmy tylko my i tylko my, tylko ten właściciel, tak, no to z troski o sprzęt pewnie tak, ale też bardziej o to, żeby wrócili ze wspomnieniami, podziękowali, bo super, fajnie, przyjedziemy za rok i tak dalej. Tak? No to są wartości, które jakby oferują nam nasze kochane Mazury. Ale jeśli my będziemy to wszystko lekceważyć i wychodzić z założenia, że nam prawomanicznie nie stać, no to niestety.
7: Myślę, że to są takie sytuacje, w których pewnie nawet każdy, kto tego słucha, nie za bardzo widzi sens i logikę, natomiast to może już zostawmy. Czy są takie miejsca na szlaku, może północ, może południe, które rzeczywiście generowały jakby więcej tych zdarzeń?
21: Tak, zaobserwowaliśmy i to od wielu lat nawet obserwujemy, jeśli chodzi o pogodę, że te duże zbiorniki, czyli wielkie, typu Śniardwy, typu Niegocin, który jest dużym jeziorem, tak? No jakby gdzieś tą pogodę tak odsuwały w okolicy brzegu, gdzieś to krążyło. Natomiast mniejsze zbiorniki, no, na północy na przykład bardzo dużo się działo, tak? Czyli Mamry, Święcajty, no tam dwukrotnie czy trzykrotnie w tym roku były takie zjawiska pogodowe, które rzeczywiście no, przyprawiały nas o jeżenie się włosów na głowie. Ale one...
7: Co się działo? Bo to tak, my to widzimy na przykład z tarasu, że trzeba zdjąć kwiatki, bo latają. I ja zawsze mam tak, jak widzę już te kwiaty, że trzeba je zdjąć i myślę sobie, jak tutaj jest grubo, to tam jest już naprawdę hardkor. I czy tak jest? Czy to jest prawda? Co tam się dzieje?
21: Tak, rzeczywiście. Jeśli w mieście zwracamy uwagę i reagujemy, no to proszę sobie wyobrazić teraz, co się dzieje na otwartej przestrzeni, gdzie wiatr nie ma żadnej przeszkody. Tak? Czyli tam się naprawdę mocno rozpędza i nawet ratownicy z naszej stacji w Skłodowie, będąc na dyżurze w gotowości, oczekiwaniu, przy jednym z takich dni, kiedy to się zaczęło, oni sami byli zaskoczeni, nawet sami do siebie nam to opowiadali, że siedzą i mówią, słuchajcie, mówię, kurczę, jakiś pociąg jedzie? Takie odczucie tego wiatru.
7: Wyjący wiatr? Taki?
21: Tak, wyjący wiatr. Rzeczywiście, kiedy się podnieśli ponad trzciny, zobaczyli, co się dzieje, że idzie jakaś ściana czegoś białego i ten potężny huk, tak?
7: No to... Nie można tego jeszcze nazwać białym szkwałem?
21: No nie. No to wyjątkowe zjawisko. To się nie pojawia tak znikąd. Chociaż obserwowana była nawet na zdjęciach, na filmikach gdzieś mamy, że rzeczywiście jest różnica między wodą a tą przestrzenią lasu, tak? Taki biały pas unoszonej tej wody. No przy tym przy tej prędkości wiatru to rzeczywiście podrywa tą wodę i niesie taką smugę czegoś białego. Ale to zjawisko białego szwału to rzeczywiście, no można by się tu rozpisywać i tak dalej, i tak
7: ale
21: dalej.
7: Ale chyba była też taka sytuacja, pamiętam, że jednego dnia była rocznica białego szkwału, a następnego dnia rzeczywiście tak. Się, można powiedzieć, tak. Brzydko ta pogoda odpaliła, prawda?
21: Tak, dokładnie tak, dlatego też mówimy i my mając codzienny kontakt z synoptykami, którzy nadzorują tutaj pogodę na naszym terenie, oni sami mówią, że pogoda jest, oni, którzy mają na co dzień narzędzia do obserwacji tej pogody i wnioskowania, co się może zadziać i stąd ta prognoza, podkreślam, powstaje. Oni sami mówią, że ona jest bardzo nieprzewidywalna, więc teraz my, nieznający, no to tym bardziej powinniśmy nabrać pokory, jeśli ktoś, kto na tym się zna, mówi o ostrzeżeniach.
7: Że nie wie, jak to będzie.
21: Albo nie wie, tak? A mimo wszystko stara się jakoś przewidzieć, no to dla kogoś takiego, jak ktoś, kto chce wypocząć, czy skorzystać z tej pogody, to powinien brać to pod uwagę.
7: Waszym i moim gościem był ratownik MOPR Dariusz Szluma. Sezon jeszcze się nie skończył, dlatego już niebawem na naszej antenie garść protipów, jak wypoczywać na wyjeździe, aby zostały po nim tylko piękne zdjęcia i fantastyczne wspomnienia. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
7: Krajowa szesnastka na Mazurach wciąż budzi wielkie emocje. Gdzie powinna przebiegać, żeby mieszkańcy, samorządowcy, ekolodzy i branża turystyczna byli zadowoleni? Jak się okazuje, pogodzenie interesów tak wielu stron wcale nie jest proste. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
6: A teraz Ryn.
7: W tym wydaniu zabieram Was do malowniczej miejscowości nad jeziorem. To niewielkie miasto, ale z dużymi ambicjami. Jaki jest budżet Rynu i dlaczego właśnie tutaj mocno trzeba postawić na kulturę? O tym dziś porozmawiam z burmistrzem Rynu Jarosławem Filipkiem. Ale na początek będzie o trwających w mieście pracach drogowych.
0: Remontujemy w tej chwili ostatnią z dróg ulicę Zamiejską wspólnie z powiatem, natomiast składamy nowe wnioski. I mam nadzieję, że kolejne dofinansowania trafią i będziemy to robili no już wtedy na drugi rok. W tej chwili została nam ulica Zamiejska i tam skupiamy się, żeby to zakończyć.
7: Jeżeli chodzi o nabrzeże Jeziora Ryńskiego, to któż go nie kojarzy? I tam też zmiany. I zmiany, które trwają i zmiany, które jeszcze będą? Jak to wygląda?
0: Tak, na nabrzeżu musieliśmy coś zrobić, zmienić ze względu na otoczenie, które mamy tu piękne. Otoczenie zamku, jak widać w tej chwili jest urząd zmieniany, jest przygotowywany na taki widok, który nie będzie kolidował z widokiem zamku, tego młyna, który tam w tej chwili mamy w zasięgu wzroku. No i trzeba było coś zrobić z tymi stoiskami. One uroku nie dodawały, więc postanowiliśmy wybudować takie domki, które wydzierżawiliśmy dla przedsiębiorców, no i w tym roku jeszcze mamy w planach, już został ogłoszony przetarg, kolejne dwa postawić. Chcielibyśmy ten brzeg zagospodarować trochę inaczej, jak to jest w innych miejscowościach.
7: Czyli przede wszystkim właśnie porządek i dla oka, ale też pewnie też praktycznie.
0: Praktycznie, ale oczywiście taki ład przestrzenny, bo jak się spojrzy od strony jeziora, to my mamy kilka poziomów. Ten pierwszy poziom nad jeziorem, później drugi poziom to jest urząd, który słabo wyglądał, teraz już nawiązuje młyn, no i trzeci poziom to jest zamek. Więc wszystko trzeba jakiś ładzie uporządkować, ale też wygoda. Po prostu czym innym jest prowadzenie jakiejś działalności w przyczepie pod namiotem, a czym innym jest porządny, wyposażony domek, gdzie mamy wszystkie wygody.
7: Jak pan ocenia ten sezon turystyczny? Ruch w Rynie, pogoda zaszkodziła czy pomogła? No to może sobie pomogła sytuacja na świecie, bo to różnie mówią.
0: No właśnie z tą sytuacją różnie, ale pogoda z reguły gra pierwsze skrzypce. No i lipiec był słabszy, to było widać na ulicach, ten lipiec był zimny, chłodny, było dużo opadów czy deszczu, więc on był słabszy. Ale już w sierpniu było lepiej, więc ja bym go ocenił, że porównywalnie do roku poprzedniego.
7: Ci, co mieli zarobić, zarobili.
0: No mam nadzieję, że tak. Oczywiście na podsumowanie przyjdzie czas. Ja na razie mogę się wypowiadać co do obserwacji, ile osób widzieliśmy, ile w marynie jachtów zacumowało, więc myślę, że on będzie na podobnym poziomie, może trochę lepszy, może trochę gorszy, ale niestety...

0: Zawsze są te same wnioski, czy jest się kierowcą, czy pasażerem, że szkoda, że nie ma drogi gdzieś obok. Czy jest planowana jakaś obwodnica, jest potencjał na to, żeby rozwiązać ten problem, bo ta droga wiodąca jest jaka jest, każe chyba mi.
1: No dokładnie tak, samej jako takiej obwodówki nie ma gdzie poprowadzić, bo mamy jeziora, ale mamy w planach, państwo ma w planach budowę tej szesnastki. Teraz są procedowane dwa odcinki, jeden przez Ryn, drugi przez Mikołajki.
0: No i co kibicuje burmistrz Rydu?
1: Niestety ten przez Ryn mi się nie podoba. Nie dlatego, że mam coś przeciwko szesnastce, bo gdzieś ona musi biec. Ja widzę miejsca, gdzie w Rynie mogłaby przebiegać. Natomiast ona w niefortunnym miejscu jest przeprowadzona u nas na terenie gminy. Bo,
0: przez co przebiega?
1: No właśnie przejeżdża przez Rybical, Mrówki, Skorupki, gdzie to są miejscowości, które najlepiej, najładniej się rozwijają turystycznie. Największe połacie lasu będą wycięte, więc moim zdaniem trochę nieszczęśliwie. Dlatego z mojego punktu widzenia lepiej jakby poszła ta szesnastka przez Mikołajki, bo i tak zjeżdżamy na węzłach. Nie mamy możliwości inaczej wjechać czy zjechać z tej drogi szybkiego ruchu. A między węzłami jest 5 kilometrów, więc z punktu widzenia naszego moim zdaniem lepiej by było, żeby to poszło tam, bo tam są lepsze możliwości. No ale oczywiście zobaczymy. To jest procedowane.
0: Więc... Burmistrz Mikołajek woli odwrotną.
1: Dokładnie
0: sytuację,
1: tak. Tu się nie zgadzamy. Tutaj się nie zgadzamy, ale cóż, nie walczymy ze sobą, przedstawiamy argumenty i mam nadzieję, że... To znaczy ja jeszcze raz podkreślę, ja uważam, że szesnastka powinna powstać. Ja tylko mówię o wariancie, który powstał dlatego, że nikt z samorządowcami nie konsultował. Żeby na którymś etapie przeprowadzono konsultację, myślę, żeby nie było takich problemów, moglibyśmy znaleźć odcinek, nawet taki, który by prowadził bliżej Giżycka, bo wiemy doskonale, że Giżycko trochę zostało z boku.
0: Właśnie, a można tak było stoimy to i patrzymy, a my...
1: No dokładnie tak. A można było to zrobić. A wystarczyło z nami porozmawiać, bo jakby droga gdzieś u nas bardziej na północ może przebiegała, nie byłaby tak problematyczna, konfliktowa, a przebiegałaby blisko Giżycka i połączyłaby wszystkie inne miejscowości, które też potrzeba takiej szesnastki.
0: Wiesz, ktoś zapomniał o idei samorządu, prawda? Że on tutaj jest najbardziej. Realne problemy to tutaj są, w samorządach.
1: Dokładnie i tak naprawdę to my wiemy, tak? Oczywiście musimy się dogadać, bo może ten przebieg, który ja bym zaproponował, nie byłby akceptowalny dla innej gminy, ale trzeba o tym rozmawiać. Nie można narzucić z góry jakiejś propozycji i musicie się zgodzić, a później krytykować nas, że mówimy, że nie, to nam nie pasuje i próbować nam wcisnąć, że jesteśmy przeciwko budowie szesnastki. Nie, to nie jest prawda. Po prostu nikt z nami nie konsultował. No i teraz będziemy musieli przyjąć któryś z wariantów.
0: Panie burmistrzu, jak idzie realizacja tegorocznego budżetu? Jak po Maśle, czy gdzieś tam jakieś zmiany były?
1: Nie, myślę, że idzie sprawnie. Wszystko, co żeśmy zaplanowali, praktycznie realizujemy.
0: Największa inwestycja tego roku?
1: No największa to teraz ten urząd, który remontujemy. Oczywiście ona, takich podobnych było kilka, ale to jest największa i ze względów finansowych, ale oczywiście ze względów wizerunkowych również.
0: Jaki jest budżet Rynu?
1: Budżet Rynu jest plus minus 40 milionów złotych, zależy. Mieliśmy już, jak były inwestycje, mieliśmy pod 80 milionów, ale to wtedy było bardzo dużo inwestycji bardziej dofinansowanych, czyli na poziomie 90-80%. Niestety
0: ale też wkład trzeba mieć.
1: Trzeba mieć, dokładnie tak, ale my mamy bardzo dobrą sytuację finansową. Na przykład na ten właśnie okres, w którym mówię, gdzie budżet był rekordowy, pozyskaliśmy pożyczki z Unii Europejskiej, które są na poziomie 0, góra 1%, jeszcze umarzalne, więc nie robi to jakichś wielkich skutków dla naszego budżetu, a wiele inwestycji udało się zrobić.
0: No i kultura tętni życiem. Ja tutaj może z panem burmistrzem nie rozmawiam, natomiast Dom Kultury, Ośrodek Kultury, przepraszam, bo w każdej gminie, w każdej miejscowości trochę inaczej, tętni życiem.
1: Tętni życiem i to był warunek pierwszy, który który postawiłem pani dyrektor, przyjmując ją do pracy, że no ma się dziać, bo my mamy niestety w Rynie, niestety czy stety, mamy mieszkańców, ale mamy również turystów i musimy coś im zapewnić. Dlatego mam nadzieję, że to widać, że staramy się organizować różnego rodzaju kulturalne wydarzenia, zarówno latem, ale i w okresie zimowym, jesiennym, wiosennym. Uruchomiliśmy chociażby kino.
0: Właśnie, to też jest fenomen, można powiedzieć, w skali tutaj regionu.

0: milion.
1: To znaczy myślę, że kino...
0: No łabędź. No.
1: Dokładnie, to jest historyczne, bym bardziej powiedział. Kiedyś mieliśmy w Rynie, w trochę w innym miejscu, te kino, no ale z różnych powodów, z różnych. No wiadomo, frekwencyjnych zostało zlikwidowane, ale jednak nie do końca się z tym zgadzam, bo oczywiście ono dochodów nam nie przyniesie, nie zbilansuje
0: ale
1: się na
0: zero. Ale zawsze ma chodzić o pieniądze?
1: Ale właśnie pieniądze są ważne, ale może nie najważniejsze. Uważam, że naszym mieszkańcom należy się to kino i bardzo mi na tym zależało. Jak już żeśmy uzbroili ten nową salę widowiskową, no to brakowało nam kina. Notabene udało się dosyć duże dofinansowanie pozyskać na te kino, więc mieliśmy możliwość utworzenia i to jest takie jak gdyby dopełnienie tego, co robimy, co organizujemy, co przygotowujemy i teraz mamy taką ofertę dodatkową i uważam bardzo ważną.
0: No i można powiedzieć, że tak w porównaniu do innych zdecydowanie większych miejscowości w regionie, to ta sala widowiskowa robi wrażenie.
1: Robi wrażenie, jest, zawsze można powiedzieć, że mogłaby być większa, ale ja bym sobie życzył, żeby tą, którą mamy, zapełniać w 100% i będzie już idealnie, ale tak, mamy, sama sala, wybudowaliśmy ją bodajże w 2020 roku, ale to była goła sala, trzeba było ją uzbroić, więc nie żałowaliśmy pieniędzy w porządne nagłośnienie, w porządne oświetlenie, bo to procentuje, bo wtedy inne doznania, inni ludzie, zespoły przyjadą, które mają większe wymagania, tak? No do nas, powiem szczerze, nie mamy problemu z zaproszeniem jakichś naprawdę ważnych wykonawców, którzy pokażą coś pięknego. Mamy i teatr, mamy i muzykę, mamy, no jak wspomniałem, kino, mamy wewnętrzne wydarzenia. Także mam nadzieję, że ta sala spełni, ja wiem, że ona spełnia nasze oczekiwania, ale mam nadzieję, że nasi mieszkańcy też. No będzie kwitła, będzie się rozwijała. Siedzimy już z panią dyrektor, myślimy, co tu zrobić dalej na tamtym roku.
0: Pewnie jeszcze pogadamy o tej kulturalnej jesieni i zimie, bo to już tuż tu się wydaje, że zielono, ale to ten czas bardzo szybko leci.
1: No bardzo szybko leci i tak naprawdę nie ma czasu, jeżeli chcemy organizować cokolwiek na podobnym poziomie, to już w tym roku już mamy pewne umowy podpisane na drugi rok, mamy pewne wydarzenia zaklepane, no bo już w styczniu może być za późno, więc już siedzimy, już myślimy.
0: Kasę trzeba przygotować.
1: A no najważniejsza kasa, bez kasy się nic nie zrobi, także kasę trzeba przygotować i trzeba wiedzieć ile.
0: I jak, i właśnie skąd.
1: I skąd.
0: Żeby właśnie nie było później jakichś niedomówień. Dziękuję serdecznie za rozmowę, to był pan Jarosław Filipek, burmistrz Rynu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam i do usłyszenia.
2: To warto wiedzieć.
3: A skoro już jesteśmy w Rynie, to warto przypomnieć, że jakiś czas temu odbyła się tu trzecia edycja PARP Future Camp. Na Mazurach spotkali się młodzi twórcy startupów, inwestorzy i eksperci. W Rynie rozmawiali o tym, jak swoje innowacyjne pomysły przekuć w realne biznesy. Były warsztaty, debaty i rozmowy z inwestorami. Cel to nawiązywanie nowych kontaktów i rozwijanie współpracy. Jak mówi Karolina Kazimierczak z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jednym z największych atutów wydarzenia jest jego nieformalna atmosfera.
4: Chcemy pokazać ludzką twarz urzędnika, dlatego wychodzimy tutaj na trawę, na słońce, by w takiej nieformalnej atmosferze porozmawiać z naszymi potencjalnymi klientami, przyszłymi, może partnerami. Jest cały czas takie młode pokolenie, ale muszę przyznać, że zdarzają się i startupowcy 70-letni również. Chodzi tutaj o to, żeby wyjść za biurka, wyjść za komputera i porozmawiać bezpośrednio z tymi osobami i poznać ich zmagania, ich bolączki. Tutaj mamy taką możliwość właśnie zobaczenia czegoś więcej niż tylko cyfry i opisy. Możemy poznać faktyczne trudności, na które natrafiają startupy. My też możemy podzielić się naszym doświadczeniem, czyli mamy cały bagaż 20 lat doświadczenia wdrażania funduszy unijnych i nie tylko. Wiemy, jakie trudności napotykały.
5: Ja tutaj też głównie jestem po networking, szukanie być może nowego jakiegoś projektu. Się tam zajmuję obecnie uzdatnieniem wody, odzyskiwaniem litu z roztworów wodnych.
6: Realizuję po prostu platformę edukacyjną, łączącą edukację zdrowotną z grywalizacją, nauka i gra, więc tutaj poszukanie też tych osób, które mają podobne rozwiązania.
3: Karol Dębski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
7: Ja ci pomogę, ty mi pomożesz, razem zrobimy coś wspólnie, razem możemy założyć spółkę. Jest teraz tyle możliwości działania wspólnie, warto połączyć siły, bo czasami mamy super pomysł, ale nie mamy zasobów do tego, żeby go wdrożyć.
0: Ile tych pomysłów, że tak brzydko powiem, umiera w szufladach, prawda?
7: Dokładnie, umiera w szufladach albo umiera też na etapie wdrożenia już, bo sami nie jesteśmy w stanie tego pociągnąć. Dlatego trzeba mieć koło siebie ludzi, którzy nas wesprą, którzy nas przysłowiowo kopną troszeczkę do działania i którzy myślą tak jak my i stwierdzą, Jezu, to jest super pomysł, zróbmy to wspólnie. I wtedy te projekty wychodzą.
3: Co ciekawe, młodzi innowatorzy wzięli udział w konkursie pitchingowym, w którym swoje pomysły prezentowali przed przedstawicielami funduszy inwestycyjnych i polskich firm. To był taki konkurs, w którym stawką nie była wyłącznie wygrana. Równie ważne było po prostu zdobycie zainteresowania inwestorów, nawiązanie kontaktów i otwarcie sobie drzwi do dalszego rozwoju. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko. Co słychać w Giżu?
8: Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć. Na antenie Meloradia gościa, w zasadzie to my dzisiaj gościmy w ratuszu, w gabinecie pani burmistrz, pani Ewa Ostrowska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
8: No już sezon za nami, rok szkolny można powiedzieć, że rozpoczęty. Rozumiem, że to był taki gorący dzień, bo i wydarzenia, rocznice historyczne i też początek roku. Dla burmistrza to zawsze jest taka intensywna praca tego dnia, prawda?
9: Tak, oczywiście, bo początek roku to ważne wydarzenie, zarówno dla rodziców, jak i dla uczniów. Więc cieszymy się, że uczniowie powrócili, tak, ale oczywiście też i mamy sporo pierwszaczków, więc powrócili do naszych szkół, które w części też były remontowane, więc szkoły są przygotowane na przyjście uczniów. To i oczywiście z pełną werwą tutaj czekamy na to, żeby ten rok szkolny już jakby no, się rozpoczął już w jakby w całej swoim tym zakresie, tak? Więc ale wczoraj też mieliśmy uroczystości patriotyczne, bo oczywiście 1 września to jest rocznica, 87. rocznica wybuchu wojny, więc też uroczystości patriotyczne. Bardzo mnie cieszy udział oczywiście środowisk kombatanckich, ale także bardzo liczny udział młodzieży, tak, bo było dużo pocztów sztandarowych właśnie z naszych szkół giżyckich, co jest niezwykle ważne, bo powinniśmy o takich ważnych datach pamiętać.
8: Jakby pani określiła atmosferę panującą? Czy to jest przygnębienie, że jednak do tej szkoły wrócić trzeba, czy raczej radość, że się widzą po wakacjach? Bo ja na przykład wczoraj byłam w przedszkolu i widziałam naprawdę radość, że się dzieci po wakacjach spotykają.
9: No oczywiście w tych młodszych klasach, tak, to wiadomo, że jest ta radość. Później już starsi to różnie to bywa. Dzisiaj to, szanowni państwo, powiem tak może trochę humorystycznie, bo po jednym spotkaniu w urzędzie gminy właśnie szłam jeszcze na inne spotkanie przez miasto, no i spotkałam jedną naszą mieszkankę, która mówi, no wreszcie początek roku, moje dziecko w przedszkolu, nie wiem, co ze sobą zrobić, no i mam tyle czasu, więc tak, ale też no, spotkałam dzisiaj dużo młodzieży licealnej tutaj i z zespołu szkół elektrycznych, no tym innym były troszkę już takie mniej radosne, ale oczywiście wiemy, że no wchodzimy w ten rytm, tak, i kilka dobrych miesięcy, aż do następnych wakacji czeka nas tego, no tej pracy, tak, rzeczywiście, takiej stabilizacji też, tak, ja też, no też humorystycznie powiem, no jak latem chodziłam po mieście, no jednak co któraś osoba tylko mi mówiła dzień dobry, tak? A teraz już jak dzisiaj szłam, no to prawie wszyscy, czyli mówią, już tych turystów jest mniej, no bo turyści rzeczywiście mnie nie znają, A zresztą z każdym można zamienić kilka słów i to jest chyba takie bardzo pozytywne.
8: Zanim o tej stabilizacji, to tylko jeszcze myślę, że warto opowiedzieć o tym sezonie turystycznym. Jakby pani oceniła ten sezon? Udany, nieudany? Bo działy się przecież takie rzeczy, na które totalnie nie mieliśmy wpływu, jak na przykład pogoda.
9: No oczywiście, pogoda determinuje, tak? I o tym wiemy, tak? Że no niestety w takich regionach turystycznych, gdzie większość atrakcji jest związana właśnie z naturą, z przyrodą, temperaturą właśnie i atrakcje są pod chmurką, to niestety ta pogoda determinuje to, czy przyjeżdżają do nas turyści i na jak długo, bo to też jest ważne, tak? Więc rzeczywiście, no jak się rozmawia z branżą turystyczną, to narzekają na ten sezon. Poprzedni też był trudny, jeśli chodzi właśnie o pogodę, ale no staraliśmy my się jako miasto, tak, zapewnić tak dużo atrakcji, żeby mimo tej niepogody ludzi u nas zatrzymać. I tu rzeczywiście branża turystyczna też i gastronomiczna nas chwali, że imprez, tak, wydarzeń organizowanych przez miasto, przez nasze jednostki, przez Giżyckie Centrum Kultury, Centrum Profilaktyki, było rzeczywiście bardzo, bardzo dużo, tak, i przez Twierdzę Bojen. My teraz spotykamy się jeszcze w tym tygodniu, w piątek, żeby podsumować właśnie z organizatorami naszych imprez ten sezon, bo bywało też, że niektóre imprezy, terminy imprez się pokrywały, tak, że były imprezy i na Twierdzy, i były w centrum miasta. Owszem, to też jest dobre, tak, bo oczywiście każdy może sobie wybrać gatunek muzyczny, którym odpowiada, czy pójść na tą imprezę, która mu bardziej pasuje, ale trochę też tego odbiorcę się sobie zabiera, tak, jakby tu wewnętrznie, już nie wspominając o tym, że no dużo i miast okolicznych robi imprezy, ale też i nawet gmin, tak, bo przecież gminy, sołectwa świetnie działają, kluby gospodyń wiejskich działają, więc ta oferta rzeczywiście tych wydarzeń kulturalnych i innych jest bardzo duża, ale myślę, że nadal powinniśmy to podtrzymywać, bo jak się coś dzieje, to nawet jak pada, no to ludzie przyjdą, tak, więc to jest ważne i w tym kierunku będziemy iść i oczywiście będziemy też iść w kierunku rozszerzania tej oferty o ten okres, kiedy nie ma tego szczytu sezonu, bo wiemy, że u nas no niestety do tego 15 sierpnia, no to od lat, odkąd ja pracowałam jeszcze w promocji w latach 90. zawsze ten szczyt sezonu był gdzieś od połowy lipca do połowy sierpnia, tak? Już po 15 to już widzieliśmy ten spadek turystów i teraz też to obserwujemy, dlatego też podtrzymujemy tą imprezę dużą samolotową, czyli Giżycko Air Show w ten jakby ostatni, przedostatni weekend sierpnia.
8: Bo mam wrażenie, że trochę w przestrzeni, teraz jakby wszyscy wychodzimy, mamy miejsce, w którym możemy się spotkać, to jest internet, różne portale społecznościowe i tam mam wrażenie jest trochę, nie wiem, czy można to nazwać brakiem zrozumienia, że ludzie nie rozumieją, że czasem jak jest gorsza pogoda, to niektóre eventy nie mogą się odbyć, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo.
9: To jeśli chodzi o ten airshow, to szanowni państwo, wiedzieliście, w piątek była piękna pogoda, bezwieczna, sobota zaczęła się ogromnym wiatrem, ogromnym deszczem i rzeczywiście no, my tu z organizatorami mocno się zastanawialiśmy, czy w ogóle podjąć decyzję o tym, czy kontynuować, czy po prostu organizować tą imprezę, tak, ze względu na bezpieczeństwo. Prognozy na szczęście były dobre, tak, czyli były, że po godziny 17 to wszystko się uspokoi i dlatego nie podjęliśmy decyzji o odwołaniu, tak, tylko po prostu o czekaniu na dobre warunki i to okazało się sukcesem, bo jednak impreza mogła się odbyć. Oczywiście nie odbyła się ona w takim wymiarze, jak było zaplanowane, czyli cały program nie mógł być zrealizowany, chociażby przez to, że ustawiono, dużo wcześniej trzeba przygotować, tak, jakby te pole całe do organizacji imprezy i pirotechnika, która była rozstawiona wcześniej na tych specjalnych takich platformach na wodzie, po prostu powpadała, tak, pod wpływem tych fal, pod wpływem tego i już nie było, troszkę tam była możliwość jakby jeszcze podniesienia, ale całości tego nie udało się zrealizować, tak. No i niestety też były problemy związane z nagłośnieniem, tak, bo nie można było nagłośnić całego terenu i plaży, i mola, tak, żeby wszędzie było słyszalne, bo to też jakby się zadziało ze względu na warunki pogodowe. Więc tu oczywiście też mamy my i nauczkę i organizator, czyli grupa Falco, która jest głównym organizatorem, żeby pewne też jakby komunikaty może wysyłać częściej gdzieś tam właśnie poprzez sieć, aczkolwiek też tego się nie da, no bo po prostu wszystkie siły były na pokład, że ręce na pokład, a już wtedy no nikt nie siedział przy chociażby portalach społecznościowych, żeby jeszcze informować, tak, dodatkowo, no bo się nie dało, bo było najważniejsze, żeby zorganizować tą imprezę, ale też zorganizować ją bezpiecznie. Także w mojej ocenie, szczególnie no jak rozmawiałam z wieloma ludźmi, ci, którzy byli po raz pierwszy, czy którzy jakby nie widzieli, mówili, że była to fantastyczna impreza, tak, że w tych warunkach oni nie wiedzieli, że coś tam było pominięte. Ale oczywiście apeluję też do Państwa, żeby zawsze gdzieś z tyłu głowy mieć, postawić się w roli tego organizatora, tak, i że nie zawsze wszystko się uda, a na pogodę niestety jeszcze nie mamy wpływu.
8: Na Mazurach tym bardziej, w ogóle chyba w Polsce tym bardziej, bo tak dynamiczna, jak potrafi być pogoda u nas, to tylko chyba zdają sobie najbardziej sprawę żeglarze, bo to oni rzeczywiście mają największą styczność i z wiatrem, i wodą, i wtedy te dwa żywioły jakoś tak działają niesamowicie.
9: Tak, pamiętajmy, jeszcze tu wejdę w słowo pani redaktor, że wtedy była rocznica właśnie tego białego szkwału, tak? Czyli to też, tak, więc tym bardziej musieliśmy zadbać o to, żeby było bezpiecznie i dla tych uczestników, którzy dotarli, tak, jako widzowie, ale przede wszystkim dla pilotów.
8: Wrzesień to również nie koniec może wakacji dla uczniów, natomiast sezonu turystycznego zdecydowanie nie, i wrzesień będzie też nasycony tymi imprezami, prawda?
9: Tak, no bardzo dużą imprezę, na którą już bardzo serdecznie zapraszam. 12 września organizujemy Twierdzę Światła. To jest druga edycja. Wcześniej organizowaliśmy Park Świateł, czyli w naszym Małpim Gaju. W zeszłym roku już była duża impreza na Twierdzy Bojen i 12 września powracamy do tej imprezy, także będzie bardzo dużo ciekawych od godziny 17. Bardzo serdecznie zapraszam. Dużo ciekawych efektów i świetnych, i muzycznych. I co dla mnie też jest bardzo wartościowe i ważne, w tej jakby programie tej imprezy wybrzmią też nasze lokalne tutaj dźwięki, tak, związane z legendami mazurskimi, ponieważ będzie pani Monika Wierzbicka śpiewała w duecie między innymi z naszym Martinem, czyli tutaj już takie połączenie gatunków całkowite, tak, czyli śpiew mazurski połączony z hip-hopem, więc bardzo ciekawe na pewno to będzie brzmienie. No i też będzie Karolina Lizer, też znana tutaj z Mazur, wywodząca się wokalistka. No oczywiście też będą goście zewnętrzni, więc bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Duże wydarzenie dla mieszkańców Giżycka, wejście za złotówkę. Zachęcam do tego, żeby wybrać się na twierdzę wcześniej i ten bilet kupić, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że już jakby na ten finał, tak, który był najbardziej atrakcyjny, czyli już na tą część taką typowo widowiskową, muzyczną, były bardzo, bardzo długie kolejki, no i rzeczywiście kasy nie były w stanie obsłużyć ich, więc zachęcam Państwa, jeszcze ten wrzesień, mam nadzieję, będzie dobry pogodowo, przespacerować się na twierdzę do kasy i ten bilet sobie zawczasu kupić.
8: Też bardzo ważna, wydaje mi się, sprawa dla giżycczan, wydarzenie, no to są urodziny naszej wspaniałej Lemory.
9: Tak, szanowni Państwo, ponieważ dotarliśmy właśnie do źródeł takich w gazetach, tak, że właśnie kiedyś odbyły się takie urodziny. Lemora, czyli nasza panna z żabką, czyli fontanna, która została też odrestaurowana, działa w tym roku, będzie miała swoje urodziny, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszam, 18 września o godzinie 17. No i tutaj niestety wszystkich pomysłodawców nie ma.
8: Panna z żabką jest pod znaku panny.
9: O tak. Tak, tak. A nie możemy niestety zaprosić wszystkich, którzy, bo wiemy, że twórcą tej rzeźby był nieżyjący już pan Andrzej Morawski, ale jest z nami obecny jeszcze pan dr Marian Lemecha, który wówczas był burmistrzem, no i też między innymi z jego inicjatywy ta panna z żabką powstała.
8: Kiedyś, nie wiem, czy pani też poznała te pikantne szczegóły dotyczące powstawania tejże rzeźby, także myślę, że to też będzie okazja, żeby parę gorących anegdot usłyszeć tego 18 września.
9: Tak, serdecznie zapraszamy, zapiszcie sobie Państwo tą datę, a następnego dnia z kolei też ważne wydarzenie przede wszystkim dla osób związanych z naszym kościołem katolickim, ale nie tylko, tak, bo to świątynia jest ważna dla wszystkich, myślę, czyli parafia świętego Brunona i Kazimierza, czyli kościół właśnie świętego, pod wezwaniem świętego Brunona, nasz dawny kościół garnizonowy, świętuje swój jubileusz stulecia założenia parafii. I 19 organizujemy zarówno konferencję naukową, która będzie wcześniej będzie w hotelu San Bruno, tam w sali konferencyjnej. Później już będą wydarzenia religijne w kościele, a w ramach finału jakby tych wydarzeń odbędzie się koncert Wioli Brzezińskiej, więc bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Będzie też wystawa związana z przeobrażeniami, jakby z historią, tak, tej naszej parafii, a wiemy, że w ostatnim okresie, jak tylko przyszli tutaj salezjanie, to tak się połączyło z tym właśnie rozpoczęciem remontu naszej świątyni i teraz, kto jeszcze nie był, to zachęcam, żeby zobaczyć, jak ta świątynia się zmieniła, oczywiście na pozytywne.
8: Mhm. I nadal się chyba zmienia, tam organy dostają, że tak powiem, kolejne życie pewnie w swojej historii.
9: Tak, jeszcze, mhm. jeszcze tak, już organy tam są właśnie już też na ukończeniu praktycznie, więc zachęcam Państwa, 19 września, bardzo duże wydarzenie. I już jak jestem przy okazji zapraszania, to z kolei też na zaproszenie...
8: To tylko jeszcze zapytam o tą konferencję naukową, właśnie poświęconą pewnie parafii i historii tej założycielskiej. Wstęp będzie wolny na to wydarzenie?
9: Tak, oczywiście. Mhm. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00. Hotel San Bruno, śledźcie zresztą nasze tu portale informacyjne. O wszystkim będziemy przypominać.
8: Mhm. Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była burmistrz Giżycka, pani Ewa Ostrowska. Dziękuję pani bardzo.
9: Dziękuję bardzo.
10: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
10: Sezon na Mazurach jeszcze się nie skończył. Na jeziorach wciąż widać białe żagle, a z wypoczynku na wodzie korzystają kolejni turyści. Moprowcy apelują o rozsądek i przypominają, że pogoda o tej porze roku potrafi zmienić się bardzo szybko. Dlatego przed każdym wypłynięciem warto sprawdzać prognozy, zadbać o odpowiednie wyposażenie i nie przeceniać swoich umiejętności. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
7: Mokry temat.
10: Ja wiem, że teraz to takie bardzo modne, żeby po prostu uwierzyć w siebie i przełamywać swoje bariery. Tylko w trakcie 2 minionych miesięcy wakacji ratownicy interweniowali 320 razy. Ponad 700 osób dostało pomoc, a niestety 5 nie wróciło z wakacji do domu. Jak wypoczywać z głową i czym kończy się wypoczynek, gdy zapominamy o bezpieczeństwie? Wasz i mój gość Dariusz Luma, ratownik Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
11: To nie może być tak, że ktoś tam mówi o tym, trudzi się, a my wychodzimy z założenia, że nie, mnie to nie spotka, mnie nie dotyczy. No tak nie ma. To zaskoczenie z informacją tych, których tam udzielaliśmy pomocy, w głównej mierze technicznej, na całe szczęście, po takich tych wiatrowych perypetiach, no to oni byli przerażeni. Już nie samą sytuacją, no bo gdzieś tam te łódki trafiły w trzciny, na jakieś mielizny i tak dalej, ale wokół tego ten wiejący, ryczący wiatr, rzucający tą łodzią, mhm. wydawałoby się dla nas bezpieczną, przenoszono no, to takie wrażenie, takie małżeństwo na jeziorze Mamry. No, oni twierdzili, że oni mieli wrażenie, że tą łódkę 9-metrową podniosło do góry i przestawiło prawie że do lasu. I ratownicy no, mieli problem poważny, żeby ją ściągnąć z tej mizny, bo ona praktycznie cała była wysztrandowana, czyli wysunięta na bardzo płytką wodę, ale jakoś tam sobie poradzili. Więc te historie tych, którzy byli na miejscu, też pokazują, że no, przy takiej pogodzie, no to my jesteśmy pyłkiem tak naprawdę. Jeśli nie przygotujemy się wcześniej, albo nie zareagujemy wcześniej, no to dobrze, jeśli się skończy na strachu, ale... Prawda? Może to się skończyć no, bardzo tragicznie, a nie chcielibyśmy tego.
8: Jeszcze wiemy, że ludzie pływają i tak naprawdę do końca września będą pływać. Pewnie jeszcze ci co bardziej wytrwali i ceniący sobie rozwój tych umiejętności, pewnie będą chcieli też popływać później.
11: To takie bardzo upalne dni i to takie jakieś potwierdzenie, że one są upalne i za chwilę znowu jest załamanie pogody. Znowu 2-3 dni jest rzeczywiście takie no, słonecznej, ciepłej i za chwilę znowu jest to załamanie tej pogody. Natomiast ten wrzesień i październik, miejmy nadzieję, że będzie jeszcze ciepły i pozwoli słonko czy ogrzeje nas, ale ona się bardziej stabilizuje, ta pogoda, nie ma tych dużych różnic temperatur. Stabilizuje się, więc te wiatry są równiejsze, nie szarpią tak, no jest trochę luźniej, jest już mniej wypoczywających ludzi, tak? No dużo jest takich, którzy właśnie wtedy przyjeżdżają, osób starszych, którzy chcą w tej ciszy pożeglować. No i też studenci, tak? Bo to jeszcze dla nich jest jeszcze miesiąc takiego stricte wolnego, więc jest troszkę taniej, trochę różnie, więc na pewno jeszcze będą korzystać i miejmy nadzieję, że pogoda pozwoli na to, żeby się cieszyć urokiem Mazur.
8: Jeszcze pojawił się temat plaży. Wspomniał Pan o tych takich, powiedzmy, odważnych, mniej zdyscyplinowanych z perspektywy tego ratownika, którzy wypływali. Co tam jeszcze się działo na plażach? Czy było raczej spokojnie, czy można powiedzieć, że tam też pełne ręce roboty mieli ratownicy?
11: Właśnie dzisiaj nawet podsumowywaliśmy plażę z Panem Prezesem, więc rzeczywiście kolejny rok pokazał, że tam, gdzie są ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem wypoczywających, możemy powiedzieć, że jest rzeczywiście bezpiecznie. Nie było żadnych poważnych zdarzeń, oprócz skaleczeń, jakichś tam stłuczeń, drobnych zwichnięć, otarć. To jakby codzienność, ratownicy się tym zajmowali na bieżąco, no więc podając tam te wszystkie informacje o takich osobach. No i przypadek z plaży tam, co prawda nie związany z wodą, ale na plaży, gdzie ratownicy tu na plaży miejskiej w Giżysku zareagowali, ponieważ tam jedna z osób zaalarmowała, że coś się dzieje z tym dzieckiem 8-miesięcznym, czy tam 11-miesięcznym, już teraz nie pamiętam, nie chciałbym tu przekonywać.
8: Chyba 8-miesięcznym. Tak. Następnego była konferencja tam jeszcze.
11: Tak, więc szybka reakcja spowodowała, że wszystko zakończyło się naprawdę dobrze, tak?
8: Właśnie, to był taki dzień, że był pik, że tak powiem, szczęśliwych zrządzeń losu, tak.
11: Tak, no czasem tak się to układa, albo w jedną stronę, albo w drugą stronę. Tak. Ale to pokazuje, że taka bieżąca gotowość dobrze wyszkolonych ratowników przynosi skutek, tak? Bo wiadomo, że czas na reakcję jest potrzebny, no bo to zgłoszenie, zaalarmowanie i tak dalej, tak? Jeśli to się dzieje w obrębie strzeżonych plaż, to pokazuje, że tam, gdzie ten ratownik jest w miarę dostępny i blisko, zareaguje szybko, skutecznie, profesjonalnie, więc możemy liczyć na rzeczywiście dobre powodzenie tej akcji. Nie zawsze tak się kończy, nie da się wszystkich uratować. Prawdopodobieństwo tego, że to będzie skuteczne i dobre, to jest naprawdę bardzo duże. Natomiast jak wypoczywamy poza takimi miejscami, no ludzie gdzieś tam chcą korzystać z takich miejsc bardziej ustronnych, gdzie nie jest zatłoczone, gdzie jest
8: to
11: cicho.
8: To się mówi na dziko.
11: Tak, to się mówi na dziko. No to gdzieś musimy to ryzyko wpisać, tak? No i było mnóstwo przypadków i te statystyki, które są i w warmińsko-mazurskim, które chyba przoduje w tym roku, jeśli chodzi o utonięcia, to w takich miejscach właśnie no, na dziko, tak? Gdzieś tam korzystanie z tej kąpieli i w sytuacji zagrożenia również służby są alarmowane, no ale ten czas tego dotarcia i organizacji tej pomocy no, jest wydłużony. A tutaj mamy dostępność. Dlatego my zawsze zachęcamy i po to miasta się trudzą, żeby te plaże były strzeżone, żeby ci ratownicy byli właśnie ze względu nie znowu na ograniczenia, tylko dla naszego bezpieczeństwa. Po to jest ratownik na plaży.
8: No, myślę, że takie plaże, szczególnie na przykład dla rodzin z dziećmi, no to jest jakby must be, prawda? Że to akurat jakby nie ma tutaj wymówek, że nie, że na dziko, bo tutaj już nawet to jest doskonały przykład, że to, że był ratownik, skutkowało tym, że ten maluszek po prostu przeżył. Państwo nie wiedzą, my tak zawsze się tutaj odwiedzamy i jesteśmy, ale tu zawsze się coś dzieje. Nawet przed rozmową pan sobie zerknął na lornetkę, bo tu jakieś niepokojące coś i trzeba nieco dalej tym okiem zarzucić.
11: Tak, no to już jakby trochę z doświadczenia, bo są pewne obrazy, które są stałe i jakby nie budzą niepokoju ze strony ratowników obserwujących, ale jak coś jest takie inne niż zwykle.
8: No tak, dla przykładu, co pana zaniepokoiło?
11: Znaczy, widziałem kogoś, czyli postać przypominającą człowieka, ale nie byłem do końca pewny. Człowiek tak, ale na czym? Więc jakby posiłkowanie się lornetką powoduje, że widzę, że płynie na jakimś małym tam łódeczce, ale głównie widzę tego człowieka, więc wiem, że jest w łódce i po prostu sobie płynie, tak? Więc to ułożenie, kierunek tam, no ale znowu nie ma może tych pompowanych dmuchańców jednorożców, ale dużo jest na słupach tych desek, tak? I to też...
8: No, to też się teoretycznie też może trochę bardziej trwałe, ale to też pewnie...
11: Tak, bo tam ma komory, to jest bardziej trwałe rzeczywiście, no tam producenci do tego się przykładają, nawet się prześcigają w opiniach, że tam klejony, tak klejony, lepiej klejony, szyty, więc to rzeczywiście ma to przełożenie. No ale znowu musimy też mierzyć siły na zamiary, no bo odległości, tak? Albo wiatr, który wydawałoby się taka deska, która ma 15 cm, nie jest żadnym oporem, ale jeśli wieje wiatr, to tak niesie, jakby to była jakaś żaglówka na żaglu, tak? No nie wiem, my jesteśmy albo w pozycji stojącej czy siedzącej, jesteśmy tym oporem. I wrócić później pod wiatr albo do bezpiecznego brzegu rzeczywiście jest problematyczne, bo padamy.
8: Zdarzały się takie interwencje, że ktoś tym supem
11: tak,
8: gdzieś.
11: Tak. To kończyło się tym, że po prostu skakiwali do wody i próbowali, nie mogąc już wiosłem operować, żeby bezpiecznie wrócić, skakiwali do wody i próbowali wracać, używając no, nóg swoich do tego, tak? To, więc znowu opór wiatru, fala, narasta strach i tak dalej. Sytuacje były często osób z brzegu, które to obserwował, że ktoś z opinii tego zgłaszającego wpadł do wody. Mhm. Więc rzeczywiście no, dla nas jest to sygnał, że trzeba wyruszyć do tego miejsca zdarzenia, zweryfikować i zabieraliśmy takiego delikwenta i deskę i podstawialiśmy do bezpiecznego brzegu.
8: Nie? Też widziałam taka świeża jakaś akcja, też to z kolei ze skuterów wodnych chyba osoby powpadały i nie miały siły.
11: Tak, na jeziorze Roś, tak, dokładnie tak, więc no właśnie, to byliśmy na czymś, wpadamy do wody, ona nie jest jeszcze zimna, bo 21 stopni, no to jest dość ciepła jeszcze woda, no ale co innego jest świadomie do wody wskoczyć z myślą, że ja będę tam wskakiwał, a co innego jest wpaść do tej wody, czego nie zakładaliśmy, tak? No to jeszcze skuter, tak? No tu na szczęście zrywka zadziałała, wszystko było prawidłowo, skuter się wyłączył, nie było jakiejś tam większej tragedii, ale no potem trzeba pokonać jakąś odległość, żeby na ten skuter wejść, tak? Mhm. To jest jednostka niestabilna, bo ona jest dryfująca, albo się przewróci, czyli jeszcze większą szkodę zrobimy, albo nie mamy sił po prostu na nią wejść po iluś tam próbach, nie? Albo nie robimy tego umiejętnie, bo to też trzeba umieć na taką jednostkę wejść i to się da też zrobić. Nie?
8: No ten sezon przyniósł takich kilka chyba sytuacji dość nietypowych, prawda? Bo i pamiętam, że chyba pan wjechał samochodem do wody.
11: Tak, na jeziorze był dany w jednym z portów, tak? No, takie no...
8: Przyblokował się podobno pedał gazu.
11: Tak, no, przynajmniej na tą chwilę tak to jest przekazane, jak tam było do końca, pewnie policja to wyjaśni, ale rzeczywiście no ja już ponad 30 lat pracuję w ratownictwie wodnym i wydawało mi się, że widziałem wszystko, no, ale okazuje się, że życie potrafi zaskoczyć. Ilość dostępnych tych środków pływających, tych jednostek, tych łodzi motorowych, no, tego jest tak duża, że my tak naprawdę nie możemy zakładać, że już wszystko widzieliśmy. Może się zdarzyć jeszcze naprawdę no wiele, tak? Przykład z tego 6 sierpnia na jeziorze Sexty, tak? Te cztery jednostki położone i zatonęły, ta ilość ludzi w wodzie, która była też przerażeniem w ogóle dla tych, którzy te informacje dostali, tak? Bo my otrzymaliśmy.
8: To właśnie komunikat, bo to może być bardzo ciekawe. Cztery łodzie.
11: Tak, no i w pierwszej tam wersji 20, no ale sama cztery jednostki, tak, przewrócone, no to już da jakiś tam obraz, nie wiem, średnio po 8 osób na łódce, tak, to da jakąś tam liczbę. Suma summarum okazało się, że 32 i to dzieciaki jeszcze, nie? Więc mówię...
8: Na szczęście w kamizelkach.
11: Na szczęście i to było szczęście w całym nieszczęściu, że te kamizelki na sobie mieli i to spowodowało, że to powodzenie tej akcji było rzeczywiście no, z takim skutkiem, jakim był. Tak? Czyli bardzo dobrze. Jedna osoba trafiła tam do szpitala z jakimś tam urazem barku, natomiast wszyscy przerażeni, zmoczeni dotarli bezpiecznie na brzeg. Tak?
8: Ale jak to się stało, że cztery łódki się położyły?
11: No tak, bo to był efekt, bo gdyby to jedna się przewróciła z łodzi, no moglibyśmy wnioskować, że jakaś tam nieumiejętność, coś tam się zadziało, że ta łódź się przewróciła, bo też tak bywa, ale tutaj cztery jednostki w jednym czasie i w bardzo bliskim odstępie od siebie, tak? Więc rzeczywiście ta pogoda, jeszcze jezioro Sexty, nieduże jezioro w stosunku do Śniart, z których oni spływali i tam to się zadziało, więc jakieś turbulencje musiały powstać na tej wodzie, nie do opanowania przez sterujących, no efekt był taki, jaki był, tak? Więc mówię, ja nawet zbierając, bo akurat miałem wtedy dyżur na centrum zgłoszenia o tym zdarzeniu, sam byłem przerażony ilością i tak, czy ja dobrze słyszę, ile osób w wodzie, ale też przerażenie przekazujących to zgłoszenie, tak? Więc no i rzeczywiście reakcja służb bardzo szybka, duża ilość służb na miejscu. Przełożyło się to rzeczywiście na dobry wynik tej akcji. Kamizelki założone i zapięte, więc to przygotowanie nasze, no tego dnia było ostrzeżenia cały dzień, także coś tam w tej pogodzie się będzie działo, plus maszty, które też sygnalizują i dają nam jakiś tam obraz. Znaczy my ratownicy trochę jesteśmy pewnie skrzywieni z racji tego, że przez lata pracy, to co mówię, dla kogoś wypadek, to my ruszamy. I to jest jakieś nieszczęście zawsze, tak mówię. Jeśli jest tylko sprzęt, no to trochę boli, ale da się to naprawić, nie wiem, finansowo jakoś tam to uregulować. Natomiast jeśli jest uszczerbek na zdrowiu i życiu, no to ciężko jest to tak naprawić finansowo i tak dalej. Trauma zostaje jakieś. Do dziś mamy opinię, po białym szkwale akurat. I wiemy, że ci ludzie nie przyjeżdżają. Powiedzieli, że to był ich pierwszy, ostatni raz w życiu na żaglach, że oni więcej już nie przyjadą. Bo tak to w nich zostało zakorzenione. Dostajemy całe kartki i takie świąteczne z podziękowaniami. Nie?
10: Waszym i moim gościem był ratownik MOPR Dariusz Luma. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
10: Planeta płonie i to sformułowanie w ostatnim czasie coraz częściej pada z ust polityków, gdy mówią o zmianach klimatu i ekstremalnych zjawiskach pogodowych. Naukowcy analizują, co dzieje się z klimatem, a służby już dziś przygotowują się na różne scenariusze.
12: Właśnie dokonały zrzutu na nasz pożar. Pożar nieduży, zrzut z powietrza, który pozwala na celność, na taką precyzję, ponieważ no my zawsze mówimy, że z góry wszystko najlepiej widać, więc taki pilot również ma najlepszy pogląd z góry.
10: Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
7: Na sygnale!
10: Ja nie przygotowuję się, choć też czasem myślę, czy coś się może zmienić w klimacie. I miałam okazję z bliska obejrzeć ćwiczenia ponad setki strażaków, żołnierzy i leśników, którzy ćwiczyli walkę z pożarami lasów i otwartych przestrzeni. A przy okazji wiecie, skąd się wzięła nazwa dromader? Chociaż co to jest dromader, to wiedziałam. Analogia jest prosta, bo samolot zawdzięcza ją jednogarbnemu wielbłądowi i trudno nie zauważyć podobieństwa. Charakterystyczny garb dromader kryje po prostu kadłub, w którym znajduje się załoga. A jak sobie ta załoga radzi z pożarami i jak z tą załogą współpracują strażacy? O tym wasi i moi goście.
13: Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Olsztyn Gutkowo, Paweł Zapadka.
14: Scenariusz tego będzie wyglądał tak, że na początek będą wykonywane te operacje lotnicze. Pomiędzy jednym a drugim zrzutem też koledzy tutaj z Lotniczej Ochotniczej Straży Pożarnej i pilot powiedzą, jak te operacje będą wykonywane. Przekażą wam informacje, czego oni potrzebują podczas swoich działań, bo wiem, że jest to jeszcze rzadkością, że tankujecie gdzieś samoloty gaśnicze, więc będą dwa dromadery. Stąd też ta część pierwsza lotnicza. Będą wykonywane dwoma samolotami. Każdy wykona po dwa zrzuty. Oczywiście pomiędzy zrzutami one muszą wylądować i będą tankowane. I to będzie ta część szkoleniowa też dla OSP. Piloci powiedzą, jak bezpiecznie podchodzić. Tutaj też Paweł będzie to koordynował. Stąd też, w związku z tym, że są te operacje lotnicze, to zachowujemy szczególną ostrożność. Nie wychodzimy za linię samochodów. To znaczy tak, żeby od samochodów nie odchodzić. Dobrze? Będą lądowały na pasie. Jesteśmy na terenie lotniska, także żeby te wszystkie operacje, które tu będą wykonywane, były bezpieczne, to nie przemieszczamy się po całym lotnisku, a broń Boże, bez wiedzy organizatora nie wyjeżdżamy nigdzie samochodami gdzieś tutaj poza teren, tak żeby to było bezpieczne. Piloci też opowiedzą o tym, jak oni te zrzuty wykonują, co oni muszą mieć dostarczone, jak wygląda technika tego, czyli kierunek wiatru i tak dalej. To wszystko to będzie opowiedziane. Tutaj OSP Miłki będą dostarczały wodę i tankowały te statki powietrzne. To jest jedna część. Później druga część to będzie część naziemna prowadzona przez przedstawicieli GFFF Poland. Także po tej części przejdziemy sobie na tą drugą część, czyli to, czego statki powietrzne nie są w stanie ugasić albo nie mogą z różnych przyczyn, drzewa i tak dalej, to wykonujemy to ręcznie i to będzie ta druga część, która będzie wykonywana tam w okolicy jeziora. Dodatkowo są też stanowiska, gdzie zaprezentujemy roboty, co prawda one na terenach leśnych raczej nie działają, aczkolwiek jest pewna możliwość użycia ich, choćby na przykład właśnie baloty, czy tam, gdzie jest duże promieniowanie cieplne i trzeba byłoby podejść, więc też taka będzie możliwość. Oprócz Straży Pożarnej, czyli i Państwowej Straży Pożarnej, i Ochotniczej Straży Pożarnej, mamy też służby leśne, mamy przedstawicieli Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, przedstawicieli zarządzania kryzysowego, ale to myślę, że o tym wszystkim też tutaj za chwileczkę powiemy.
15: Zapraszam do zabawy wspólnej, bo No bo tak to trzeba traktować, te ćwiczenia. Oczywiście do samolotów podejdziemy tylko wtedy, jak wyłączą silnik. No tutaj oni wylądują, samoloty tu podkołują, staną i jak wyłączą silnik, to wtedy dopiero będziemy mogli do nich podejść i przywitać się z pilotami i zobaczyć, co to są za ludzie i że oni też są chętni do gaszenia pożarów, bo to tak jest, nie? Że oni aż się rwą do tego typu rzeczy, nie? No i wtedy zaczniemy ćwiczenia z tankowania samolotu wodą z samochodu gaśniczego. Nie? Do tego będzie potrzebny jeden odcinek 7.5 plus rozdzielacz i do tego 5.2 do podłączenia się do samolotu. I to jest wszystko, co jest potrzebne. Jeżeli samolot podkołuje, to stoimy za samochodem i pilot widzi, że nas na przykład jest czterech, nie? I tylu samo musi stać, jak on odpala silnik i już udaje się do akcji gaśniczej. Idą, bo chyba już nawet słychać. Teraz już widać, że idą dwa. Oni zrobią najpierw przelot taki zapoznający się, zrobią krąg i podejdą pod wiatr, żeby zrzucić wodę. Także.
12: Waldemar Wielgosz. Na co dzień funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Dzisiaj tutaj w ramach takiego hobby pomagam organizatorom w tym, żeby to wszystko przebiegło pomyślnie.
8: Czym się różnią te ćwiczenia od takich zwykłych strażackich ćwiczeń, które tutaj możemy na przykład w powiecie giżyckim obserwować?
12: Myślę, że każde ćwiczenia są inne, ponieważ każde ćwiczenia przeprowadzone są w inny sposób, natomiast cel ćwiczeń zawsze jest wspólny, czyli celem ćwiczeń jest przeszkolenie, zapoznanie jak największej ilości czy strażaków, chociaż w naszym przypadku nie tylko strażaków, ale też przedstawicieli Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, przedstawicieli lasów państwowych, jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli wszystkich instytucji, podmiotów zaangażowanych w tą dziedzinę podstawową, czyli gaszenie pożarów. No i jakby celem tych ćwiczeń jest to, żeby uczestnicy po tym dzisiejszym dniu i po dniu jutrzejszym wiedzieli coś więcej i w przyszłości byli w stanie trochę lepiej działać, jeżeli chodzi o gaszenie pożarów. A czym to się różni? Przede wszystkim nie zawsze jest taka możliwość, aby móc obserwować działalność statków powietrznych, a jak chwilę temu było słychać...
8: No właśnie, to powiedzmy, już tam się pali, można powiedzieć, łąka.
12: Dokładnie, czyli chwilę temu mogliśmy obserwować, niestety nasi słuchacze nie mają tej możliwości, ale proszę wierzyć na słowo, dwa statki powietrzne Dromader, czyli takie jedne z najpopularniejszych w Polsce, jeżeli chodzi o to, czym dysponują, co wynajmują lasy państwowe, właśnie dokonały zrzutu na nasz pożar. Pożar nieduży, ponieważ taka jest też istota tych statków powietrznych, że one reagują bardzo szybko. No wiadomo, czas dotarcia takiego samolotu jest ograniczony do minimum. Zrzut z powietrza, który pozwala na celność, pozwala na taką precyzję, ponieważ my zawsze mówimy, że z góry oczywiście wszystko najlepiej widać, więc taki pilot również ma najlepszy pogląd z góry. Więc chwilę temu dwa samoloty Dromader dokonały zrzutu wody, środka gaśniczego, około 2000 litrów wody z każdego samolotu na palący się teren. No i teraz jest czas na to, żeby strażacy mogli wejść do tych działań i zgodnie z tak zwaną zasadą złotej godziny, czyli do godziny po zrzucie wody, żeby mogli to ugasić, podchodząc i ręcznie właśnie ugasić ten pożar.
8: Można powiedzieć, że ta godzina to jest największe prawdopodobieństwo tego, że ten pożar uda się zławić w zarodku.
12: Dokładnie. Tak jak wspominałem, zasada złotej godziny, czyli po zrzucie w takich warunkach tak zwanej pogody pożarowej, czyli bardzo wysokim zagrożeniu pożarowym, ci strażacy na dole mają do około godziny, aby po zrzucie wody z powietrza móc podejść do pożaru i móc go już ostatecznie zlikwidować. Jeżeli to się nie uda, to jest duże ryzyko, że ten pożar może wrócić, więc takie wsparcie statków powietrznych przy działaniach, a mogę tylko powiedzieć z doświadczenia, że tych statków powietrznych często na pożarach widujemy dużo, jest z pewnością nieocenione.
8: Gdzie to się najbardziej sprawdza, proszę powiedzieć, bo już pewnie ludzie się domyślają, z jakich akcji tego typu jednostki kojarzą.
12: Przede wszystkim pożary lasów, natomiast pożary lasów to jest jakieś tam kilka procent tych interwencji straży pożarnej, ale mówimy tutaj też o pożarach, nazywamy to na terenach niezurbanizowanych, czyli nie zawsze palą się tylko i wyłącznie lasy, palą się też łąki. W takim sezonie wczesnowiosennym mamy bardzo dużo pożarów traw, jest to niesamowita plaga, jeżeli chodzi o te pożary w Polsce w różnych miejscach, więc tak jak wspominałem, zrzut z powietrza i przede wszystkim ogląd sytuacji z powietrza dla sił naziemnych jest nieocenioną wartością.
8: No właśnie, bo widać te punkty, w których ten ogień się pojawia, to może być różnie, prawda? W przypadku na przykład, kiedy te na przykład lasy są suche, tak?
12: Dokładnie, dokładnie. No nie bez powodu też lasy państwowe nie tylko latają po to, żeby gasić, ale też latają po to, żeby patrolować. Czyli z góry, tak jak pani wspomniała, ten ogląd jest oczywiście najlepszy. My też tutaj, nawet jeżeli nie mamy do dyspozycji statków powietrznych, to wykorzystujemy też bezzałogowe statki powietrzne, czyli te słynne drony, które no, stają się coraz to bardziej popularne w działaniach i straży pożarnej, i innych służb odpowiedzialnych za gaszenie pożarów, ale nie tylko. Więc strażacy, można podsumować, robią wszystko to, aby pożar widzieć z góry, bo wtedy widzimy jego intensywność, widzimy jego dynamikę i kierunek rozwoju.
8: Tutaj stoimy, nie wiem, może to jest jakieś 100 metrów od tej palącej się łąki. Już ona tak naprawdę, można powiedzieć, że przygasa. Jak się powinien zachować świadek takiego lecącego właśnie dromadera, który najprawdopodobniej będzie wykonywał jakieś działania gaśnicze?
12: No oczywiście... jest to bardzo ciekawy widok i nierzadko zdarza nam się spotykać na jakimś spacerze czy gdziekolwiek statek powietrzny, których oczywiście w niebie jest pełno, ale ten jest dosyć charakterystyczny, no bo jest to statek gaśniczy, więc on zrzuca tą wodę, więc jest to no, niebywała i ciekawa okazja, żeby zaobserwować taki zrzut. Natomiast należy pamiętać, że nie możemy znajdować się w bliskiej odległości pożaru, a przede wszystkim na linii tego zrzutu, ponieważ to są no, do 2 ton wody, czyli 2000 kg, które leci z powietrza. To jest potężna siła, która potrafi naprawdę mocno wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie, jak i życie.
8: Wygląda, jak leci, to jak spada, to po prostu wygląda jak jakaś taka para, prawda?
12: Tak, wygląda to jak taka mgła wodna, natomiast w dalszym ciągu 2 tony wody to są 2 tony ciężaru, który spadnie nam gdzieś tam na głowę. Pamiętajmy też, że jeżeli jesteśmy w lesie, no to ta woda, ona ma swoją siłę, ma swój pęd, więc wszelkiego rodzaju luźne gałęzie, inne takie elementy również mogą zostać zaciągnięte i może nam to spaść na głowę. My jako strażacy oczywiście przygotowujemy się na to, mamy specjalne procedury postępowania, które w pierwszej kolejności mówią o tym, no, że unikamy takiego zrzutu, żeby to nie leciało na nas. Natomiast nie zawsze jest to możliwe, więc wtedy dokładnie wiemy, którą rękę położyć na kasku, którą rękę trzymać narzędzie, jak uklęknąć, jak się położyć po to, żeby uniknąć ewentualnych negatywnych następstw.
8: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
13: Sposobność mieliśmy już współpracy i z pilotami dromaderów i też z jednostkami naziemnymi przy gaszeniu różnego rodzaju pożarów na terenach niezurbanizowanych. Chcemy tą ideę cały czas propagować wśród i lokalnych tutaj strażaków Państwowej Straży Pożarnej, ale też ochotniczych straży pożarnych. No biorąc pod uwagę to, co się obecnie dzieje z klimatem na świecie, my mamy takie przekonanie, że te pożary niestety będą występowały coraz częściej. Stąd też wyprzedzenie troszeczkę tego faktu i przygotowanie się do tego jak najlepiej tylko umiemy. Współpraca lotnictwa ze Strażą Pożarną nie jest to temat nowy, aczkolwiek jest to temat na tyle trudny, że musimy między sobą wymienić sporo doświadczeń, tak żeby piloci mieli pewność co do tego, że to co oni wykonują, my będziemy rozumieli, a szczególnie w kontekście działania jednostek, które działają bezpośrednio na terenach niezurbanizowanych i gaszą lasy czy jakieś inne miejsce.
8: Czyli tak naprawdę im więcej łączenia sił, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu danej akcji.
13: Oczywiście, im więcej współpracy, tym sukces działań większy.
14: Tutaj z panami za chwileczkę będziemy rozmawiali. Witamy serdecznie i dziękujemy już za pierwszy pokaz umiejętności. Słuchajcie, spotkaliśmy się tu, żeby sobie poćwiczyć, żeby wymienić się doświadczeniami z działań, z powietrza zupełnie inaczej widać. My mamy inne spostrzeżenia na dole, więc chcemy się tu spotkać, chcemy sobie to ćwiczyć.
16: Najważniejszą rzeczą, jak jest gorąco, robimy patrole, wykryć pożar w zarzewiu. Taki właśnie bardzo często dymy. Jak widzimy w naszym gdziekolwiek dym, wtedy lecimy w kierunku tego dymu, oceniamy, zrzucamy, powiadamy straż pożarną, powiadamy leśników, powiadamy drugi samolot w zależności. Znaczy wszczynamy ogólnie akcję, tak? To jest bardzo, bardzo skuteczne. A ja pamiętam w 1988 roku, jak gasiłem pożar lasu, mieliśmy radiostację i mieliśmy z każdym zwozem strażackim łączność. I wtedy to była era, gdzie nie było GPS-ów i Żeśmy oceniali, rzucali wodę, powiadali straż pożarną i później nie wracali na lotnisku po wodę, tylko po prostu kierowali samochód strażacki w lesie. Po prostu są te drogi pożarowe różne, ale to po prostu trudno jest trafić, jak się nie widzi pożaru, jak jechać. Jak tam jest do przejechania na przykład 15 kilometrów, to po prostu jeżeli nie ma GPS-a, to po prostu... I myśmy po prostu z góry mieli łączność ze strażakami i po prostu kierowali wozy strażackie, teraz kręć w lewo, w prawo. I to było już w 1988 roku. A teraz niestety nie mamy tej łączności. Mamy jedynie ze strażą zawsze, jak jest pożar, to podam nasze prywatne numery telefonów.
15: W takim razie widzę, że Straż Pożarna skutkowo jest gotowa do działań, to my się trochę odsuniemy.
8: A jak działają dromadery na Mazurach? Samoloty na co dzień stacjonują m.in. w leśnej bazie lotniczej w Szymanach. To jeden z ważniejszych elementów ochrony przeciwpożarowej, bo potrafią jednorazowo zebrać około 1800 litrów wody i zrzucić ją w strefę ognia w postaci tzw. bomby wodnej lub sztucznego deszczu. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
10: Czy wiecie, że 8 km od Giżycka można znaleźć namiastkę Warszawy? Mowa o Pałacu Młodzieży w Pieczarkach, miejscu położonym na naprawdę malowniczym krańcu świata, które ma swoją wyjątkową placówkę terenową. I w tej placówce dzisiaj gościmy na antenie Meloradia z Wami i ze mną gospodarz tegoż miejsca.
17: Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie.
10: A przy mikrofonie Meloradia Ola Bobicz. Cześć!
7: Palcem po mapie!
10: No i jesteśmy w Pieczarkach, miejsce, które akurat w tej lokalizacji i pod tą nazwą funkcjonuje już, uwaga, 65 lat. No, niebagatelna ilość czasu. Tak, kto tutaj wypoczywa i powiedzmy te swoje sportowe skrzydła, ale nie tylko sportowe, pewnie też mentalne rozwija.
17: Podczas wakacji, gdzie mamy 4 turnusy, głównie przyjeżdżają dzieci z Warszawy i okolic. My nie jesteśmy zamknięci. To nie jest tak, że na te prawie 1000 osób, które są w czasie wakacji tutaj w ośrodku, to są to dzieci, które chodzą do nas do pałacu na zajęcia, ale prawie 44%, tak było w zeszłym roku, są to dzieci, które po prostu jadą z nami na wakacje, które nie są uczestnikami pałacu, ale są z przestrzeni szkół warszawskich, z przestrzeni szkół podwarszawskich. Zauważamy taki trend, że przyjeżdżają dzieci, które zbierają swoje takie grupki i przyjeżdżają na wakacje ze znajomymi tutaj w to miejsce. Jeżeli chodzi o uczestników, to przyjmujemy od 7 do 15 roku życia. Ta starsza młodzież przyjeżdża już w ramach tak zwanych obozów pracownianych i to są takie obozy specjalistyczne, które wywodzą się już jakby z programu Pałacu Młodzieży. Są to tancerze, są to piłkarze wodni, są to tenisiści stołowi, czyli jakby takie grupy, które na co dzień chodzą na zajęcia, a tu przyjeżdżają i wtedy ta młodzież starsza się znajduje. Dlatego, że od 16 roku mamy taką funkcję, która nazywa się funkcyjny. Jest to osoba, która była kiedyś uczestnikiem albo jest z nami zaprzyjaźniona w postaci uczestniczenia dużo podczas właśnie obozów czy zajęć w pałacu i ona jest taką prawą ręką komendanta, czyli dzisiejszego wychowawcy. Od 16 roku życia do 18 roku życia pełnimy wtedy taką funkcję. Natomiast już po zdaniu matury, zrobieniu odpowiednich uprawnień wychowawcy kolejnego od 18 roku życia przyjmujemy też w roli komendantów, czyli wychowawców obozu.
10: Czy zdarza się, że te dzieciaki, które właśnie jako siedmiolatkowie rozpoczynają przygodę w Warszawie, w Pałacu Młodzieży i tutaj z tymi koloniami, później w tym całym cyklu współpracy z Wami zostają właśnie tą prawą ręką, później instruktorem?
17: Tak, to jest nasza taka idea fix. To jest coś, co mi się strasznie marzy w pałacu. Ja też jestem wychowankiem pałacu, jestem w pałacu od 81 roku, bo skakałem do wody, potem byłem trenerem skoków do wody, a potem się zrobiło tak, że zostałem dyrektorem. I tu w tych Pieczarkach się wychowałem. Więc dla nas jest to jakby taka droga, system, który przyjęliśmy, jest po to, żeby ci uczestnicy, którzy są z nami, mają Pałac Młodzieży czy Pieczarki, w przyszłości zostawali kadrą, czyli uczestniczą w obozach żeglarskich, robią patenty żeglarskie, uczestniczą w zajęciach z ratownictwa, robią uprawnienia ratownicze, robią właśnie studia pedagogiczne, po to, żeby w przyszłości zostać albo instruktorem w Pałacu Młodzieży, albo przyjeżdżać na wakacje i tutaj pracować z młodzieżą.
8: To są tylko zajęcia, że tak powiem, sportowe, bo też widziałam, że część jest artystycznych. I czy tutaj te okoliczności przyrody, jeżeli są artystyczne, to one sprzyjają tego typu rozwojowi, wypoczynkowi?
17: Oczywiście, że oprócz

0: takiej działalności właśnie kreatywnej.
1: Co jest waszą specjalnością? Z czego w Warszawie jesteście najbardziej znani i co tutaj na tą Niwę Mazurską przenosicie jako właśnie Pałac Młodzieży?
0: Pałac Młodzieży ten warszawski jest jednym, no w Warszawie jest największą placówką wychowania pozaszkolnego, bo my koncentrując się na działaniu skupiamy około 4,5 tysiąca dzieciaków w ciągu roku na zajęciach, więc to jest sport. W swojej działalności mamy prawie 310 rodzajów zajęć. W związku z tym to, co możemy zaimplementować tutaj, aktywność ruchową, takie wzory zachowań, takich prospołecznych. My trochę łamiemy też i zasady, to znaczy dzieciaki jak tutaj przyjeżdżają, staramy się tak zagospodarować im czas, żeby telefon komórkowy nie był potrzebny, czyli uczymy dzieci żyć bez telefonu komórkowego. To, co jest też dla nas ważne i w pałacu, i tutaj. Dzieciaki dostają możliwość pracy czy w ogóle funkcjonowania w grupach rówieśniczych, ale o podłożu takim właśnie przyjaznym, gdzie nie ma presji szkoły, gdzie nie ma presji nauczycieli, gdzie nie ma presji rodziców, tylko jest społeczność, która ma wspólne zainteresowania, która ma wspólne jakieś cele w działaniu i przez to nawiązują się zupełnie inne relacje niż w szkołach, niż na podwórku i to jest taka wartość, którą my chcemy zaszczepić i w pałacu.
1: Macie jakichś znanych wychowanków?
0: Oczywiście, oczywiście. W zeszłym roku Pałac Młodzieży obchodził 70. urodziny. W tym roku ośrodek w Pieczarkach obchodzi swoje 65. urodziny. Przez te lata, przez Pałac Młodzieży, bo ja nie chciałbym rozgraniczać jakby tych dwóch miejsc. To są dwie integralne. Nie ma Pieczarek bez pałacu i nie ma pałacu bez Pieczarek, tak? I w plejadzie gwiazd mamy, znaczy gwiazd, takich absolwentów. Mamy mnóstwo osób, które dzisiaj widzimy na szklanym ekranie, jak Martyna Wojciechowska, jak Krzysztof Iwisz. Wojciech Mann był też naszym uczestnikiem. Daniel Orbrychski, Marek Konrad, Sławomira Łozińska. No, mógłbym wymieniać tutaj naprawdę pan Jarosław Łukomski, który jest wysokiej klasy, światowej klasy lektorem. Mam mnóstwo osób. Mieliśmy koncert w Teatrze Narodowym, w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. W tym koncercie wystąpił właśnie pan Krzysztof Iwisz oraz Maciej Musiał, który gościnnie zagrał w naszym przedstawieniu. I Maciek na przykład nie chodził do pałacu, ale jego dziadek był wicedyrektorem.
1: No tak, historia pałacu długa. Tutaj w ogóle jak się zaczęło? Co sprawiło, że akurat padło na tę lokalizację nad częścią jeziora Mamr? Bo to jezioro Mamr nie jest, to jest chyba Dargin, które jest częścią Mamr. No ale dobra, w każdym razie dlaczego akurat tutaj?
0: Historia tego miejsca jest bardzo prosta. Członkowie Rady Rodziców, kiedyś Komitetu Rodzicielskiego, Rady Rodziców przyjechali tutaj szukać miejsca na polecenie, na prośbę pierwszego dyrektora Berka, żeby znaleźć takie miejsce gdzieś na Mazurach, gdzie można by było organizować wypoczynek dzieci i młodzieży i znaleźli gospodarstwo polniemieckie, które było wtedy na sprzedaż i zakupiono to, a potem Rada Rodziców w ramach różnych działań takich administracyjnych przekazała ośrodek na rzecz Pałacu Młodzieży, a dzisiaj ośrodek wchodzi w skład jakby ośrodków warszawskich, tak zwanych pozamiejskich, które Warszawa ma w różnych lokalizacjach i naszymi sąsiadami tutaj 13 km stąd jest Tręgielek, który jest właśnie takim ośrodkiem jak ośrodek w Pieczarkach Warszawskiego Pałacu Młodzieży.
1: Dużo macie właśnie takich ośrodków w Polsce? Albo na Mazurach jeszcze tak więcej?
0: Mamy 6 takich lokalizacji, 2 już wymieniłem. Mamy jeszcze w Sromowcach, mamy jeszcze w Mielnie jako Warszawa, mamy w Kazimierzu Dolnym i mamy w Maruzie oraz w Gawrych Rudych. Więc są to ośrodki edukacyjne, są to ośrodki, gdzie przyjeżdżają dzieci na wypoczynek, nauczyciele oraz oczywiście ludzie, którzy są w stanie, którzy chcą odpocząć w tych ośrodkach i spędzić tam swój wolny czas. Mhm.
1: Jako uczestnicy, pracownicy ośrodka spotykacie się tutaj w jakiś sposób? Jest jakaś współpraca z lokalną społecznością? Jest jakaś wymiana czy kulturalna, czy doświadczeń, czy może jakaś współpraca? Jak to wygląda?
0: Staramy się otworzyć ten ośrodek na zewnątrz, dlatego nasza

0: mowa chociażby, bo staramy się, żeby ten ośrodek jakby wpisał się w taką funkcję. Kilka lat temu byliśmy bazą dla tutaj mazurskiego WOPR-u i stacjonowała u nas karetka z różnych względów. Ona dzisiaj u nas nie stacjonuje, i z czego bardzo ubolewam. Natomiast współpracujemy i z mazurskim WOPR-em. Byli tutaj u nas, robili różnego rodzaju pokazy. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie ze strażą, z policją, gdzie mamy gdzieś tam jakieś wspólne projekty edukacyjne. Natomiast jesteśmy jakby otwarci na to, żeby tutaj ściślej działać w środowisku jakby lokalnym, bo wydaje mi się, że to jest właśnie kwintesencja takiego wspólnego funkcjonowania.
1: Co w planach?
0: Jest taki projekt, który odbędzie się 15, 16, 17 maj, gdzie zostały zaproszone przez nas władze lokalne tutaj mazurskie. I to wydarzenie jest to pierwsze w historii, będą igrzyska pałaców młodzieży. Specjalnie je organizujemy tutaj, żeby po pierwsze zapromować to miejsce wśród innych pałaców młodzieży z Łodzi, z Gdańska, Katowic i jeszcze innych miast, żeby oni zobaczyli tą lokalizację, żeby na przykład do nas przyjeżdżali właśnie na wymiany i tak dalej. Chcemy też pokazać władzy lokalnej to miejsce, no bo z tego co ja wiem, to nie ma jakby takiej świadomości. Wszyscy wiedzą, że no jest taki ośrodek, ale co tutaj się dzieje, nie do końca do tej pory to udało się jakby zakomunikować. Więc
1: pewnie jako, że też tu przebywają osoby często niepełnoletnie, zazwyczaj, które są pod waszą opieką, też musicie w pewien sposób też zadbać o ich bezpieczeństwo, dlatego też ośrodek, brama zamknięta, o to też pewnie chodzi, tak?
0: Zdecydowanie, tak. My jesteśmy ośrodkiem młodzieżowym, edukacyjnym, nie jesteśmy ośrodkiem komercyjnym, nastawionym na wypoczynek, w związku z tym nawet korzystanie z portu jest tyle ograniczone. Oczywiście nikogo nie wygonimy, kiedy przypłynie do nas w nocy i przyjmiemy, damy schronienie, natomiast no, ani nie ma restauracji, ani barów. Dla nas dobro dzieci jest najważniejsze, w związku z tym tutaj ten motyw taki właśnie edukacyjny, wychowawczy jest najważniejszy pod tym względem. Działamy w pełnej symbiozie, w pełnej współpracy, przez to, że ośrodek jest w jakiś sposób trochę z ograniczonym dostępem, więc też jesteśmy taką enklawą, no ale to tylko chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, więc jeżeli w tej chwili w naszych głowach powstaje kilka właśnie projektów takiego połączenia, że jeżeli może, nie wiem, tutaj lokalna społeczność edukacyjna chciałaby organizować jakieś eventy na tej przestrzeni, czy robić jakieś rzeczy związane chociażby z promocją regionu, czy coś takiego, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci do współpracy, do promocji regionu, do promocji marki Pałacu Młodzieży, do promocji marki Pieczarek jako ośrodka warszawskiego Pałacu Młodzieży, bo to jest dobro wspólne i tak należy to rozumieć, tak w mojej ocenie należy funkcjonować. Poszukujemy na sezon osób do pracy czy w kuchni, czy na terenie ośrodka. Mamy umowy o pracę i tak dalej, natomiast jesteśmy jak najbardziej otwarci i wręcz zachęcamy do tego, żeby przyjść i tworzyć z nami no, to miejsce.
1: Teren jest zamknięty, więc może nie każdy wie. Wiem, że jest taka plaża w okolicy dość popularna wśród mieszkańców chociażby Giżycka, Węgorzewa. Natomiast nie każdy wie, co tutaj w tej przestrzeni się znajduje. Co tutaj państwo mają?
0: W terenie ośrodka, który jest ogrodzony, to jest 22 hektary. W ramach tych 22 hektarów mamy port, tak zwany budynek hotelowy, tak, ze stołówką, pełną kuchnią, którą widziało kilku kucharzy i mówią, że jest świetnie wyposażona, więc też się tym pragnę pochwalić. Tak zwany kapitanat, przepięknie położony budynek nad samą wodą na porcie. Mamy plażę, mamy wspaniały teren na górce, w której właśnie w lecie rozstawiane są obozy. Mamy boiska, mamy siłownię plenerową, mamy rampę do jeżdżenia na rolkach, która stoi na boisku. Więc jest mnóstwo rzeczy, które mamy i z których można korzystać, bo mamy całą infrastrukturę taką żeglarską, bo mamy łódki żeglowe typu Mariner, mamy DZ-y, mamy SUP-y, mamy windsurfingi.
1: A gościem na antenie Meloradia był Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie. To jest tydzień.

0: Reklama. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
9: Są miejsca, które zapisują się w historii muzyki zupełnie niepostrzeżenie. Dla zespołu Jam takim miejscem okazały się Mazury, a dokładniej Wilkasy pod Giżyckiem. Lato 1979. Muzycy przyjeżdżają tu, by grać, jak sami wspomnieli, do przysłowiowego kotleta. Nikt wtedy nie przypuszczał, że właśnie tutaj zacznie się rodzić legenda jednej z najważniejszych grup w historii polskiego rocka. To właśnie podczas tego pobytu zaczęły powstawać pierwsze wyjątkowe utwory, które później weszły do kanonu ponadczasowej polskiej muzyki. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
3: Blisko ludzi.
9: Za chwilę będzie o tym, że droga do wielkiej kariery rzadko kiedy bywa prosta. Zwykle prowadzi przez małe sceny, przypadkowe spotkania, wyboiste ścieżki i miejsca, które dopiero z perspektywy czasu okazują się przełomowe. Dla Jamu jednym z takich miejsc były właśnie Wilkasy. Dziś cofniemy się do tamtych wydarzeń razem z ludźmi, którzy znają tę historię z bliska. Moimi gośćmi są Hugo i Mariusz Sikorscy, syn i ojciec. Jak wyglądało codzienne życie Ryśka Ridla? Jak mazurska publiczność przyjęła tutaj Jam? I czy już wtedy było widać ogromny potencjał? Ale to nie wszystko, bo dowiecie się, że na Mazurach działały wówczas inne zespoły, które miały podobny talent i szansę, by osiągnąć ogólnopolską sławę.
10: Pan go poznał w Olsztynie podczas jakiegoś takiego jego epizodu, że tak powiem, związanego bardziej z muzyką czy z tym życiem prywatnym?
11: Oni grali jakieś tam koncerty, no to bardziej tam dla tej śląskiej publiczności może byli znani, no ale ktoś kiedyś, jeden z organizatorów po prostu, no oni podali, że nazywają się Jam i zapisał tak jak słyszy i tak zostało dlatego, bo te Jam wzięło się od Jam Session. Tak naprawdę. No zespół ze Śląska, chluba polskiego bluesa, a właśnie jest ta historia, to tu się zaczęło, na Mazurach, w Wilkasach, bo tutaj oni podczas pobytu 3-tygodniowego na tak zwanym wyjeździe artystycznym doszli do wniosku, że będą grali profesjonalnie, w sensie, że z tego chcą się utrzymywać, z tego żyć. Co więcej, no tutaj powstały też jedne z największych hitów, bo tutaj powstał Puff, powstało Whisky i też Czerwony jak cegła. Ale te Wilkasy bardzo często się przewijają, może nie w samym całej działalności tego Jamu, no bo to jest tylko ten jeden epizod, ale bardziej w wspomnieniach właśnie właśnie książkach biograficznych nad Ryszkiem Riedlem, bo on dosyć często, zanim oczywiście był sławny, to nie tylko, no, nie to, że uwielbił sobie Mazury, jako bardzo kochał ten rejon, no, po całej Polsce tak naprawdę jeździł na autostopach, także ci ludzie, którzy go znali, pamiętali, więc gdzieś tam wspominają, to zawsze właśnie był taki gość, że wjechał na stopa czy w pociąg i jechał czy właśnie na Mazury, nad morze, w Bieszczady, także więc on znajomych kolegów, czy przyjaciół miał w całej Polsce w dużej mierze. Czy dzisiaj żyją ludzie, którzy starli się z nim właśnie, gdzieś ten szlaki się im przetarły na Mazurach wtedy, czy jak już Rysiek był znany, czy jeszcze zanim był znany, no to jest ciekawe, ale do tego oczywiście ja nie dotarłem.
9: Ale może nie, sam... mamy jednego świadka tejże historii.
12: Znaczy, był taki okres, że mieszkałem w Olsztynie, u mojego kolegi, przyjaciela, znaczy kolegi, tak? No i Jurek właśnie, to właśnie mój kolega. Rysiek w tym czasie leczył się w Olsztynie. No i Rysiek tak miał po prostu, że w każdym mieście w Polsce miał takich swoich przyjaciół od tych zainteresowań pozamuzycznych, no i wyszedł z tego szpitala. Pojawił się u Jurka, ja tam wtedy mieszkałem.
10: Który to był rok?
12: Jak sięgam pamięcią, to musiał być 89 albo 90, ale bardziej na 89. No i tak wpadł do niego i tak parę tygodni został. I tak
10: jak pan wspomina to spotkanie?
12: Znaczy najpierw byłem taki trochę w szoku, no bo taki...
10: To on już wtedy był znany, tak?
12: Tak, już był znany. No może nie tak jak za rok, za dwa, za trzy, no ale już rozpoznawalny. Mieliśmy też zespół w Olsztynie, on z nami tam chodziliśmy, graliśmy takie mocno skomplikowane rzeczy, no i Rysio przychodził, siadał, brał mikrofon i śpiewał. I to było masakra, co, jak on potrafił takim czeskim, angielskim, czyli bez tekstu, zaśpiewać jakąś melodię, jakieś tam takie rzeczy. No.
10: Czyli dużo improwizacji było.
12: Tak, dokładnie.
10: A na czym pan grał?
12: Ja na saksofonie. Zresztą do dzisiaj to robię.
10: Zostało z panem.
12: To był taki kolega, tak? No, wieczory tam siedzieliśmy z kolegą, z Jurkiem, z Ryśkiem, jakieś tam piwko i takie rozmowy o muzyce. Tam Ryś opowiadał, że założy zespół, że nas do tego zespołu weźmie. To był okres, kiedy zespół Jam dał mu taki warunek, że on ma się leczyć, a oni w tym czasie próbowali z różnymi wokalistami. Z Moniką Adamowską była taka wokalista.
10: Chyba
12: wokali... Z Tadeuszem Nalepą, z Moniką Adamowską, taką znaną wtedy nazywaną polską Janis Joplin. I oczywiście nic z tego nie wyszło, Rysio musiał wrócić. No a później się potoczyło tak, jak się potoczyło.
9: Jesteśmy w Giżycku, miejsce też zupełnie nieprzypadkowe, jeżeli chodzi o zespół Jam. Powiedz, Hugo, jaki to jest w ogóle kontekst tego miejsca, jeżeli mówimy o zespole Jam?
11: No my jesteśmy w bunkrze aktualnie, w Kaponierze, w Twierdzy Bojana aktualnie, jest tutaj karczma w bramie. Taki. No ale tutaj też odbywał się koncert pamięci Ryśka Riedla w 32. rocznicę śmierci, 30 lipca właśnie 1994 roku. Niestety właśnie po walce z tą ciężką chorobą Rysiek Riedel umiera. Bo jak tak próbowałem sobie analizować, nie ma chyba artysty w Polsce, o którym, nieżyjącego oczywiście, o tych żyjących nie mówimy, ale nieżyjącego, którego tyle lat po śmierci, nie dość, że fani pamiętają, ta baza fanów cały czas rośnie, no bo ludzie urodzeni po jego śmierci sięgają po piosenki, znają piosenki Jamu w ogóle, więc on jest za życia i po śmierci był otoczony pewnym rodzajem kultu i gdzieś próbowałem się rozgryźć to, dlaczego właśnie tak jest, że inni artyści nie są. Też oczywiście, wiadomo, też polska muzyka lat 70., 80., 90., no to naprawdę wysoki poziom trzymała, ale to właśnie, to jest jedyny artysta, który właśnie tyle lat po śmierci ludzi do niego ciągnie. Dlaczego tak to jest? To mnie zawsze fascynuje w tej postaci.
9: Co można powiedzieć o tych tekstach?
12: Nie, no to osobiste bardzo teksty, tak? To taka ciekawostka, że tam jeden tekst to właśnie jest, na początku był filmowany, że to Rysio napisał, a później się jednak przyznał, że to mojej koleżanki, że tak powiem, produkcja była. Akurat to chyba list do M, tak? No z tym tekstem. No to jego osobiste rzeczy, nie? No ale z tym zespołem to tak w tamtych czasach to był jeden z wielu takich dobrych zespołów. Wtedy polskie zespoły były naprawdę dobre. Się wyróżniali. Byłem na paru koncertach na żywo, no to całkiem inna produkcja niż na płytach, tak? To w zależności od tego, w jakiej formie był Rysio, no to wtedy była ta dramaturgia, on tam przeżywał, to cała gra ciałem, nie tylko głos, ale jeszcze audio, znaczy wideo. Audio, okej, a jeszcze wideo do tego.
9: A jakie to były czasy jeszcze właśnie przed tym 89 rokiem, jeżeli chodziło o muzykę, nie wiem, było łatwo zdobyć instrumenty, no oczywiście pytanie jest tendencyjne.
12: Tak jak ja tak dzisiaj patrzę, to ludzie mieli więcej zapału. Dzisiaj to wszystko jest w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Są to instrumenty, to każdy sobie może kupić. Kiedyś kupić zachodnią gitarę, czy jakikolwiek instrument, to graniczyło z cudem. Trzeba było mieć dolary, gdzieś tam jechać, kombinować, kupić od cinkciarza. masakra. Inna może taka bardziej. Wtedy może ja byłem młodszy, dlatego inaczej traktuję te rzeczy, nie? Że wtedy bardziej się chciało, dzisiaj to tak.
10: No tak.
12: Bo można to i można tamto, tak?
10: No tak jak mówię, że ktoś był młody, to zawsze mówi, że to były czasy świetności. No tak. Z drugiej strony, takim dowodem na to, że to jest ponadczasowe, jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą, że te teksty przetrwały do dzisiaj.
9: Na antenie Hugo i Mariusz Sikorce. Ja przypominam, że rozmawiamy o śladach obecności zespołu Jam, nieodłącznie związanego oczywiście z osobą Ryszarda Riddla właśnie tutaj u nas na Mazurach. To był rok 1979.
10: Hugo, mówiłeś o Wilkasach, a czy możesz powiedzieć, w którym miejscu mieszkał? Jak to w ogóle wyglądało? Jest wiadomo, czy to był, nie wiem, jakiś kempik? No nie wiem, trudno mi to sobie wyobrazić.
11: Na pewno są zdjęcia. Zachowało się troszeczkę zdjęć z tego okresu. Chyba gdzieś okolice AZS musiały, gdzieś tam te właśnie domki, oni tam musieli po prostu mieszkać. No bo to po prostu dużo informacji na temat tego wyjazdu nie ma. Ja podejrzewam, że to po prostu było na zasadzie takiej, że ten ich właśnie, ten dom kultury tam ze Śląska, tam z tych, tak, oni mieli taki wyjazd na 3 tygodnie i tutaj grali po prostu w knajpach, tak, do tak zwanego kotleta dla turystów, więc. A w międzyczasie po prostu, no, tworzyli, bo też, no, to nie sami muzycy, bo to z nimi też był Kazimierz Gajer, pseudonim Filo na niego mówili, to był jeden z tekściarzy właśnie Jamu, który napisał właśnie przede wszystkim Cegłę. Co więcej, piosenka Whisky, która powstała przez wiele lat, ona była uważana, piosenka była znana, a zespół nie był znany, bo potocznie określano mianem piosenki ogniskowej, więc, no zresztą, no Whisky każdy zna, każdy, kto ma uczy się na gitarze, zaczyna chyba praktycznie w wehikuł czasu albo Whisky, tak naprawdę, więc to pokazuje, że to jest ponadczasowy zespół. Co więcej, no właśnie, postać Ryśka, no w dużej mierze pokazywana przez właśnie problem jego nałogu. Film fabularny, tak, skazany na bluesa, który strasznie go wypaczył, bo jak się czyta te wspomnienia ludzi, którzy go znali i byli bardzo blisko na co dzień, no to on taki nie był jak w tym filmie. Brudny, klękający, żebrzący właśnie o tą działkę tak zwaną. Także, że to był człowiek, który był, mimo zniewolenia w chorobie, był wolny. Wyróżniał się przede wszystkim, dbał o swój wygląd sceniczny, że zawsze przed każdym koncertem dopasowywał szczegóły garderoby. Co więcej, zawsze jak kogoś znajomego zobaczył jakiś, nie wiem, kapelusz, czapkę, element garderoby, to nieraz pożyczał po prostu na wieczne nieoddanie tak zwane. No bo mówi, na ciebie źle to wygląda, na mnie będzie pasować oczywiście wiele lepiej. Więc to był taki człowiek, no bijący tą swoją aurą. Każdy, kto go tam z tych wspomnień, tak czy jak tata opowiadał, że no jak się go poznawało, no to od razu by było wiadomo, że to jest gość, którego nie da się nie lubić. No miał coś takiego w sobie, a tak naprawdę, no, jak się czyta te wspomnienia właśnie zespołu, muzyków, którzy z nim grali, którzy gdzieś jeździli w te trasy, to on był cichy, wyciszony, w autobusie gdzieś tam zawsze kapelusz na oczy nasunął, czy słuchawki gdzieś tam słuchał muzyki, przesypiał te godziny podróży. Czasami niektórzy gdzieś tam mówią, że chyba ta publiczność czasami gdzieś to ciążyła na nim, ale mimo to zawsze potrafił znaleźć kawał, chwilę czasu dla tych fanów, podpisać się gdzieś, zrobić zdjęcie wspólne. Co więcej, kiedy zespół Jam gdzieś jeździł po tych festiwalach, oczywiście opłacone hotele, wszystko, no to Rysiek szedł gdzieś zawsze w pole namiotowe do fanów i spał razem z fanami. W namiocie po prostu, więc no, on po prostu taki był. Ktoś kiedyś powiedział ostatni hippie z naszych czasów i chyba to świetnie go opisuje.
10: Padło takie stwierdzenie, że on odszedł, kiedy tak naprawdę świat się zmienił, bo bardziej tam zaczęli dominować menadżerowie, jakieś wielkie koncerny.
12: W sumie też się zgadzam z tym, no nie wyobrażam sobie go dzisiaj tam na jakieś ściance, jakieś tam zdjęcia, te utwory takie, Radio Z, RMF, tam 2 minuty 30 sekund, dziękuję, bo reklamę.
10: Duet z Latinosa, wiadomo.
11: W jakimś podcastie. Chociaż no właśnie, no, niektórzy mówią, że on by się odnalazł w tych czasach. Może właśnie cały czas by był taki kolorowy, w sensie wyróżniający się, że inny w pewien sposób niepasujący. No bo tak naprawdę on też do PRL-u nie pasował. Tak wiele osób mówiło, że on powinien się urodzić w Ameryce, zrobiłby większą karierę. No ja się troszeczkę z tym bym nie zgodził, bo wtedy świat by miał świetnego wokalistę, a z naszego polskiego podwórka by go zabrano. Dlatego on jest właśnie taki fajny, bo on jest nasz, polski. Gość jedyny, który potrafił zagrozić na scenie muzycznej Czesławowi Niemenowi. Był Czesław Niemen, Rysio Riddle i potem długo nic. Wiadomo, no Jam to był Rysiek Riddle. No, wiadomo, dzisiaj też jest fajnie, ale to chyba jest jeden chyba z niewielu zespołów, które są tyle lat na scenie, no i trzymają poziom. Zespół Jam po prostu dzisiaj nie odcina kuponów. Można z czystym sumieniem kupić bilet na ich koncert. Tacy jak byli wtedy, tacy są tak sami jak dzisiaj. No wiadomo, tylko troszeczkę starsi, tak? No bo wiek robi swoje, niestety. PESEL-u nie oszukamy, nie? Ale cały czas jest ta sama energia. Ale ja osobiście zawsze, ja tylko wracam zawsze do płyt nagrań właśnie z czasów właśnie z Ryśkiem. One jednak mają troszkę większą moc.
10: My mieliśmy u siebie takie kapele podobne do Jamu, jeżeli chodzi o Giżycko i okolice.
12: Ja wiem, był taki zespół, nazywał się Ogród Wyobraźni, Zełku. roku i też krótka
13: i
12: burzliwa kariera. Też paru muzyków z tego zespołu pożegnało się z tym Westpadołem też
10: z tych samych powodów
12: i też im krótki to był żywot, tak, jak już śpiewał.
10: I jak reagowała publiczność? Pan bywał na tych koncertach?
12: Konkretnie byłem na jednym.
10: I co? Jakie wspomnienia?
12: No rewelacja, no, to był zespół, który wtedy przerastał te wszystkie. To grał muzykę taką rock progresywną, to było coś całkiem, całkiem innego. No. Wygrał Jarocin. Mieli okazję zrobić karierę, no niestety nie wyszło. W międzyczasie pojawił się stan wojenny. No i to wszystko umarło.
10: A ten Ogród Wyobraźni, to jak długo grał?
12: Końcówka lat 70., tak? No i początek lat 80. Ja byłem na jednym koncercie w Olsztynie. No, to cały amfiteatr przy zamkowy był pełny. Ludzie z wokalistą śpiewali wszystkie teksty jego, tak? No ale mówię, trafili na zły okres.
14: Z Białegostoku Kasa Chory chociażby.
12: Rysio Skibiński.
14: Pierwszy tak? Skiba, tak, dokładnie. No bo piosenka Skazana Bluesa, dzisiaj my potocznie się mówi, że to właśnie opisuje historię właśnie Ryśka Riddla. No, to jest kompletna nieprawda. Skazana Bluesa piosenka powstała właśnie na cześć Ryszarda Skibińskiego, pierwszego prawdziwego Skiby, harmonikarza Kasy Chorych. I właśnie Rysiek z Ryśkiem bardzo dobrze się dogadowali, no tylko właśnie no, mieli pozamuzyczne też te same zainteresowania. O Ryśku jest jedna piosenka, która dobrze opisuje, którą nawet za życia Rysiek mówił, że to jest o mnie piosenka, no i on jej sam nie napisał, to Outsider.
9: To byli Hugo i Mariusz Sikorscy. Jedno jest pewne, Wielkasy i Jam to nie jest jakiś ogromny fragment życia i twórczości Riddla, natomiast to, co wydarzyło się tutaj latem w 1979 roku, miało ogromny wpływ na festiwal w Jarocinie rok później. Historia moim zdaniem piękna, tylko gdzieś zabrakło happy endu. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
9: Mazurskie jeziora nie zdradzają tak od razu swoich tajemnic. Czasem trzeba zanurkować głębiej, czasem wystarczy odrobina szczęścia. Jedno jest pewne, pod wodą wciąż czeka wiele historii do odkrycia. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
3: Mokry temat.
9: Na przykład w okolicach Bogaczewa na dawnym osiedlu rusztowym archeolodzy trafiają na ślady ludzi, którzy żyli tu setki, a nawet tysiące lat temu. I choć pytań nadal jest więcej niż odpowiedzi, to coraz bardziej pomaga technologia. Na przykład sonary i mapy dna jezior pokazują dziś miejsca, do których jeszcze niedawno nie mieliśmy dostępu. Czy pod wodą kryją się pozostałości domów, a może ślady dawnych rytuałów i codziennego życia mieszkańców tych ziem? O tym wasz i mój gość.
15: Dzień dobry, Magda Nowakowska, Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski oraz jednocześnie Stowarzyszenie Archeologia Podwodna.
9: I to jest ta osoba, która dzisiaj otworzy nam oczy trochę bardziej na przeszłość Mazur i na to, jakie bogactwa mamy tak naprawdę pod nosem. Temat niby znany z jednej strony, ale z drugiej wciąż nie tak bardzo skomercjalizowany. Nie wiem w zasadzie, czy tak powinno być. Za chwilę o tym pogadamy. Domy na wodzie to jest coś unikatowego. Pytanie jest tendencyjne.
15: Absolutnie unikatowego. To jest skarb. To jest naprawdę perła Mazur, można powiedzieć. Mało kto o tym wie. Mało, tak naprawdę też niewiele osób zajmuje się chronologicznie tym okresem, bo tutaj mamy do czynienia z pierwszym tysiącleciem przed naszą erą. Tak generalnie, bo nie chcę wchodzić w szczegóły. Wtedy panuje taka moda, mamy dosyć mocne osadnictwo na Mazurach, na całej części Mazur i wtedy mamy takie zjawisko, gdzie ludzie oczywiście jak zawsze lubią osiedlać się nad jeziorami, lubią osiedlać się na cyplach wybitnych, terenach lekko wyniesionych nad poziom wody, ale w tym czasie bardzo polubili osadnictwo na wyspach naturalnych, na jeziorach. One po prostu stwarzają to, są bezpieczne dla nich, jak również budują osiedla nawodne. Osiedla nawodne, które są oddalone od brzegu, nie są na głębinach przede wszystkim, są na wodach raczej płytkich, także można było podstawy tych osiedli w jakiś sposób palami do dna przymocowywać, ale tak naprawdę są to pojedyncze, są to ruszty budowane, na których platformy, na których mieszkają wtedy ludzie. I to jest zjawisko, które jest jedyne takie w naszym kraju. Mazury, no tu też wchodzi nam kawałeczek Podlasia, Warmia, ale generalnie ja to nazywam obszar jezior Niżu Polskiego. Inne zjawiska będziemy mieli w Polsce Zachodniej, tam są bardziej wykorzystywane wyspy, ale tutaj tak, to jest specyfika tak zwanej kultury kurhanów zachodnio-bałtyjskich, chociaż no, to jest o ramy jej egzystowania kłócimy się cały czas z archeologami. W każdym razie specyfika dla tych ludzi, którzy nie wiadomo dlaczego, bo funkcja tych osiedli dalej jest nieznana, nie wiadomo dlaczego postanawiają zamieszkać na wodzie.
9: To jest wielka zagadka.
15: Jest to zagadka, ponieważ funkcje tych osiedli, no mogłoby nam się wydawać oczywiście obronność. No ale obronność, jeżeli one są z drewna i to są chaty, budowane są ruszty tak naprawdę z takich plecionek, z mierzwy przekładane. No to jest teren, który nie jest, znaczy izoluje nas od wody, prawda, możemy na tym postawić jakieś chałupy, natomiast nie jest to teren, który by nas bronił w jakikolwiek sposób od ognia, który jest jednak największym zagrożeniem. Są one często połączone mostami z brzegiem. Znowu jakby dajemy tutaj tą formę przejścia, prawda? Że ktoś nas może zaatakować, ktoś nas może zaatakować. Jest ten most, nie będziemy niszczyć mostów, budować i niszczyć. Poza tym tak chronione są wyspy. Do wysp często nie mamy tych mostów dostępu. Oczywiście zawsze jak nie wiemy, co jak wytłumaczyć funkcja kultowa. No dobrze, funkcja kultowa, tak jak zwykle, ale my tam mamy świadectwa po prostu jam gospodarczych, obiektów gospodarczych. Mamy świadectwa wytapiania metali na jakąś taką własną potrzebę prawdopodobnie.
9: Czyli po prostu życie codzienne się tam toczyło.
15: Tak, z tych naszych obserwacji, które mamy, jest to życie codzienne, także mieszkali tam gospodarze, być może ci ważniejsi, nie wiemy. No na pewno było rolnictwo, na pewno było bydło. Także to też nie jest tak, jak w czasach wcześniejszego rolnictwa albo jeszcze przed rolnictwem, zamieszkiwano wyspy jako takie miejsca bardzo bezpieczne, izolacyjne i też w tym momencie to rybołówstwo i łowiectwo nie ma roli dominującej, tylko gospodarka. Więc nie są to też rybackie osiedla, jakbyśmy mogli to powiedzieć, rybaczówki, nie.
9: No właśnie, tak najbardziej na chłopski rozum, no to się wydaje, że po prostu blisko wody, żeby mieć blisko do pracy. O, tak,
15: ale właśnie, oczywiście łowili ryby, to jak najbardziej, zbierali muszle, zbierali małże najprawdopodobniej, również były w diecie, łowili ryby, jak najbardziej czerpali z jeziora, ale to był, moim zdaniem, to był taki element, jak ryby są dzisiaj obecne w naszej diecie. One są, ale nie są dominujące. Natomiast pyłki pochodzące z odwiertów palinologicznych, tutaj z nawarstwień, które mamy tam na tych osiedlach, wskazują na to. Mamy resztki, mamy koprolity, czyli odchody zwierzęce zmineralizowane, które dają nam świadectwo obecności bydła, obecności też i owcy, i kozy.
9: Wszystko na tych rusztach, na tych platformach?
15: I tak, i niekoniecznie. Bo też mógł ten wypas być prowadzony na zewnątrz, natomiast jakieś obory, jakieś takie budynki, gdzie to, te zwierzęta mogły również tutaj towarzyszyć. Też zawsze, to już pamiętam, ale z opowieści w latach 60., że bardzo często na wyspy, niewielkie wyspy na jeziorach, przeprawiano krowy do wypasania się. Krowa sama z wyspy nie uciekała. Natomiast były to, no tylko, że tutaj to raczej są to absolutnie miejsca gospodarcze. Tak jak mówię, mamy elementy tej, mamy dużą bardzo ilość ceramiki, jam różnego rodzaju gospodarczych, paleniska. Także no, świadczy to o normalnej egzystencji ludzkiej w tamtym terenie, na osiedlach nawodnych.
9: To jest magazyn reporterów, a na antenie Magda Nowakowska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. To jeszcze tylko zahaczymy właśnie o tego archeologa, który pod wodą pracuje. No takie naprawdę połączenie, można powiedzieć, turbo, tak jak tutaj wspomniałyście, MacGyver i chyba Indiana Jones w jednym, tak?
15: Tak, no jak można sobie utrudnić życie albo połączyć pasję z nauką? No właśnie, bo tak naprawdę archeologia, mamy tą archeologię w jaskiniach, mamy w lasach, tak jak żyli ludzie, żyli wszędzie, prawda? Wykorzystywali no, różne zasoby przyrody, terenu i tak dalej. W tym wypadku również właśnie to, co mówiłyśmy, wykorzystywali wyspy, wykorzystywali półwyspy. My nieodzownie jesteśmy związani z wodą. Albo później nauczyliśmy się kopać studnie, ale jeżeli mamy tą wodę pod nosem, to będziemy mieszkać tam, gdzie jest dobre dojście do wody, gdzie czujemy się bezpiecznie i gdzie mamy dobre miejsce do uprawy. Dlatego też właśnie często schodzimy pod wodę, ponieważ jesteśmy nieodzownie związani z wodą. W tym wypadku mówimy mówimy o osiedlach rusztowych, które mówię, są fenomenem. Tak, tego rodzaju, znaczy nie tego rodzaju osiedla, ale osiedla nawodne, te najbardziej znane na świecie. Znane są z terytorium, może powiem, Alp. To są Szwajcaria, Austria, północne Włochy. Te tereny zgrupowane w ogóle pod ochroną UNESCO. Oraz ze Szkocji to są kranogi budowane na jeziorach. My tutaj mamy osiedla rusztowe. Szczątki tych osiedli są w wodzie i to jest dla nas przeogromne bogactwo, jeżeli chodzi o zachowuje się organika. Także pozyskujemy nie tylko zabytki, ale przede wszystkim pozyskujemy materiał organiczny, który służy nam uzyskaniu dat, prawdziwych dat, takich jak sobie mówimy. Możemy z pobranych próbek uzyskać daty bezwzględne, kiedy tak naprawdę to było budowane, kiedy zostało ścięte drzewo i użyte do budowy, oraz przede wszystkim przez odwierty nawarstwień, które tworzą się przez to, że ludzie użytkują, drzewa pylą, zboża pylą. Mamy różnego rodzaju właśnie szczątki, które pochodzą z naturalne szczątki oraz nasze konsumpcyjne. Możemy tutaj wnioskować o tym, jaki był klimat, jaka była pogoda, jaki był poziom wody, jakie było odlesienie w tym czasie, na jaką skalę była ta antropopresja, czyli jak człowiek zmieniał środowisko, to wszystko jest widoczne w pyłkach, w analizach palinologicznych. Także to jest tak ogromna skarbnica wiedzy, że my nie tylko na podstawie zabytków, ale tych właśnie analiz specjalistycznych możemy zrekonstruować środowisko, w jakim żyli ówcześni ludzie. A żyli tak naprawdę tak trochę jak my żyjemy. My zawsze widzimy takich trochę prymitywnych, ale patrząc po tym, że znajdujemy naczynia, ale znajdujemy też ozdoby. Oni też lubili ładnie się ubierać, robili różnego rodzaju ozdoby, przykładają bardzo dużą wagę do pochówków. W tym czasie budowane tutaj na tym terenie są kurhany, w których był obrzędek ciałopalenia, ale są budowane duże kurhany, gdzie składano urny. Także to absolutnie wiązało się z kulturą materialną, ale też i kulturą duchową bardzo, bardzo rozwiniętą. Także ja myślę, że to były naprawdę fajne aglomeracje powiązania sieci osadniczych. Tak naprawdę mamy pecha, nie pecha, ale ta specyfika tutaj, że to nie jest tak widoczne w terenie, że nie jest taką atrakcją turystyczną widoczną, prawda? Bo widzimy kurhan, widzimy grodzisko, ale tego, co jest pod wodą, bądź tego, co jest w ziemi, na płaskim terenie, nie widzimy, jest to, że mieliśmy budownictwo drewniane. I tak naprawdę, dopóki nie wszedł beton i cegła na duży użytek, to było budownictwo drewniane, które pozostawia po sobie tylko ślady w ziemi. I to jest ten nasz pech. Ja zawsze tak mówię studentom, mówię, wyobraźcie sobie, że budujemy z kamienia. Wyobraźcie sobie, że na tych terenach wszędzie budujemy z kamienia i teraz wyobraźcie sobie, że każda ta jama, każdy rowek posłupowy po domostwie, to stoi budynek. I to w ogóle zmienia jakby nasze spojrzenie na ówczesną sieć osadniczą. Także to, nie chciałabym mówić, że gdzieś daleko w puszczy, gdzie nie wiadomo, co się działo. Nie, to wszystko było szlaki handlowe, szlaki połączone, te szlaki, które odbijają troszeczkę od szlaku, głównego szlaku bursztynowego, bo szlaki idące na Sambię. Także tu życie naprawdę też tętniło.
13: Jeszcze bardzo ważna rzecz, pani tutaj wspomniała dużo o drewnie, czyli te osiedla rusztowe to oczywiście na palach drewnianych budowane i to są taki materiał, który w wodzie właśnie doskonale zachowuje ten ślad genetyczny.
15: Tak, ja tu jeszcze chciałam sprostować, bo to jest takie często właśnie, my tutaj nie mamy palafitów, nie mamy osiedli na palach, tylko to są takie platformy, właśnie takie ruszty, dokładnie ruszty, plecionkowe, przeplatane takie jakby platformy i one palami były pod różnym kątem te palone. Nie były tak właśnie, że pale nam wystają z wody i na tym budujemy jakąś platformę, tylko to palami było wkopywane w grunt. Także one się tworzyły takie wielowarstwowe ruszty, więc my mamy taką specyfikę. Nie jest to kranok, nie jest to palafit, mamy ruszt. Ale tak, właśnie dzięki temu, że to było wszystko z materii organicznej, z drewna, więc ma szansę bardzo dobrze, przechowuje się organika w takim środowisku, w środowisku beztlenowym, gdzie mamy w tym wypadku w jeziorach mamy muł, przykrywane jest to kolejnymi warstwami piachu, muł, muszelek i to powoduje właśnie środowisko beztlenowe, powoduje nam bardzo dobre zachowanie organiki, dlatego też później przy użyciu metod radiowęglowych bądź dendrochronologicznych mamy szansę na datowanie takich stanowisk i przy okazji, poprzez później takie relacje, analogie w zabytkach, możemy dzięki temu tak naprawdę datować mikroregiony osadnicze, w jakich one czasach funkcjonowały poprzez już analogię, prawda, w zabytkach. dodatkach. Także to jest, no to jest naprawdę skarb.
13: Jeżeli popatrzymy na Mazury, no to no tutaj dużo dzisiaj było o Bogaczewie, czyli w bardzo bliskiej odległości Giżycka, Jezioro Boczne zdaje się, i tam naprawdę, jeśli mówimy o całym kontekście, to dzieje się sporo.
15: Dzieje się sporo. Ja przyznam, że osobiście na drugą stronę Jeziora Bocznego, tutaj na strefę wschodnią, nie przeszłam nigdy archeologicznie. Oczywiście jeździłam tam, zwiedzałam, Rydzewo. Ale tak, Rydzewo, to wszystko zwiedzałam bardziej. Moi koledzy prowadzili tam badania. Ja tutaj no najdalej zaszłam do Bogaczewa, ale tak naprawdę mam w tym regionie, w regionie Giżycka, mamy przepiękne, wczesnożelazne i później kolejna faza, ostatnia, to jest średniowieczne stanowisko w Jeziorku. Osiedle obronne w Jeziorku, w dolinie położone, trochę trudno dostępne, ale jak najbardziej tam można sobie drogą dojechać. Widowiskowe, jeżeli ktoś pragnie pięknych widoków i naprawdę takiego uczucia, że jestem gdzieś w puszczy, gdzie już nic nie ma, to bardzo polecam Jeziorko. Spotykamy tam w lasach niedaleko kurhany, aczkolwiek w tym terenie nie są one aż tak bardzo popularne. No i tu nagle pojawia nam się to osiedle nawodne w Bogaczewie. Relacji do innych stanowisk wczesnożelaznych, jakbyśmy mogli właśnie to korelować tak w czasie, nie mamy zbyt wiele w tym regionie. Także to jest jakiś taki troszeczkę nasz łącznik, tak naprawdę bym powiedziała, między tym Pojezierzem Mrągowskim, a dalej już tą strefą osadniczą Pojezierza Mazur Wschodni. Może to być też kwestia rozpoznania terenu, po prostu niewystarczającego rozpoznania terenu, ale to osiedle jest takim tutaj naszym punktem, no, dla nas niezwykle ciekawym, cały czas dostępnym, bo duża część osiedli już nie jest dostępna, jest ona albo zniszczona nieodwracalnie, albo po prostu jest zarośnięta, ponieważ one były przybrzeżne, zarastane są często przez trzcinę, później to wszystko jest proces torfienia, to jest cały czas dostępne, no i niestety, muszę powiedzieć, kocham żagle, ale to jest miejsce kotwicowiska żaglówek, więc to...
13: Czyli antropopresja, o której dzisiaj też znowuż było sporo.
15: I to ta niestety, gdzie... To naprawdę, żeglarze nie są niczemu winni, bo oni są nieświadomi. To jest popularne miejsce do cymowania łodzi i po prostu na wieczór rozrzucamy kotwicę, siedzimy sobie przy takim piknikowisku, te szczątki cały czas są w jakiś sposób tam przez kotwicę. Nie niszczono aż tak na ogromną skalę, ale gdyby była świadomość, że coś takiego tam jest, to fajnie było, gdyby te kotwiczki sobie tam obok, wokół tego miejsca cymowały.
13: Czyli wniosek jest taki, że jeżeli o coś haczymy, to nie zawsze jest to mielizna albo kamienie, przynajmniej w przypadku Mazur. Gościem magazynu reporterów była Magda Nowakowska ze Stowarzyszenia Archeologia Podwodna. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
16: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
13: Wakacje dobiegły końca, ale w gminie Giżycko zostawiły po sobie mnóstwo wspomnień. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
16: Gmina Giżycko.
13: Dziś z waszymi moimi gośćmi wrócimy do wydarzeń, które wyjątkowo zapadły w pamięć mieszkańców i turystów. Zajrzymy m.in. za kulisy nocy DJ-ów z DJ-em Tonką i dowiemy się, co wspólnego z kultową grą Wiedźmin ma jedna z artystek, która wystąpiła podczas gminnej imprezy. Zastanowimy się też nad tematem rzeka, bo pojawi się pogoda. Dlaczego ta w przypadku jednych wydarzeń potrafi być przeszkodą nie do przejścia, a w przypadku innych ulewa nie jest w stanie zniechęcić uczestników. Będzie też o miejscu, które niebawem pojawi się w Wilkasach. Chodzi o nowy punkt widokowy, który ma sprawić, że magiczne widoki na jezioro Niegocin będzie można podziwiać z jeszcze lepszej perspektywy. Na koniec pojawi się temat funduszy sołeckich. Budżet dla 27 sołectw to 1 000 000 zł. Dużo czy mało waszym zdaniem? Na co mieszkańcy przeznaczą te pieniądze i w jaki sposób niemała kasa może zmienić lokalną rzeczywistość? Więcej na te i inne tematy wasi i moi goście. Na antenie Meloradia wójt gminy Giżycko, pan Marek Jasudowicz. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
13: I pan Michał Rogowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
13: W którym zresztą gościmy. Po odnowie spore zmiany tutaj zaszły, prawda?
18: No tak, jesteśmy po mocnej przebudowie. W ramach funduszy unijnych mogliśmy przeprowadzić remont tutaj naszego Domu Kultury.
13: Ale tak naprawdę jesteśmy, no można powiedzieć, już po tym sezonie turystycznym, więc jeśli sezon turystyczny i jakakolwiek kultura, to zdecydowanie
9: więcej tej kultury pod chmurką niż w murach Gokieru, prawda?
18: Jeśli chodzi o sezon wakacyjny, to tak, staramy się wyjść do ludzi z kulturą, nie, nikogo nie zmuszamy, żeby nas odwiedzali, chociaż serdecznie zapraszamy, bo u nas w murach ta kultura dalej funkcjonuje, na przykład po odświeżeniu mamy bardzo ładną galerię sztuki, zawsze jakieś obrazy bądź rzeźby są u nas przedstawiane, więc serdecznie zapraszamy, ale tak, sezon wakacyjny to przede wszystkim imprezy plenerowe.
9: Jakby pan podsumował ten sezon 2-6?
18: To nie są tylko imprezy, w którym głównym organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury, ale również są imprezy typowo sołeckie. Praktycznie w każdej większej miejscowości odbywa się taka impreza. My oczywiście jako Dom Kultury staramy się wspierać, jeżeli sołtysi czy ktokolwiek, kto organizuje taką imprezę sołecką, zgłasza się do nas do pomocy, to jak najbardziej zawsze służymy pomocą, żeby te koszty tej imprezy były jak najmniejsze, typu na przykład nagłośnienie, mikrofony, czy pomoc tutaj w postaci namiotów, czy w postaci pomocy osobowej, na przykład nasze animatorzy, przepraszam, bo przecież mamy też pana animatora, którzy na co dzień pracują w naszych świetlicach wiejskich, malowanie buziek, animacje dla młodszych, dla starszych, zawsze staramy się też tutaj pomóc, ale tak jak mówiłem, jeśli chodzi o imprezy tutaj wiejskie, te sołeckie, to my nie jesteśmy organizatorami, tylko pomagamy, wspieramy. Tutaj głównymi organizatorami są najczęściej mieszkańcy tych miejscowości i bardzo mocno wspieramy lokalne takie aktywności.
9: I można powiedzieć, że tej inicjatywności wśród mieszkańców nie brakuje, prawda, panie wójcie, bo tam są też na przykład jest coś takiego jak Dzień Sąsiada, Boga czy Wiada. Tego jest dużo. Ja na pewno o wszystkim nie pamiętam, a jeszcze coś przed nami.
17: Tak, oczywiście aktywność mieszkańców rośnie i z tego jestem bardzo zadowolony. Przybywa nam kół gospodyń wiejskich i głównie na bazie tych stowarzyszeń organizowane są różnego rodzaju imprezy i aktywności. W tym roku mieliśmy po raz pierwszy zorganizowany bieg przy imprezie Dużej Wronkowisko przez koło gospodyń z Wronki. To też jest nowa impreza i mam nadzieję, że ona się utrwali, bo zgromadziło się naprawdę bardzo wielu amatorów i nie tylko amatorów, bo też i takich, którzy bardzo się związali z tego rodzaju formą aktywności. I chciałbym, żeby to było rozpropagowane wśród naszych mieszkańców coraz mocniej i coraz więcej, żeby korzystało z tej formuły.
9: Czyli jest balans, nie tylko kartacze i pączki, ale też właśnie coś dla zdrowia i aktywności.
17: Oczywiście i to jest to, w którym kierunku powinniśmy iść, by były różnego rodzaju formy aktywności i imprez.
9: Która impreza do tej pory cieszyła się taką największą popularnością, jeżeli chodzi o ten kalendarz letnich imprez?
18: To znaczy tak, możemy to podzielić, jeśli chodzi o to, jaka to była, na co patrzymy, bo jeśli chodzi o czystą frekwencję, no to zdecydowanie frekwencyjnie tutaj najlepiej wypadła nam w Wilkasach impreza Sunset Sessions, gdzie była noc DJ-ów i gdzie gwiazdą wieczoru był DJ Tonka, to tutaj jeśli chodzi o czystą frekwencję, ale no każda impreza była rozpatrywana pod kątem innej publiki. Mam cel, żeby te imprezy były bardzo szerokim wachlarzem. Na przykład zaczynaliśmy w Bystrym od Sobótki, gdzie zrobiliśmy taką muzykę, koncert klimatyczny, typowo właśnie taki, który był skierowany dla miłośników folkloru w muzyce, gdzie były takie dosyć proste dźwięki, ale bardzo, bardzo klimatyczne i bardzo pasujące akurat właśnie do Nocy Świętojańskiej. Tam mieliśmy zespół Echo Rodu, który no, według mnie spisał się na medal. Później mieliśmy szanty. Chciałem przetestować przede wszystkim, jak te szanty się odbędą na amfiteatrze w Wilkasach, czy to w ogóle jest sens powrotu do tych korzeni. No i oczywiście okazało się, że jest sens, bo bardzo, bardzo dużo ludzi przyszło na te szanty. Gwiazdą wieczoru wtedy był zespół EKT Gdynia, który no, nie dość, że dał świetny koncert, to jeszcze tą publiczność dodatkowo wzmocnił, bo przy szantach jestem szczególnie zadowolony, bo tutaj najbardziej mogłem zaobserwować taką takie zjawisko, gdzie rzeczywiście ta muzyka połączyła wszystkich, młodych, starszych, byli seniorzy, byli młodzi i to naprawdę widać, że te szanty są u nas zakorzenione i jestem święcie przekonany, że na pewno te szanty będziemy organizować, co roku będzie festiwal szant. Był jeszcze festiwal z cięższym graniem, z cięższą muzyką, tylko tutaj no niestety ta pogoda w tego dnia była po prostu tragiczna. Lało od rana do nocy i w trakcie koncertu już przestałem liczyć, ile razy zostałem pomoczony tym deszczem, ale tutaj rzeczywiście nie mam takiej możliwości sprawdzenia, jak wielu ludzi by było chętnych na tą imprezę, gdyby ten deszcz rzeczywiście aż tak nam mocno tutaj nie przeszkadzał. Za to deszcz, który był również w trakcie występu DJ-a Tonki,
10: nie przeszkadzał.
18: Wtedy jakoś ludzie i tak pomimo tych opadów byli, tańczyli, śpiewali i naprawdę było bardzo, bardzo energetycznie. No naprawdę ta impreza dodała mi najwięcej tutaj energii, bo uśmiechy ludzi, nie ma nic wspanialszego, jak się organizuje imprezy od początku, od pierwszego kontaktu z gwiazdą, w ogóle nawet nie wiedziałem, ile taka gwiazda może kosztować. Napisałem, później telefonicznie rozmawiałem, jak to później jest się na tej imprezie, widzi się te efekty tej pracy. Najważniejszy ten uśmiech widza, który jest, który się dobrze bawi, który naprawdę jest zadowolony, no to żadne pieniądze tego nie zastąpią, naprawdę to jest, te owoce tej pracy są wspaniałe. No i jeszcze teraz mogę podsumować Folklore Festival. 15 sierpnia mieliśmy, to jest tradycyjna już nasza impreza, która już od dobrych kilku lat u nas funkcjonuje. Także folklor to też jest, też trafiamy do innej, brzydko mówiąc, klienteli. Przy czym tutaj ja chciałbym ten folklor przedstawić w takiej innej postaci, że może być nowoczesny, może być ciekawy. W tym roku był międzynarodowy, naprawdę międzynarodowy, bo mieliśmy dwa różne zespoły z Litwy. Mieliśmy z rejonu Wileńskiego i Strog zespoły ludowe i mieliśmy z Ukrainy, więc no i oczywiście mieliśmy naszych reprezentantów. Najdłuższy stażem tutaj chyba nawet w powiecie zespół ludowy nasze Jarzębiny, które świętowały 30-lecie niedawno, więc tutaj był międzynarodowy festiwal, który też według mnie był wielkim, wielkim sukcesem, bo zarówno na tych wcześniejszych występach typowych folklorowych i na ostatnich występach dwóch zespołów na koniec było bardzo dużo ludzi. To też mnie tak pozytywnie zaskakuje, że ten folklor pokazany w takiej nowoczesnej odsłonie jest też bardzo ciekawy i nie musi być taki w starym stylu konserwatywny, tylko ta nowoczesność też tutaj można delikatnie ją wpląść. Mieliśmy panią Joannę Lecher, która wystąpiła ze swoim zespołem i no chyba nie ma możliwości pokazania bardziej nowoczesnej rzeczy, bo pani Joanna brała udział przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do gry Wiedźmin 3, więc i puszczała normalnie, grała, nie puszczała, bo to była muzyka na żywo, grała te utwory, które na co dzień możemy usłyszeć grając w tą grę. Także ta nowoczesność tak pojawiła się.
17: Grupa odbiorcza jest bardzo szeroka, tak jak mówił pan dyrektor, także i do mieszkańców, i do tych, którzy przyjeżdżają w nasze rejony. Kierujemy nasze imprezy.
19: Jakby pan ocenił ten sezon w gminie Giżycko pod kątem turystów, pod kątem też pogody, ale też jako żeglarz?
17: Gdy wypływałem na nasze jeziora w tym roku, widać, że tych jachtów jest nadal dużo, czyli ta aktywność na wodzie jest, rośnie nam ilość portów, rośnie ilość jachtów, no i dzięki temu mamy też i tych turystów, którzy korzystają z tej formy rozrywki. Pogoda jest jak zawsze w kratkę, są dni słoneczne, są dni też i deszczowe, ale myślę, że to jest też takie charakterystyczne dla naszego rejonu i w ogóle w Polsce, że mamy zmienność pogody, do której trzeba się przyzwyczaić. Ci, którzy tu przyjeżdżają, powinni być przygotowani na to, że może być tam chwila, gdzie coś tam spadnie z nieba. Oczyści się też nasze powietrze. Dzięki temu też mamy tutaj bardzo czyste, zdrowe powietrze, ale można i w tych okresach, kiedy są jakieś drobne opady, skorzystać z naszych atrakcji, na przykład parku wodnego w Wilgasach, który...
19: Basen też, cały rok otwarty.
17: Oczywiście. Mhm. I też, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Napisaliśmy wniosek o dofinansowanie na stworzenie takiego punktu widokowego tu w Wilgasach za przy rondzie, za rondem mamy zejście do naszej promenady i tam w najwyższym punkcie będzie jeszcze zagospodarowanie tego terenu, by go ubogacić i było to takim miejscem, gdzie będzie taka panorama na całe jezioro Niegocin.
13: Kto tam jeździ, już teraz można mówić o pewnego rodzaju punkcie widokowym, bo tam można powiedzieć, że jest takie oko na jezioro Niegocin.
17: Tak, to jest jedno tutaj z wyższych takich miejsc z otwartą przestrzenią, by można było sobie obserwować jeziorko, odpoczywać i podziwiać uroki naszego regionu.
13: Co się tam w tym punkcie, że tak powiem, wyżej pojawi?
17: Dodatkowa infrastruktura, mała taka infrastruktura, zagospodarowanie troszeczkę zielenią i takim sprzętem, oświetleniem, żeby to było troszeczkę i bogatsze i mogło też służyć mieszkańcom. Mhm. Jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy. Mhm. Jak wyłonimy wykonawcę, wówczas on przystąpi do prac. Mam nadzieję, że w tym roku nam to skończy.
13: O co pytają mieszkańcy? Na co bardzo czekają? Jakie informacje jako wójt pan otrzymuje?
17: Bardzo różne są potrzeby i oczekiwania. Przeważnie jest tak, że każdy tak patrzy pod kątem swojej miejscowości czy swojej lokalizacji zamieszkania i wtedy w zależności od tego, jakiej infrastruktury jeszcze tam brakuje, to wówczas takie są kierowane prośby. Teraz jestem na etapie, gdzie rozpoczęły się zebrania sołeckie i to tak naprawdę koniec sierpnia i cały wrzesień. To będzie 27 zebrań sołeckich, podczas których mieszkańcy będą wybierali zadania, jakie będą do realizacji z Funduszu Sołeckiego. I z tych środków, które przeznaczyliśmy, a jest to około 900 tysięcy złotych na całą gminę, będą wykonane w następnym roku zadania wybrane przez mieszkańców. Przy okazji tych zebrań oczywiście też są formułowane różnego rodzaju zapytania i wnioski do mnie, bo staram się uczestniczyć w większości tych zebrań, ile czas i możliwości pozwalają.
13: Harmonogram zebrań sołeckich znajdziecie na stronie ugg.pl. To był Michał Rogowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilgasach i wójt gminy Giżycko, Marek Jasudowicz. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
16: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
13: Kino łączy ludzi i to coraz bardziej. Dowód na to dostajemy w Giżycku już od ponad dekady. To właśnie tutaj w wakacje rozpoczyna się najdłuższy festiwal filmowy w Polsce. Sopot, Zakopane, a gdzieś pomiędzy, może nie w idealnie geograficznym miejscu, ale z pewnością pod względem atmosfery są Mazury, a konkretniej nasze Giżycko. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
16: Co słychać w Giżu?
13: Tu po prostu trzeba być. Za chwilę poznacie kulisy kina letniego, bo to piękna tradycja spotkań, wspólnego przeżywania emocji i naprawdę wyjątkowych filmowych wieczorów. Jest gwar portu, szum wody, są komary, ale to też pięknie, bo wtedy czujemy idealnie klimat lata. Za chwilę pogadam z ludźmi, którzy to kino tworzą, ale tego kina nie byłoby bez kogoś, kto jest na ostatnim etapie tego łańcuszka i nie mówię o komarach, mówię o nas. No widzach oczywiście. Zapraszam Was serdecznie. Na początek inicjator tego festiwalu.
20: Paweł Adamski, prezes Outdoor Cinema, organizator najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce, Lotto Kino Letnie, Sopot Zakopane. Całe wakacje codziennie przez 62 dni zarówno w Sopocie, jak i w Zakopanem mamy zresztą we wszystkich lokalizacjach bezpłatne projekcje filmowe wedle repertuaru, który na kinoletnie.pl jest dostępny i podzielony został jak co roku na takie specjalne dni tematyczne, dzięki którym staramy się zaoferować dla każdego coś miłego.
13: Muszę przyznać, że tak z ręką na pulsie śledziłam, kiedy to będzie w końcu, bo komponowałam właśnie zapowiedź tej imprezy. I tak do ostatniej chwili trzymaliście widza w niepewności, co to będzie. Tam się toczą zawsze takie dyskusje, co zaproponować, jak wygląda ten proces tworzenia repertuaru.
20: Tak, no dziękuję, że mówisz o repertuarze, dlatego że zarówno jeżeli chodzi o Oscary, to mamy w tej chwili właściwie najnowsze produkcje. Także można dużo, każdy z nas nas ma jakieś zaległości filmowych nadrobić. Staramy się zawsze też zaspokoić gusta widzów różnymi tytułami filmowymi. Wiadomo, że oczywiście jest kino akcji, jest bardzo dużo klasyków, takich można powiedzieć, no może kultowych filmów, bym powiedział, bo jest i Dirty Dancing, i Pulp Fiction, i Casablanca.
0: Niesamowite. Dzisiaj z paniami rozmawiałam tutaj, które przyszły na seans filmowy i mówiłyśmy o marzeniach, co byśmy chciały tu zobaczyć. Oczywiście pojawiła się Pretty Woman i pojawił się też Dirty Dancing, czyli dla każdego coś miłego.
20: Dla każdego coś miłego. Ja myślę, że tych filmów jest, znaczy w ogóle ten resentyment do kina kultowego jest dość pewnego czasu już zauważalny, ale jest również dużo takich filmów polskich, które były niedawno, no chociażby jak Dalej Jazda 2, czy, ale też na przykład ciekawa, bo Samotność w sieci.
21: Rok temu już byliśmy. Dla mnie spoko. Fajne wyjście po pracy, rewelacja.
0: A kino familijne, że akurat z dzieciakami?
21: To akurat pierwszy raz. I na spontana.
0: To jak się przygotować, jak pada na przykład, macie?
21: A ja nie wiem, myślę, że kurtki. My nic nie mamy ze sobą, oprócz parasolki jednej.
0: I dobrego nastawienia.
21: Myślę, że tak.
0: Widzę, są, popcorn jest, ale chipsy też.
21: Oczywiście, no chipsów nie może się obejść bez.
0: No tak, prawdziwy seans, prawda?
21: Tak, tak.
20: Było dla nas też wzruszające otwarcie w Zakopanem i w Sopocie, ze względu chociażby na to, że Alicja Bachleda-Curuś debiutowała w filmie, który pokazywaliśmy, czyli w filmie Pan Tadeusz w reżyserii Andrzeja Wajdy. I to była rzeczywiście taka rola dla niej chyba, która spowodowała jako 15-letniej młodej dziewczyny karierę filmową i to karierę taką hollywoodzko-światową.
0: Zresztą Alicja tutaj się pojawiała na czerwonym dywanie.
20: Tak, była, tak. Alicja była w Giżycku. Był, pamiętam, był chrzest katamaranu Alicja też.
0: Do tej pory pływa po wodę.
20: I do tej pory pływa po wodę.
0: Co w tym takiego jest spoko?
21: Co jest, że z tym damy miłoty?
22: Luz w swoim rodzinnym mieście, w którym się nie było 13 lat.
0: O kurczę, wielki powrót do Giża?
22: No tak, w ogóle ja pochodzę z Giżycka, tak? A wyprowadziłem się za pracą, za miłością pod Suwałki.
0: Pięknie. Czyli dobra, Suwalszczyzny, ale specjalnie na kino letnie, czy to tak przy okazji?
21: Żeglujemy. Żeglujemy.
22: Zrobiliśmy potęty 2 lata temu i po prostu postanowiliśmy sobie żeglować, bo las all inclusive w ciepłych krajach to jest leżenie i nic nie robienie, a tak jest trochę takiego aktywnego wypoczynku, tak? I też tu znajomych zaprosiliśmy na wspólne żeglowanie i tak sobie pływamy, że tak powiem.
0: Czyli tak naprawdę fajny dodatek do rejsu.

0: filmy. Różnie to jest z tymi polskimi filmami, oczywiście ich tematyka też jest przeróżna. Natomiast mamy rzeczywiście dużo dobrego polskiego kina, które warto nie tylko pokazywać, ale też no, po prostu przypominać. I chociażby to, co jest Made in Poland by Lotte, to są też spotkania z gwiazdami.
1: To jeszcze chwilę chciałabym pogadać o tym procesie tworzenia repertuaru. Kino polskie, co jeszcze?
0: Kino polskie, no ale oczywiście kino europejskie, oczywiście Oscary, oczywiście filmy, ale też sporty, sportowe kino, czyli filmy o sporcie. Tutaj mamy King Richard, Zwycięska Rodzina, czy chociażby nasz polski film najlepszy, opowiadający historię Jerzego Górskiego z Jakubem Gierszałem. Ta mieszanka dobrego kina, bo tak trzeba to chyba powiedzieć, to jest coś takiego, co w wakacje, szczególnie i w plenerze, powoduje bardzo piękną integrację. I to są integracje ludzi, którzy nie tylko nadrabiają te zaległości filmowe, ale po prostu lubią spędzać czas razem oglądając filmy. Myślę, że te piękne lokalizacje w Polsce, które my oferujemy, czyli mówię o Sopockim Molo, kinie w Zakopanem z widokiem na Giewont, tutaj Jezioro Niegocin, czy chociażby nowa lokalizacja, bo nasz tor wyścigów konnych służy w Warszawie.
1: Słyszałam, że pomysł zaczerpnięty z Giżycka.
0: Tak, w Giżycku rzeczywiście zaczęliśmy robić kino samochodowe przed Urzędem Miasta i to tu się cieszyło wielkim powodzeniem, a tam pomyśleliśmy też, że w Warszawie nie ma kina samochodowego, brakuje kina samochodowego i to jest chyba jedyne kino samochodowe, jakie w Warszawie jest. Cieszy się olbrzymim powodzeniem.
1: To jeszcze powiedzmy, co się dzieje dodatkowo poza projekcją? Jakie tutaj odbiorca festiwalu ma możliwości?
0: Poza projekcjami na pewno zapraszamy wszystkich do przypłynięcia i oglądania filmów z jachtów, bo to jest coś wyjątkowego, czyli możliwość oglądania filmów z jachtów dzięki częstotliwości radiowej 87,7 MHz pozwala wszystkim na to, że z pokładu własnej jednostki pływającej dzięki tak usytuowanemu, a inaczej ekranowi można oglądać w porcie Komarina. No ale przede wszystkim Mazury są tak piękne, że myślę, że my jesteśmy takim dopełnieniem wspaniale spędzonego dnia, który jest dniem pełnym różnego rodzaju atrakcji i ten dzień jest ewidentnie fajny do zakończenia w kinie.
2: Jesteśmy spod Warszawy, przyjechaliśmy tutaj na czasy i dzisiaj akurat i trafiło. Tak się trafiło i tak spędzamy.
3: Tutaj super miejsce jest. Kiedyś byliśmy też tam bliżej nas, też robili takie występy w Jabłonnie, gdzie mieszkamy niedaleko, też są często występy robione właśnie takie kina i bardzo fajne takie. No ciepły troszeczkę by mogło być, ale damy radę. Przygotowani jesteśmy.
1: No właśnie, to jeszcze o te przygotowania zapytam. Smaczny popcorn to przede wszystkim?
4: Tak,
1: smaczny. Jak przygotować się na kino letnie pod chmurką, kiedy ta pogoda? No taka jest przeciętna, co trzeba zabrać?
4: No, najlepiej jakiś kocyk, żeby nie było zimno. Można też sobie wziąć jakiś płaszcz przeciwdeszczowy, jakby zaczął padać deszcz.
1: A tutaj brat? Ty już patrzę, jesteś w sztormiaku.
4: Tak.
1: Mam nadzieję, że nie będzie padać chyba, co?
4: Tak sądzę.
1: Co dzisiaj przed wami? Na co czekać?
4: Właśnie tutaj jest właśnie ten aktor, którym właśnie grał w Za duży na bajki i to jest moim zdaniem najulubieńszy film.
1: Czyli fajne takie spotkanie z aktorem. Udało wam się strzelić fotkę.
4: Tak.
5: Dziękuję organizatorom, że po raz kolejny jesteście tutaj z nami. Miasto Giżycko jest przyjazne.
1: Na seans z Zakopanem by się pani zdecydowała?
2: Jakbym była, to tak.
1: A nad morzem?
2: Nie.
1: Dziękuję bardzo.
5: Zapraszam też do nas dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury.
6: Po prostu jesteśmy tutaj oczy Mazur i tak żeśmy się dowiedzieli, że coś takiego jest i faktycznie z ciekawością przyszliśmy tu na pieszo, żeby zobaczyć.
1: Oczy Mazur, kurczę, to kawał drogi pani żeście przeszły.
6: Tak, no to kawał drogi było. No. Będziemy wracać taryfą, gdzieś musimy znaleźć, tu już koleżanka wie jak do dworca się dojść, także taryfa i wracamy wieczorem.
1: O tam, przy story. Brawo, tak, tak, będzie dworzec, tak. Bardzo blisko. Akurat mamy taki, że się przyjeżdża, widać jezioro, no i widać ten ekran. Były pani już na takim seansie, czy dzisiaj debiut?
6: Znaczy, ja nie byłam, ja byłam kiedyś w jakimś miasteczku, tak, że to było w jakiejś sali, tak, że to mnie zaciekawiło. Mówię, idziemy, zobaczymy, ale tu tak na powietrzu pierwszy raz.
1: A klimacik jest?
7: Jest bardzo fajnie, jesteśmy zadowolone z pobytu, troszeczkę pogoda nie taka, jaką marzyliśmy, ale dajemy radę, bo my się nie poddajemy, dajemy radę, żeglujemy i do południa, i po południu, bo jesteśmy na takich warsztatach.
1: Warsztaty żeglarskie dla osób z niepełnosprawnościami.
6: Tak.
1: To super akcja pana Marka. Bardzo fajna akcja. Zadowolone panie?
6: Tak, oczywiście, że fajny tak, pobyt. Bo fajny pobyt. Pływamy sobie fajnie dwa razy.

0: bardzo jesteśmy jakoś zadowoleni z tego. No i przyciągło nas to kino. Takżeśmy się dowiedzieli pocztą pantoflową dokładnie, że to jest. Także mówię, chociaż nawet dzisiaj u nas jest tam ognisko, no ale jednak...
1: To priorytety.
0: Tak, oczywiście, że tak.
1: Jaki film by panie chciały tak na 100% tak pod chmurką zobaczyć? Bo ja mam takie ze dwa.
2: Akceptujemy ten, który jest.
1: A takie Pretty Woman na przykład.
0: To jest to.
1: A, widziałam, że
0: tak,
1: się
0: to, tak, na pewno, to bym chciała.
3: Przypominam, że nadal z mikrofonem znajdujemy się na plaży miejskiej w Giżycku, w okolicach giżyckiej Ekomariny. To właśnie tutaj już od ponad 10 lat gości kinoletnie burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
4: Oczywiście nasze piękne jezioro Niegocin i stojące jachty. Można oglądać na specjalnej częstotliwości i słuchać tego, co jest na ekranie. Promujemy kinoletnie pod hasłem Przypłyń do Giżycka i oglądaj. No oczywiście też leżaczki są rozłożone przed ekranem, więc każdy mieszkaniec, ale także turysta, który gdzieś tam indziej spędza czas, może przyjść, posiedzieć i do tego bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy, bo to rzeczywiście niebanalna sceneria, jedyna jak na razie, jeśli chodzi o kinoletnie w całej Polsce. Tego się bardzo, bardzo cieszymy, więc na tej trasie Zakopane, Sopot, Giżycko jest naprawdę doskonałym przystankiem.
1: No co tu dużo mówić, może góry i Mazury na domknięcie.
4: I
1: taki fajny promocyjny haczyk, jeżeli chodzi o nasze miasto.
4: Myślę, że tak.
1: Pojawiamy się w takim teamie, że jest Zakopane i Sopot i tutaj my, Giżycko.
4: Tak, no wszystko to są takie miejscowości bardzo turystyczne, tak, oczywiście o odmiennym charakterze, bo Sopot nad morzem, Zakopane w górach, a my na Mazurach, więc łączy nas przede wszystkim to, że jesteśmy bardzo atrakcyjni turystycznie i też dla nas to jest dodatkowy walor, ponieważ no, promocja miasta jest właśnie w tych miastach, tak, przy okazji spektakli zawsze jest taki moduł reklamowy, więc dużo też się pokazuje naszego miasta Giżycka, to dla nas jest bardzo ważne, bo jak ktoś jest w Zakopanem, to jak usłyszy o Giżycku, to być może kolejny raz właśnie do nas się wybierze.
1: A są już tacy festiwalowicze, którzy chcą zaliczyć te seanse i tu i tam.
4: Tak, dokładnie, tak. Jest taka możliwość właśnie, żeby być i spróbować i porównać sobie, tak, w której scenerii lepiej te kino można sobie po prostu smakować. I jeszcze tu chciałabym też bardzo nawiązać do tego mojego pomysłu, bo to mój pomysł, który też we współpracy właśnie z organizatorami kina letniego zorganizowaliśmy, czyli kino samochodowe. A organizatorom tak to się spodobało, że z kinem samochodowym wjechali, można tak powiedzieć, do Warszawy na torze Służewiec. Też już była premiera takiego kina. Także Giżycko zainspirowało nawet Warszawę, nawet stolicę.
1: No i widok niezastąpiony.
4: Niezastąpiony. No najważniejsze, chyba to najbardziej atrakcyjne. Przypłyń do Giżycka można z jachtu sobie pooglądać, posłuchać i zobaczyć no, doskonałe filmy. No prognozy nie zawsze są takie sprzyjające nam, a potem na miejscu okazuje się, że nie są one takie złe. Warto do nas przyjechać, warto odpocząć, zachłysnąć się tym pięknym, czystym powietrzem, zielenią, naturą, wodą. Wszystko to, co najpiękniejsze u nas w Giżycku na Mazurach.
0: A my w ogóle to ty przyjechaliśmy z Opola.
1: O, proszę bardzo.
0: Miasteczko takie festiwalowe również.
2: Żalu.
1: No tak, festiwal.
0: Tak, opolski festiwal.
1: No bardzo dziękujemy za odwiedziny. Wszystkiego dobrego. Tradycja, że tutaj, czy pierwszy raz? Jak to z rodziną?
5: Właśnie pierwszy raz. Znajomi nas w tym roku pierwszy raz wyciągnęli na Mazury. Jesteśmy zachwyceni.
1: A jutro też jest pomysł, żeby tu wpaść, czy już port zmieniają państwo?
5: Zmieniamy port.
1: Gdzie jutro płyniecie?
5: Jeszcze jest niespodzianka, jutro
1: jeszcze
5: będziemy
1: nie
5: to
1: dla załogi całej?
5: Zależy, o której reszta załogi stanie.
1: No właśnie, zależy jak wiatr powieje, prawda?
5: Dokładnie.
1: Dobry pomysł, żeby w takich okolicznościach przyrody sobie oglądać?
5: Oczywiście, rewelacyjny spędzenie czasu na powietrzu.
1: Skąd państwo przyjechali? Przypłynęli? Przyjechali?
5: Spod Krakowa. Szanów, moja babićka pochodzi z Szanowa.
1: To ogólny knachletnik jak najbardziej byliśmy.
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy za powrót do Stare Świeci.
6: Dzięki. I życzymy wspaniałych filmowych wakacji.
2: Wspaniałego wieczoru. Dziękujemy i do zobaczenia.
3: I jak czujecie zapach wody, ukłucie komara i filmowe emocje? Bo ja tak. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: tegoroczne wakacje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przejdą do historii. Najpierw chłodny i deszczowy lipiec, potem wietrzny sierpień, ale były też dni pełne słońca i iście śródziemnomorskiej atmosfery. Krótko mówiąc, pogoda pokazała nam tego lata wszystkie swoje oblicza. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
1: Mokry temat.
0: I choć meteorologia to przecież czysta nauka, momentami można było odnieść wrażenie, że nad Mazurami dzieje się coś niemal paranormalnego.
2: Byli zaskoczeni nawet sami do siebie, nam to opowiadali, że siedzą i mówią, słuchajcie, mówię, kurczę, jakiś pociąg jedzie? Takie odczucie tego wiatru.
3: Wiatr taki?
2: Tak, wyjący wiatr. Rzeczywiście, kiedy się podnieśli ponad trzciny, zobaczyli, co się dzieje, że idzie jakaś ściana czegoś białego i ten potężny huk.
0: Były na przykład dni, podczas których najbardziej doświadczeni z niepokojem patrzyli w niebo, sprawdzali prognozy i zastanawiali się, co się wydarzy za chwilę. Niestety były też dramaty i wydarzenia, o których mówiła cała Polska. I choć osobiście zdecydowanie wolę, kiedy o naszym pięknym regionie mówi się w kontekście udanego wypoczynku, to nie da się uciec od pytań o bezpieczeństwo. Gdzie zatem leży ten złoty środek między wakacyjną beztroską a rozsądną kalkulacją ryzyka? Jak korzystać z Mazur, nie tracąc czujności? I czy doświadczenie na wodzie wystarczy, kiedy pogoda potrafi się zmienić w ciągu kilkunastu minut? O tym wszystkim wasz i mój gość Dariusz Szluma z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Tutaj przed rozmową pan zdradził, że w lipcu jeszcze nie, natomiast już w sierpniu pan z bliska obserwował, bo z daleka raczej obserwowaliśmy wszyscy, jak to wyglądało. No i co widać na tych mazurskich jeziorach w tym sezonie turystycznym?
2: No tak, moglibyśmy też zadać pytanie, jak to wyglądało ze strony tych obserwujących, niezwiązanych z naszą działalnością, czyli służbą. No bo dla nas każda reakcja to jest czyjeś nieszczęście. Albo w postaci sprzętu i daj Boże, że tylko sprzętu, albo w postaci utraty zdrowia, a także no i niestety nie obeszło się bez tego, że i życia.
0: No właśnie, bo są takie sytuacje, które z pozoru wydają się nie takie mocno ryzykowne, natomiast kończą się nieszczęściem, prawda? A to ktoś sobie wyszedł z łódki, nie wiem, powiedzmy za potrzebą, a to jakiś nieuważny krok po alkoholu.
2: Tak, to co my mówimy od zawsze, od wielu lat, my w sensie związani z wodą i wydawałoby się, że wszyscy, czy wypoczywający, czy żeglarze, czy motorowodniacy, czy w ogóle turyści, o tym, że woda to jest żywioł. To jest żywioł. I kiedy na niej chcemy wypocząć, to musimy adekwatnie do tego podejść, żywiołu, czyli przygotować się do tego wypoczynku. Nie na zasadzie hura, mam wakacje, jadę i będę robił, hulał i nic ma prawo mi się nie stać. No nie. Woda, czyli żywioł, bardzo szybko weryfikuje i umiejętności, i to, że się znaleźliśmy na tej wodzie, i nasza brawura, nasze takie lekkomyślne podejście. Oczywiście czasem zdarzają się sytuacje losowe, tego nie unikniemy. Dobrze, jak się kończy na stratach materialnych, ale no, życie pokazuje, że niestety to się kończy też utratą życia.
0: Jaki był ten sezon? Co pan zauważa? Co mówią koledzy?
2: Z naszej obserwacji wynika, że jest stosunkowo mniej wypoczywających nad wodą. To po pierwsze. Głównie następuje kumulacja w weekendy. Pewnie to też wynika z tego, że te drogi są lepsze, łatwiej dojechać, można szybciej dojechać. Więc jakby w weekendy zaobserwowaliśmy, że tej pracy zdecydowanie było więcej. Ta mniejsza ilość ludzi w stosunku do poprzednich sezonów nie przekłada się na to, że jest mniej zdarzeń.
0: To myślę, że jest dobry moment, żeby porozmawiać o tych statystykach. Jak to wyglądało właśnie w lipcu i w sierpniu?
2: Tak, no my podkreślę, że my nie kończymy sezonu, mimo że to jest ostatni dzień wakacji. Dla nas sezon dalej trwa. Pracujemy cały rok na okrągło. Każde dni tygodnia do końca roku i na okrągło, tak? Więc na dzień dzisiejszy nasze statystyki zamykają się w interwencji 320 na dzisiaj, tak? W ciągu tych 32 interwencji udzielono pomocy ponad 738 osobom. To dużo. To rzeczywiście jest dużo. No i oczywiście 5 zgonów. Na tą ilość ludzi wypoczywających, która była mniejsza w stosunku do przednich, to dalej one są, ale można by, oczywiście każdego życia szkoda i nad tym bolejemy, że nie udało się uratować tych ludzi, ale przy tej ilości wypoczywających to jest niewielki procent. Umówmy się. I przy tym podejściu też ludzi i żywiołów i tej pogody, która jest no taka bardzo nieprzewidywalna, mało stabilna i ona często to szybko weryfikuje, te nasze takie lekkomyślne i braworowe podejście. To są statystyki tylko interwencji stricte moprowskich, czyli ratownictwa wodnego. Tutaj należałoby jeszcze oczywiście dodać interwencje wodnych karetek, które też działają na terenie szlaku jeziomazurskich, tak? Więc tutaj jakby ta liczba może nie jest stricte 50-50, ale tych działań medycznych również, powiedzmy, że może było drugie tyle, tak? I tam więcej ludzi też trafiło do hospitalizacji w związku z diagnozą, którą przeprowadzali ratownicy medyczni na tych łodziach. Także ta liczba tutaj się też jakby powiększa, tak? I jakie zdarzenia? No przekrój tych zdarzeń rzeczywiście jest no, naprawdę bardzo duży. Począwszy od drobnych skaleczeń, jakichś drobnych urazów, czy poprzez strach, który wynikał z tego, że zaczynało bardzo mocno wiać, a było w tym roku tych dni rzeczywiście takich, których ten wiatr no, dawał do wiwatu, bo 100-120 na godzinę, 8 boforta, 10 boforta, to już są warunki naprawdę no, wymagające i bardzo trudne, jeśli chodzi o śródlądzie. No i kończywszy na tym, w związku z tym, że ten ruch motorowodny bardzo mocno się rozwinął w tej chwili na szlaku jezior mazurskich. Nie mówię tutaj tylko już o łodziach motorowych, ale w tym roku zaobserwowaliśmy i koledzy to też potwierdzili, że bardzo dużo skuterów wodnych, które no, nie korzystają z uroku wiatru, tylko ze swojej mocy, które są też bardzo ogromne. I teraz to połączenie stosunkowo niewielkich akwenów, mimo że jeziora są duże, ale zagęszczenie, ilość tych przepływających jednostek z różnymi umiejętnościami, jeśli chodzi o prowadzenie, no skutkuje tym, że bywały wypadki śmiertelne. Tak? My nie wiemy, z czego to wynika, chociaż ja sam lubię, jestem motorowodniakiem również, sam pływam i na skuterach także, więc ten skuter, jak robi jakieś ewolucje dla tego prowadzącego, wydawałoby się fajne i dające mu jakąś adrenalinę, no to jest to ogromną przeszkodą dla tych, którzy wypoczywają obok nas, tak? I to krążenie wokół plaż, albo często w bezpośredniej kontakcie z plażą, gdzie niesforność wypoczywających jest też taka, że potrafią wypłynąć poza plażę i ten szalejący skuter, czy motorówka, ale skuter, no bo to są duże prędkości, no często nawet nie widzą tych osób, tak? I to się też może skończyć tragicznie. Kończywszy na tym, że te szybkie maszyny, one w ciągu tam 4 sekund potrafią rozwijać duże prędkości, zagęszczenie tych wszystkich jednostek pływających, brak opanowania takiej maszyny, no, kończą się tragicznie. No, pewnie wszyscy słyszeli o tym 16-letnim chłopcu, który niestety w wyniku zderzenia poniósł śmierć na miejscu.
0: Czy to są tylko skuterowcy, czy na przykład żeglarze, którzy gdzieś tam, powiedzmy, taką dosyć pochopną decyzję podjęli o tym, że wypłyną mimo tej niesprzyjającej pogody? Były takie sytuacje?
2: Tak, oczywiście były takie sytuacje. Nawet my mieliśmy informacje od właścicieli czarterów. No to jest jakieś takie no, nieszanowanie własnego zdrowia i życia. Ja rozumiem, że zaplanowaliśmy urlop, że chcemy na tym urlopie wypocząć, ponieśliśmy jakieś związane z tym koszty, no ale jeśli ktoś mówi, czyli miejscowy człowiek, często miejscowy człowiek, znający warunki i możliwości, przy ostrzeżeniach, które wystawia IMGW, dość bardzo precyzyjne, aczkolwiek cały czas jest to tylko prognoza pogody, trzeba to też mieć na uwadze, przy naszych prośbach i ostrzeżeniach, żeby jednak sobie pozwolić na ten czas odpuszczenia i zobaczyć, jak ta pogoda się rozwinie, no to wypływają. Nawet do tego stopnia i to jest takie niezrozumiałe też dla nas ratowników, że no, ci ludzie czarterujący tą jednostkę mówią, to proszę mi zwrócić za dzień niepływania. Kiedy właściciel mówi, słuchajcie, przeczekajcie ten moment, bo coś się tam rozwija, popłyniecie za 2 godziny, 3-4 albo na drugi dzień. I będzie bezpiecznie dla was, tak?
0: No więc jakby od tego człowieka, właściciela czarteru zależała pogoda, o tak.
2: Dokładnie tak, więc tutaj jakby to nie wynika z tego, że my chcemy zakazać, absolutnie, no jesteśmy od tego bardzo dalecy, tak? No po to jest ta woda, po to nad wodą człowiek super wypoczywa się, relaksuje i regeneruje również. Więc te wszystkie systemy ostrzegania, informacje, jeśli chodzi o pogodę, czy z naszej strony od ratowników, czy innych służb, no to są tylko po to, żeby przestrzec i zapobiec ewentualnie jakimś nieszczęściom, niepowodzeniu. Tak? No lepiej jest skończyć tygodniowy czy dwutygodniowy rejs, czy pływanie na wodzie
0: z fajnymi wspomnieniami,
2: a nie z traumą i tragedią, często do końca życia. Nie? Nie jesteśmy tylko my i tylko my, tylko ten właściciel, tak? No to z troski o sprzęt pewnie tak, ale też bardziej o to, żeby wrócili ze wspomnieniami, podziękowali, bo super, fajnie, przyjedziemy za rok i tak dalej. Tak? No to są wartości, które jakby oferują nam nasze kochane Mazury. Ale jeśli my będziemy to wszystko lekceważyć i no nie, wychodzić z założenia, że nam prawomanicznie nie stać, no to niestety.
0: Myślę, że to są takie sytuacje, w których pewnie nawet każdy, kto tego słucha, nie za bardzo widzi sens i logikę, natomiast to może już zostawmy. Czy są takie miejsca na szlaku, może północ, może południe, które rzeczywiście generowały jakby więcej tych zdarzeń?
2: Tak, zaobserwowaliśmy i to od wielu lat nawet obserwujemy, jeśli chodzi o pogodę, że te duże zbiorniki, czyli wielkie, typu Śniardwy, typu Niegocin, który jest dużym jeziorem, tak? No jakby gdzieś tą pogodę tak odsuwały w okolicy brzegu, gdzieś to krążyło. Natomiast mniejsze zbiorniki, no, na północy na przykład bardzo dużo się działo, tak? Czyli Mamry, Święcajty, no tam dwukrotnie czy trzykrotnie w tym roku były takie zjawiska pogodowe, które rzeczywiście no, przyprawiały nas o jeżenie się włosów na głowie. Ale
0: one... Co się działo? Bo to tak, my to widzimy na przykład z tarasu, że trzeba zdjąć kwiatki, bo latają. I ja zawsze mam tak, jak widzę już te kwiaty, że trzeba je zdjąć i myślę sobie, jak tutaj jest grubo, to tam jest już naprawdę hardcore. I czy tak jest? Czy to jest prawda? Co tam się dzieje?
2: Tak, rzeczywiście. Jeśli w mieście zwracamy uwagę i reagujemy, no to proszę sobie wyobrazić teraz, co się dzieje na otwartej przestrzeni, gdzie wiatr nie ma żadnej przeszkody. Tak? Czyli tam się naprawdę mocno rozpędza i nawet ratownicy z naszej stacji w Skłodowie, będąc na dyżurze w gotowości, oczekiwaniu, przy jednym z takich dni, kiedy to się zaczęło, oni sami byli zaskoczeni, nawet sami do siebie nam to opowiadali, że siedzą i mówią, słuchajcie, mówię, kurczę, jakiś pociąg jedzie? Takie odczucie tego wiatru.
0: Wyjący
2: wiatr. Rzeczywiście, kiedy się podnieśli ponad ściny, zobaczyli, co się dzieje, że idzie jakaś ściana czegoś białego i ten potężny huk, tak?
0: Mhm. No to... Nie można tego jeszcze nazwać białym szkwałem?
2: No nie. No to wyjątkowe zjawisko, to się nie pojawia tak znikąd. Chociaż obserwowana była nawet na zdjęciach czy na filmikach gdzieś mamy, że rzeczywiście jest różnica między wodą a tą przestrzenią lasu, tak? Taki biały pas unoszonej tej wody. No przy tej prędkości wiatru to rzeczywiście podrywa tą wodę i niesie taką smugę czegoś białego. Ale to zjawisko białego szwału to rzeczywiście, no można by się tu rozpisywać i tak dalej, i tak
0: ale
2: dalej.
0: Ale chyba była też taka sytuacja, pamiętam, że jednego dnia była rocznica białego szkwału, a następnego dnia rzeczywiście tak. Się, można powiedzieć, tak. Brzydko ta pogoda odpaliła, prawda?
2: Tak, dokładnie tak. Dlatego też mówimy i my mając codzienny kontakt z synoptykami, którzy nadzorują tutaj pogodę na naszym terenie. Oni sami mówią, że pogoda jest oni, którzy mają na co dzień narzędzia do obserwacji tej pogody i wnioskowania, co się może zadziać i stąd ta prognoza, podkreślam, powstaje. Oni sami mówią, że ona jest bardzo nieprzewidywalna, więc teraz my, nieznający, no to tym bardziej powinniśmy nabrać pokory. Jeśli ktoś, kto na tym się zna, mówi o ostrzeżeniach,
0: że nie wie, jak to będzie.
2: Albo nie wie, tak? A mimo wszystko stara się jakoś przewidzieć, no to dla kogoś takiego, jak ktoś, kto chce wypocząć czy skorzystać z tej pogody, to powinien brać to pod uwagę.
0: Waszym i moim gościem był ratownik MOPR Dariusz Luma. Sezon jeszcze się nie skończył, dlatego już niebawem na naszej antenie garść protipów, jak wypoczywać na wyjeździe, aby zostały po nim tylko piękne zdjęcia i fantastyczne wspomnienia. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
0: Krajowa szesnastka na Mazurach wciąż budzi wielkie emocje. Gdzie powinna przebiegać, żeby mieszkańcy, samorządowcy, ekolodzy i branża turystyczna byli zadowoleni? Jak się okazuje, pogodzenie interesów tak wielu stron wcale nie jest proste. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
1: A teraz Ryn.
0: W tym wydaniu zabieram Was do malowniczej miejscowości nad jeziorem. To niewielkie miasto, ale z dużymi ambicjami. Jaki jest budżet Rynu i dlaczego właśnie tutaj mocno trzeba postawić na kulturę? O tym dziś porozmawiam z burmistrzem Rynu Jarosławem Filipkiem. Ale na początek będzie o trwających w mieście pracach drogowych.
3: Remontujemy w tej chwili ostatnią z dróg ulicę Zamiejską wspólnie z powiatem, natomiast składamy nowe wnioski. I mam nadzieję, że kolejne dofinansowania trafią i będziemy to robili już wtedy na drugi rok. W tej chwili została nam ulica Zamiejska i tam skupiamy się, żeby to zakończyć.
0: Jeżeli chodzi o nabrzeże Jeziora Ryńskiego, to któż go nie kojarzy? I tam też zmiany. I zmiany, które trwają, i zmiany, które jeszcze będą. Jak to wygląda?
3: Tak, na nabrzeżu musieliśmy coś zrobić, zmienić ze względu na otoczenie, które mamy tu piękne. Otoczenie zamku, jak widać w tej chwili jest, urząd zmieniany jest, przygotowywany na taki widok, który nie będzie kolidował z widokiem zamku, tego młyna, który tam w tej chwili mamy w zasięgu wzroku. No i trzeba było coś zrobić z tymi stoiskami. One uroku nie dodawały, więc postanowiliśmy wybudować takie domki, które wydzierżawiliśmy dla przedsiębiorców. No i w tym roku jeszcze mamy w planach, już został ogłoszony przetarg, kolejne dwa postawić. Chcielibyśmy ten brzeg zagospodarować trochę inaczej, jak to jest w innych miejscowościach.
0: Czyli przede wszystkim właśnie porządek i dla oka, ale też pewnie też praktycznie.
3: Praktycznie, ale oczywiście taki ład przestrzenny, bo jak się spojrzy od strony jeziora, to my mamy kilka poziomów. Ten pierwszy poziom nad jeziorem, później drugi poziom to jest urząd, który słabo wyglądał, teraz już nawiązuje młyn, no i trzeci poziom to jest zamek, więc wszystko trzeba w jakiejś ładzie uporządkować, ale też wygoda. Po prostu czym innym jest prowadzenie jakiejś działalności w przyczepie pod namiotem, a czym innym jest porządny, wyposażony domek, gdzie mamy wszystkie wygody.
0: Jak pan ocenia ten sezon turystyczny? Ruch w Rynie, pogoda zaszkodziła czy pomogła? No może sobie pomogła sytuacja na świecie, bo to różnie mówią.
3: No właśnie, z tą sytuacją różnie, ale pogoda z reguły gra pierwsze skrzypce. No i lipiec był słabszy, to było widać na ulicach, ten lipiec był zimny, chłodny, było dużo opadów czy deszczu, więc on był słabszy. Ale już w sierpniu było lepiej, więc ja bym go ocenił, że porównywalnie do roku poprzedniego.
0: Ci, co mieli zarobić, zarobili.
3: No mam nadzieję, że tak. Oczywiście na podsumowanie przyjdzie czas. Ja na razie mogę się wypowiadać co do obserwacji, ile osób widzieliśmy, ile w marynie jachtów zacumowało, więc myślę, że on będzie na podobnym poziomie, może trochę lepszy, może trochę gorszy, ale niestety nie był tak dobry jak chociażby ten rok po pandemii, którą mieliśmy, gdzie ludzie masowo przyjeżdżali, wyjeżdżali, było ich naprawdę.
0: Tak, byliśmy wtedy bardzo patriotami, jeżeli chodzi o turystykę.
3: Dokładnie, tak.
0: Nie było wyboru.
3: Nie było wyboru, ale to dobrze, z naszego punktu widzenia. Przyjeżdżało do nas dużo osób, nie tylko do nas, po prostu to był rok wyjątkowy.
0: Panie burmistrzu, jak patrzymy na Ryn i w zasadzie przejeżdżamy, to zawsze są te same wnioski. Czy jest się kierowcą, czy pasażerem, że szkoda, że nie ma drogi gdzieś obok? Czy jest planowana jakaś obwodnica, jest potencjał na to, żeby rozwiązać ten problem, bo ta droga wiodąca jest jaka jest, każe chyba.
3: No dokładnie tak, samej jako takiej obwodówki nie ma gdzie poprowadzić, bo mamy jeziora, ale mamy w planach, państwo ma w planach budowę tej szesnastki. Teraz są procedowane dwa odcinki, jeden przez Ryn, drugi przez Mikołajki.
0: No i co kibicuje burmistrz Rynu?
3: Niestety ten przez Ryn mi się nie podoba, nie dlatego, że mam coś przeciwko szesnastce, bo gdzieś ona musi biec, ja widzę miejsca, gdzie w Rynie mogłaby przebiegać. Natomiast ona w niefortunnym miejscu jest przeprowadzona u nas na terenie gminy, bo...
0: Przez co przebiega?
3: No właśnie przejeżdża przez Rybica, Mrówki, Skorupki, gdzie to są miejscowości, które najlepiej, najładniej się rozwijają turystycznie. Największe połacie lasu będą wycięte, więc moim zdaniem trochę nieszczęśliwie. Dlatego z mojego punktu widzenia lepiej jakby poszła ta szesnastka przez Mikołajki, bo i tak zjeżdżamy na węzłach. Nie mamy możliwości inaczej wjechać czy zjechać z tej drogi szybkiego ruchu. A między węzłami jest 5 kilometrów, więc z punktu widzenia naszego, moim zdaniem lepiej by było, żeby to poszło tam, bo tam są lepsze możliwości. No ale oczywiście zobaczymy, to jest procedowane.
0: Więc... Burmistrz Mikołajek woli odwrotną.
3: Dokładnie
0: sytuację,
3: tak, tu się nie zgadzamy. Tutaj się nie zgadzamy, ale cóż, no nie walczymy ze sobą, przedstawiamy argumenty i mam nadzieję, że... To znaczy ja jeszcze raz podkreślę, ja uważam, że szesnastka powinna powstać. Ja tylko mówię o wariancie, który powstał dlatego, że nikt z samorządowcami nie konsultował. Żeby na którymś etapie przeprowadzono konsultację, myślę, żeby nie było takich problemów, moglibyśmy znaleźć odcinek, nawet taki, który by prowadził bliżej Giżycka, bo wiemy doskonale, że Giżycko trochę zostało z boku.
0: Właśnie, a można tak było stoimy to zrobić. I patrzymy, a my...
3: No dokładnie tak. A można było to zrobić. A wystarczyło z nami porozmawiać, bo jakby droga gdzieś u nas bardziej na północ może przebiegała, nie byłaby tak problematyczna, konfliktowa, a przebiegałaby blisko Giżycka i połączyłaby wszystkie inne miejscowości, które no też potrzeba takiej szesnastki.
0: Jeśli ktoś zapomniał o idei samorządu, prawda, że on tutaj jest najbardziej, realne problemy to tutaj są w samorządach.
3: Dokładnie i tak naprawdę to my wiemy, tak? Oczywiście musimy się dogadać, bo może ten przebieg, który ja bym zaproponował, nie byłby akceptowalny dla innej gminy, ale trzeba o tym rozmawiać. Nie można narzucić z góry jakiejś propozycji i musicie się zgodzić, a później krytykować nas, że mówimy, że no nie, to nam nie pasuje i próbować nam wcisnąć, że jesteśmy przeciwko budowie szesnastki. Nie, to nie jest prawda. Po prostu nikt z nami nie konsultował, no i teraz będziemy musieli przyjąć któryś z wariantów.
0: Panie burmistrzu, jak idzie realizacja tegorocznego budżetu? Jak po Maśle, czy gdzieś tam jakieś zmiany były?
3: Nie, myślę, że idzie sprawnie. Wszystko, co żeśmy zaplanowali, praktycznie realizujemy.
0: Największa inwestycja tego roku?
3: No, największa to teraz ten urząd, który remontujemy. Oczywiście ona, takich podobnych było kilka, ale to jest największa i ze względów finansowych, ale oczywiście ze względów do wizerunkowych również.
0: A jaki jest budżet Rynu?
3: Budżet Rynu jest plus minus 40 milionów złotych, zależy. Mieliśmy już, jak były inwestycje,
0: rekordowcze.
3: Mieliśmy pod 80 milionów, ale to wtedy było bardzo dużo inwestycji bardziej dofinansowanych, czyli na poziomie 90-80%. Niestety
0: ale też wkład trzeba mieć.
3: Trzeba mieć, dokładnie tak, ale my mamy bardzo dobrą sytuację finansową. Na przykład na ten właśnie okres, w którym mówię, gdzie budżet był rekordowy, pozyskaliśmy pożyczki z Unii Europejskiej, które są na poziomie 0, góra 1%, jeszcze umarzalne, więc no nie robi to jakichś wielkich skutków dla naszego budżetu, a wiele inwestycji udało się zrobić.
0: No i kultura tętni życiem. Ja tutaj może z panem burmistrzem nie rozmawiam, natomiast Dom Kultury, Ośrodek Kultury, przepraszam, bo w każdej gminie, w każdej miejscowości trochę inaczej, tętni życiem.
3: Tętni życiem i to był warunek pierwszy, który postawiłem pani dyrektor, przyjmując ją do pracy, że no ma się dziać, bo my mamy niestety w Rynie, niestety czy stety, mamy mieszkańców, ale mamy również turystów i musimy coś im zapewnić, dlatego mam nadzieję, że to widać, że staramy się organizować różnego rodzaju kulturalne wydarzenia, zarówno latem, ale i w okresie zimowym, jesiennym, wiosennym, uruchomiliśmy chociażby kino.
0: Właśnie, to też jest fenomen, można powiedzieć, w skali tutaj regionu.
3: To znaczy, myślę, że kino...
0: No Łabędź.
3: Dokładnie, to jest historyczne, bym bardziej powiedział. Kiedyś mieliśmy w Rynie, w trochę w innym miejscu te kino, no ale z różnych powodów, no wiadomo, frekwencyjnych zostało zlikwidowane, ale jednak nie do końca się z tym zgadzam, bo oczywiście ono dochodów nam nie przyniesie, nie zbilansuje
0: ale
3: się na
0: zero. Zawsze ma chodzić o pieniądze?
3: Ale właśnie pieniądze są ważne, ale może nie najważniejsze. Uważam, że naszym mieszkańcom należy się to kino i bardzo mi na tym zależało. Jak już żeśmy uzbroili ten nową salę widowiskową, no to brakowało nam kina. Notabene udało się dosyć duże dofinansowanie pozyskać na te kino, więc mieliśmy możliwość utworzenia i to jest takie jak gdyby dopełnienie tego, co robimy, co organizujemy, co przygotowujemy i teraz mamy taką ofertę dodatkową i uważam bardzo ważną.
0: Można powiedzieć, że tak w porównaniu do innych zdecydowanie większych miejscowości w regionie, to ta sala widowiskowa robi wrażenie.
3: Robi wrażenie, jest, zawsze można powiedzieć, że mogłaby być większa, ale ja bym sobie życzył, żeby tą, którą mamy, zapełniać w 100% i będzie już idealnie, ale tak, mamy, sama sala, wybudowaliśmy ją bodajże w 2020 roku, ale to była goła sala, trzeba było ją uzbroić, więc nie żałowaliśmy pieniędzy w porządne nagłośnienie, w porządne oświetlenie, bo to procentuje, bo wtedy inne doznania, inni ludzie, zespoły przyjadą, które mają większe wymagania, tak? No do nas, powiem szczerze, nie mamy problemu z zaproszeniem jakichś naprawdę ważnych wykonawców, którzy pokazują coś pięknego. Mamy i teatr, mamy i muzykę, mamy, no, jak wspomniałem, kino, mamy wewnętrzne wydarzenia. Także mam nadzieję, że ta sala spełni, ja wiem, że ona spełnia nasze oczekiwania, ale mam nadzieję, że nasi mieszkańcy też. No będzie kwitła, będzie się rozwijała. Siedzimy już z panią dyrektor, myślimy, co tu zrobić dalej na następnym roku.
0: Pewnie jeszcze pogadamy o tej kulturalnej jesieni i zimie, bo to już tuż tu się wydaje, że zielono, ale to ten czas bardzo szybko leci.
3: No bardzo szybko leci i tak naprawdę nie ma czasu, jeżeli chcemy organizować cokolwiek na podobnym poziomie, to już w tym roku już mamy pewne umowy podpisane na drugi rok, mamy pewne wydarzenia zaklepane, no bo już w styczniu może być za późno, więc już siedzimy, już myślimy.
0: Kasę trzeba przygotować.
3: A no najważniejsza kasa, bez kasy się nic nie zrobi, także kasę trzeba przygotować i trzeba wiedzieć ile.
0: I jak i właśnie skąd.
3: I skąd.
0: Żeby właśnie nie było później jakichś niedomówień. Dziękuję serdecznie za rozmowę, to był pan Jarosław Filipek, burmistrz Rynu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
3: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam i do usłyszenia.
1: To warto wiedzieć.
0: A skoro już jesteśmy w Rynie, to warto przypomnieć, że jakiś czas temu odbyła się tu trzecia edycja PARP Future Camp. Na Mazurach spotkali się młodzi twórcy startupów, inwestorzy i eksperci. W Rynie rozmawiali o tym, jak swoje innowacyjne pomysły przekuć w realne biznesy. Były warsztaty, debaty i rozmowy z inwestorami. Cel to nawiązywanie nowych kontaktów i rozwijanie współpracy. Jak mówi Karolina Kazimierczak z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jednym z największych atutów wydarzenia jest jego nieformalna atmosfera.
4: Chcemy pokazać ludzką twarz urzędnika, dlatego wychodzimy tutaj na trawę, na słońce, by w takiej nieformalnej atmosferze porozmawiać z naszymi potencjalnymi klientami, przyszłymi, może partnerami. Jest cały czas takie młode pokolenie, ale muszę przyznać, że zdarzają się i startupowcy 70-letni również. Chodzi tutaj o to, żeby wyjść za biurka, wyjść za komputera i porozmawiać bezpośrednio z tymi osobami i poznać ich zmagania, ich bolączki. Tutaj mamy taką możliwość właśnie zobaczenia czegoś więcej niż tylko cyfry i opisy. Możemy poznać faktyczne trudności, na które natrafiają startupy. My też możemy podzielić się naszym doświadczeniem, czyli mamy cały bagaż 20 lat doświadczenia wdrażania funduszy unijnych i nie tylko. Wiemy, jakie trudności napotykały.
5: Ja tutaj też głównie jestem po networking, szukanie być może nowego jakiegoś projektu. Się tam zajmuję obecnie uzdatnieniem wody, odzyskiwaniem litu z roztworów wodnych.
6: Realizuję po prostu platformę edukacyjną, łączącą edukację zdrowotną z grywalizacją, nauka i gra, więc tutaj poszukanie też tych osób, które mają podobne rozwiązania.
0: Karol Dębski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
7: Ja ci pomogę, ty mi pomożesz, razem zrobimy coś wspólnie, razem możemy założyć spółkę. Jest teraz tyle możliwości działania wspólnie, warto połączyć siły, bo czasami mamy super pomysł, ale nie mamy zasobów do tego, żeby go wdrożyć.
0: Ile tych pomysłów, że tak brzydko powiem, umiera w szufladach, prawda?
7: Dokładnie, umiera w szufladach, albo umiera też na etapie wdrożenia już, bo sami nie jesteśmy w stanie tego pociągnąć. Dlatego trzeba mieć koło siebie ludzi, którzy nas wesprą, którzy nas przysłowiowo kopną troszeczkę do działania i którzy myślą tak jak my i stwierdzą, Jezu, to jest super pomysł, zróbmy to wspólnie. I wtedy te projekty wychodzą.
0: Co ciekawe, młodzi innowatorzy wzięli udział w konkursie pitchingowym, w którym swoje pomysły prezentowali przed przedstawicielami funduszy inwestycyjnych i polskich firm. To był taki konkurs, w którym stawką nie była wyłącznie wygrana. Równie ważne było po prostu zdobycie zainteresowania inwestorów, nawiązanie kontaktów i otwarcie sobie drzwi do dalszego rozwoju. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko. Co słychać w Giżu?
0: Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć. Na antenie Meloradia gościa, w zasadzie to my dzisiaj gościmy w ratuszu, w gabinecie pani burmistrz, pani Ewa Ostrowska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: No już sezon za nami, rok szkolny można powiedzieć, że rozpoczęty. Rozumiem, że to był taki gorący dzień, bo i wydarzenia, rocznice historyczne i też początek roku. Dla burmistrza to zawsze jest taka intensywna praca tego dnia, prawda?
8: Tak, oczywiście, bo początek roku to ważne wydarzenie, zarówno dla rodziców, jak i dla uczniów. więc cieszymy się, że uczniowie powrócili, tak, ale oczywiście też i mamy sporo pierwszaczków, więc powrócili do naszych szkół, które w części też były remontowane, więc szkoły są przygotowane na przyjście uczniów, to i oczywiście z pełną werwą tutaj czekamy na to, żeby ten rok szkolny już jakby no, się rozpoczął już jakby w całej swoim tym zakresie, tak? Więc, ale wczoraj też mieliśmy uroczystości patriotyczne, bo oczywiście 1 września to jest rocznica, 87. rocznica wybuchu wojny, więc też uroczystości patriotyczne. Bardzo mnie cieszy udział oczywiście środowisk kombatanckich, ale także bardzo liczny udział młodzieży, tak? Bo było dużo pocztów sztandarowych właśnie z naszych szkół giżyckich, co jest niezwykle ważne, bo powinniśmy o takich ważnych datach pamiętać.
9: Jakby pani określiła atmosferę panującą? Czy to jest przygnębienie, że jednak do tej szkoły wrócić trzeba, czy raczej radość, że się widzą po wakacjach? Bo ja na przykład wczoraj byłam w przedszkolu i widziałam naprawdę radość, że się dzieci po wakacjach spotykają.
8: No oczywiście w tych młodszych klasach, tak, to wiadomo, że jest ta radość. Później już starsi to różnie to bywa. Dzisiaj to, szanowni państwo, powiem tak może trochę humorystycznie, bo po jednym spotkaniu w Urzędzie Gminy właśnie szłam jeszcze na inne spotkanie przez miasto, no i spotkałam jedną naszą mieszkankę, która mówi, no wreszcie początek roku, moje dziecko w przedszkolu, nie wiem co ze sobą zrobić, no i mam tyle czasu, więc tak, ale też no, spotkałam dzisiaj dużo młodzieży licealnej tutaj i z zespołu szkół elektrycznych, no tym innym były troszkę już takie mniej radosne, ale oczywiście wiemy, że no wchodzimy w ten rytm, tak, i kilka dobrych miesięcy, aż do następnych wakacji czeka nas tego, no tej pracy, tak, rzeczywiście, takiej stabilizacji też, tak, ja też, no też humorystycznie powiem, no jak latem chodziłam po mieście, no jednak co któraś osoba tylko mi mówiła dzień dobry, tak, a teraz już jak dzisiaj szłam, no to prawie wszyscy, czyli mówią, już tych turystów jest mniej, no bo turyści rzeczywiście mnie nie znają, a zresztą z każdym można zamienić kilka słów i to jest chyba takie bardzo pozytywne.
9: Zanim o tej stabilizacji, to tylko jeszcze myślę, że warto opowiedzieć o tym sezonie turystycznym. Jakby pani oceniła ten sezon? Udany, nieudany? Bo działy się przecież takie rzeczy, na które totalnie nie mieliśmy wpływu, jak na przykład pogoda.
8: No oczywiście, pogoda determinuje, tak? I o tym wiemy, tak? Że no niestety w takich regionach turystycznych, gdzie większość atrakcji jest związana właśnie z naturą, z przyrodą, temperaturą właśnie i atrakcje są pod chmurką, to niestety ta pogoda determinuje to, czy przyjeżdżają do nas turyści i na jak długo, bo to też jest ważne, tak? Więc rzeczywiście, no jak się rozmawia z branżą turystyczną, to narzekają na ten sezon. Poprzedni też był trudny, jeśli chodzi właśnie o pogodę, ale no staraliśmy my się jako miasto, tak, zapewnić tak dużo atrakcji, żeby mimo tej niepogody ludzi u nas zatrzymać. I tu rzeczywiście branża turystyczna też i gastronomiczna nas chwali, że imprez, tak, wydarzeń organizowanych przez miasto, przez nasze jednostki, przez Giżyckie Centrum Kultury, Centrum Profilaktyki, było rzeczywiście bardzo, bardzo dużo, tak, i przez twierdzę Bojen. My teraz spotykamy się jeszcze w tym tygodniu, w piątek, żeby podsumować właśnie z organizatorami naszych imprez ten sezon, bo bywało też, że niektóre imprezy, terminy imprez się pokrywały, tak, że były imprezy i na twierdzy, i były w centrum miasta. Owszem, to też jest dobre, tak, bo oczywiście każdy może sobie wybrać gatunek muzyczny, który mu odpowiada, czy pójść na tą imprezę, która mu bardziej pasuje, ale trochę też tego odbiorcy się sobie zabiera, tak, jakby tu wewnętrznie, już nie wspominając o tym, że no dużo i miast okolicznych robi imprezy, ale też i nawet gmin, tak, bo przecież gminy, sołectwa świetnie działają, kluby gospodyń wiejskich działają, więc ta oferta rzeczywiście tych wydarzeń kulturalnych i innych jest bardzo duża, ale myślę, że nadal powinniśmy to podtrzymywać, bo jak się coś dzieje, to nawet jak pada, no to ludzie przyjdą, tak, więc to jest ważne i w tym kierunku będziemy iść i oczywiście będziemy też iść w kierunku rozszerzania tej oferty o ten okres, kiedy nie ma tego szczytu sezonu, bo wiemy, że u nas no niestety do tego 15 sierpnia, no to od lat, odkąd ja pracowałam jeszcze w promocji w latach 90. zawsze ten szczyt sezonu był gdzieś od połowy lipca do połowy sierpnia, tak? Już po 15 to już widzieliśmy ten spadek turystów i teraz też to obserwujemy, dlatego też podtrzymujemy tą imprezę dużą samolotową, czyli Giżycko Air Show w ten jakby przedostatni weekend sierpnia.
9: Bo mam wrażenie, że trochę w przestrzeni, teraz jakby wszyscy wychodzimy, mamy miejsce, w którym możemy się spotkać, to jest internet, różne portale społecznościowe i tam mam wrażenie jest trochę, nie wiem, czy można to nazwać brakiem zrozumienia, że ludzie nie rozumieją, że czasem jak jest gorsza pogoda, to niektóre eventy nie mogą się odbyć, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo.
8: No, jeśli chodzi o ten airshow, to szanowni państwo, wiedzieliście, w piątek była piękna pogoda bezwieczna, sobota zaczęła się ogromnym wiatrem, ogromnym deszczem i rzeczywiście no, my tu z organizatorami mocno się zastanawialiśmy, czy w ogóle podjąć decyzję o tym, czy kontynuować, czy po prostu organizować tą imprezę, tak, ze względu na bezpieczeństwo. Prognozy na szczęście były dobre, tak, czyli były, że po godzinie 17 to wszystko się uspokoi i dlatego nie podjęliśmy decyzji o odwołaniu, tak, tylko po prostu o czekaniu na dobre warunki i to okazało się sukcesem, bo jednak impreza mogła się odbyć. Oczywiście nie odbyła się ona w takim wymiarze, jak było zaplanowane, czyli cały program nie mógł być zrealizowany, chociażby przez to, że ustawiono, dużo wcześniej trzeba przygotować, tak, jakby te pole całe do organizacji imprezy i pirotechnika, która była rozstawiona wcześniej na tych specjalnych takich platformach na wodzie, po prostu powpadała, tak, pod wpływem tych fal, pod wpływem tego i już nie było, troszkę tam była możliwość jakby jeszcze podniesienia, ale całości tego nie udało się zrealizować, tak. No i niestety też były problemy związane z nagłośnieniem, tak, bo nie można było nagłośnić całego terenu i plaży, i mola, tak, żeby wszędzie było słyszalne, bo to też jakby się zadziało ze względu na warunki pogodowe. Więc tu oczywiście też mamy my i nauczkę i organizator, czyli grupa Falco, która jest głównym organizatorem, żeby pewne też jakby komunikaty może wysyłać częściej gdzieś tam właśnie poprzez sieć, aczkolwiek też tego się nie da, no bo po prostu wszystkie siły były na pokład, że ręce na pokład, a już wtedy no, nikt nie siedział przy chociażby portalach społecznościowych, żeby jeszcze informować, tak, dodatkowo, no bo się nie dało, bo było najważniejsze, żeby zorganizować tą imprezę, ale też zorganizować ją bezpiecznie. Także w mojej ocenie, szczególnie no, jak rozmawiałam z wieloma ludźmi, ci, którzy byli po raz pierwszy, czy którzy jakby nie widzieli, mówili, że była to fantastyczna impreza, tak, że w tych warunkach oni nie wiedzieli, że coś tam było pominięte, ale oczywiście apeluję też do państwa, żeby zawsze gdzieś z tyłu głowy mieć, postawić się w roli tego organizatora, tak, i że nie zawsze wszystko się uda, a na pogodę niestety jeszcze nie mamy wpływu.
9: Na Mazurach tym bardziej, w ogóle chyba w Polsce tym bardziej, bo tak dynamiczna jak potrafi być pogoda u nas, to tylko chyba zdają sobie najbardziej sprawę żeglarze, bo to oni rzeczywiście mają największą styczność i z wiatrem i wodą i wtedy te dwa żywioły jakoś tak działają niesamowicie.
8: Tak, pamiętajmy, jeszcze tu wejdę w słowo pani redaktor, że wtedy była rocznica właśnie tego białego szkwału, tak? Czyli to też, więc tym bardziej musieliśmy zadbać o to, żeby było bezpiecznie i dla tych uczestników, którzy dotarli, tak, jako widzowie, ale przede wszystkim dla pilotów.
9: Wrzesień to również nie koniec może wakacji dla uczniów, natomiast sezonu turystycznego zdecydowanie nie i wrzesień będzie też nasycony tymi imprezami, prawda?
8: Tak, no bardzo dużą imprezę, na którą już bardzo serdecznie zapraszam. 12 września organizujemy Twierdzę Światła. To jest druga edycja. Wcześniej organizowaliśmy Park Świateł, czyli w naszym Małpim Gaju. W zeszłym roku już była duża impreza na Twierdzy Bojen i 12 września powracamy do tej imprezy, także będzie bardzo dużo ciekawych od godziny 17. Bardzo serdecznie zapraszam. Dużo ciekawych efektów i świetnych, i muzycznych. I co dla mnie też jest bardzo wartościowe i ważne, w tej jakby programie tej imprezy wybrzmią też nasze lokalne tutaj dźwięki, tak, związane z legendami mazurskimi, ponieważ będzie pani Monika Wierzbicka śpiewała w duecie między innymi z naszym Martinem, czyli tutaj już takie połączenie gatunków całkowite, tak, czyli śpiew mazurski połączony z hip-hopem, więc bardzo ciekawe na pewno to będzie brzmienie. No i też będzie Karolina Lizer, też znana tutaj z Mazur, wywodząca się wokalistka. No oczywiście też będą goście zewnętrzni, więc bardzo, bardzo serdecznie państwa zapraszam. Duże wydarzenie dla mieszkańców Giżycka, wejście za złotówkę. Zachęcam do tego, żeby wybrać się na twierdzę wcześniej i ten bilet kupić, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że już jakby na ten finał, tak, który był najbliższy, najbardziej atrakcyjne, czyli już na tą część taką typowo widowiskową, muzyczną, były bardzo, bardzo długie kolejki, no i rzeczywiście kasy no, nie były w stanie obsłużyć ich, więc zachęcam Państwa jeszcze ten czas, mam nadzieję, będzie dobry pogodowo, przespacerować się na twierdzę do kasy i ten bilet sobie zawczasu kupić.
9: Też bardzo ważna, wydaje mi się, sprawa dla Giżyczan, wydarzenie, no to są urodziny naszej wspaniałej Lemory.
8: Tak, Szanowni Państwo, ponieważ no, dotarliśmy właśnie do źródeł takich w gazetach, tak, że właśnie kiedyś odbyły się takie urodziny Lemora, czyli nasza panna z żabką, czyli fontanna, która została też odrestaurowana, działa w tym roku, będzie miała swoje urodziny, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszam, 18 września o godzinie 17. No i tutaj niestety wszystkich pomysłodawców nie ma.
9: Panna z żabką jest spod znaku panny.
8: O tak. Tak, tak. A nie możemy niestety zaprosić wszystkich, którzy, bo wiemy, że twórcą tej rzeźby był nieżyjący już pan Andrzej Morawski, ale jest z nami obecny jeszcze pan dr Marian Lemecha, który wówczas był burmistrzem, no i też między innymi z jego inicjatywy ta panna z żabką powstała.
9: Kiedyś, nie wiem, czy pani też poznała te pikantne szczegóły dotyczące powstawania tejże rzeźby, także myślę, że to też będzie okazja, żeby parę gorących anegdot usłyszeć tego 18 września.
8: Tak, serdecznie zapraszamy, zapiszcie sobie Państwo tą datę, a następnego dnia z kolei też ważne wydarzenie, to ważne wydarzenie przede wszystkim dla osób związanych z naszym Kościołem katolickim, ale nie tylko, tak, bo to świątynia jest ważna dla wszystkich, myślę, czyli parafia świętego Brunona i Kazimierza, czyli kościół właśnie świętego, pod wezwaniem świętego Brunona, nasz dawny kościół garnizonowy, świętuje swój jubileusz stulecia założenia parafii. I 19 organizujemy zarówno konferencję naukową, która będzie wcześniej będzie w hotelu San Bruno, tam w sali konferencyjnej. Później już będą wydarzenia religijne w kościele, a w ramach finału jakby tych wydarzeń odbędzie się koncert Wioli Brzezińskiej, więc bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Będzie też wystawa związana z przeobrażeniami, jakby z historią, tak, tej naszej parafii, a wiemy, że w ostatnim okresie, jak tylko przyszli tutaj Salezjanie, to tak się połączyło z tym właśnie rozpoczęciem remontu naszej świątyni i teraz, kto jeszcze nie był, to zachęcam, żeby zobaczyć, jak ta świątynia się zmieniła, oczywiście na pozytywne.
9: I nadal się chyba zmienia, tam organy dostają, że tak powiem, kolejne życie pewnie w swojej historii.
8: Tak, jeszcze tak, już organy tam są właśnie już też na ukończeniu praktycznie, więc zachęcam Państwa, 19 września, bardzo duże wydarzenie. I już jak jestem przy okazji zapraszania, to z kolei też na zaproszenie...
9: Tylko jeszcze zapytam o tą konferencję naukową, właśnie poświęconą pewnie parafii, historii tej założycielskiej. Wstęp będzie wolny na to wydarzenie?
8: Tak, oczywiście. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10. Hotel San Bruno, śledźcie zresztą nasze tu portale informacyjne. O wszystkim będziemy przypominać.
9: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była burmistrz Giżycka, pani Ewa Ostrowska. Dziękuję pani bardzo.
8: Dziękuję bardzo.
9: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: Jagi Życko.
1: Sezon na Mazurach jeszcze się nie skończył. Na jeziorach wciąż widać białe żagle, a z wypoczynku na wodzie korzystają kolejni turyści. Moprowcy apelują o rozsądek i przypominają, że pogoda o tej porze roku potrafi zmienić się bardzo szybko. Dlatego przed każdym wypłynięciem warto sprawdzać prognozy, zadbać o odpowiednie wyposażenie i nie przeceniać swoich umiejętności. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Mokry temat.
1: Ja wiem, że teraz to takie bardzo modne, żeby po prostu uwierzyć w siebie i przełamywać swoje bariery. Tylko w trakcie 2 minionych miesięcy wakacji ratownicy interweniowali 320 razy. Ponad 700 osób dostało pomoc, a niestety 5 nie wróciło z wakacji do domu. Jak wypoczywać z głową i czym kończy się wypoczynek, gdy zapominamy o bezpieczeństwie? Wasz i mój gość Dariusz Szluma, ratownik Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: To nie może być tak, że ktoś tam mówi o tym, trudzi się, a my wychodzimy z założenia, że nie, mnie to nie spotka, mnie nie dotyczy. No tak nie ma. To zaskoczenie z informacją tych, których tam udzielaliśmy pomocy, w głównej mierze technicznej na całe szczęście, po takich tych wiatrowych perypetiach, no to oni byli przerażeni. Już nie samą sytuacją, no bo gdzieś tam te łódki trafiły w trzciny, na jakieś mielizny i tak dalej, ale wokół tego, ten wiejący, ryczący wiatr, rzucający tą łodzią, wydawałoby się dla nas bezpieczną, przenoszono no, to takie wrażenie, takie małżeństwo na jeziorze Mamry. No, oni twierdzili, że oni mieli wrażenie, że tą łódkę 9-metrową podniosło do góry i przestawiło prawie że do lasu. I ratownicy mieli problem poważny, żeby ją ściągnąć z tej mizny, bo ona praktycznie cała była wysztrandowana, czyli wysunięta na bardzo płytką wodę, ale jakoś tam sobie poradzili. Więc te historie tych, którzy byli na miejscu, też pokazują, że no, przy takiej pogodzie, no to my jesteśmy pyłkiem tak naprawdę. Jeśli nie przygotujemy się wcześniej, albo nie zareagujemy wcześniej, no to dobrze, jeśli się skończy na strachu, ale... Prawda? Może to się skończyć no, bardzo tragicznie, a nie chcielibyśmy tego.
1: Jeszcze wiemy, że ludzie pływają i tak naprawdę do końca września będą pływać. Pewnie jeszcze ci co bardziej wytrwali i ceniący sobie rozwój tych umiejętności, pewnie będą chcieli też popływać później.
2: To takie bardzo upalne dni i to takie jakieś potwierdzenie, że one są upalne i za chwilę znowu jest załamanie pogody. Znowu 2-3 dni jest rzeczywiście takie no, słonecznej, ciepłej i za chwilę znowu jest to załamanie tej pogody. Natomiast ten wrzesień i październik, miejmy nadzieję, że będzie jeszcze ciepły i pozwoli słonko czy ogrzeje nas, ale ona się bardziej stabilizuje, ta pogoda. Nie ma tych dużych różnic temperatur. Stabilizuje się, więc te wiatry są równiejsze, nie szarpią tak. No jest trochę luźniej. Jest już mniej wypoczywających ludzi, tak? No dużo jest takich, którzy właśnie wtedy przyjeżdżają, osób starszych, którzy chcą w tej ciszy pożeglować. No i też studenci, tak? Bo to jeszcze dla nich jest jeszcze miesiąc takiego stricte wolnego, więc jest troszkę taniej, trochę różniej, więc na pewno jeszcze będą korzystać i miejmy nadzieję, że pogoda pozwoli na to, żeby się cieszyć urokiem Mazur.
1: Jeszcze pojawił się temat plaży. Wspomniał Pan o tych takich, powiedzmy, odważnych, mniej zdyscyplinowanych z perspektywy tego ratownika, którzy wypływali. Co tam jeszcze się działo na plażach? Czy było raczej spokojnie, czy można powiedzieć, że tam też pełne ręce roboty mieli ratownicy?
2: Właśnie dzisiaj nawet podsumowywaliśmy plażę z panem prezesem, więc rzeczywiście kolejny rok pokazał, że tam, gdzie są ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem wypoczywających, możemy powiedzieć, że jest rzeczywiście bezpiecznie. Nie było żadnych poważnych zdarzeń, oprócz skaleczeń, jakichś tam stłuczeń, drobnych zwichnięć, otarć. To jakby codzienność, ratownicy się tym zajmowali na bieżąco. No więc podając nam te wszystkie informacje o takich osobach. No i przypadek z plaży tam, co prawda nie związany z wodą, ale na plaży, gdzie ratownicy tu na plaży miejskiej w Giżycku zareagowali, ponieważ tam jedna z osób zaalarmowała, że coś się dzieje z tym dzieckiem. 8-miesięcznym, czy tam 11-miesięcznym, jeszcze raz nie pamiętam, nie chciałbym to przekłamywać.
0: Chyba 8-miesięczne. Następnego była konferencja tam.
2: Tak, tak, więc szybka reakcja spowodowała, że wszystko zakończyło się naprawdę dobrze, tak?
3: Właśnie, to był taki dzień, że był pik, że tak powiem, szczęśliwych zrządzeń losu, tak.
2: Tak, no czasem tak się to układa, albo w jedną stronę, albo w drugą stronę. Tak. Ale to pokazuje, że taka

0: Zawsze tak się kończy, nie da się wszystkich uratować. Prawdopodobieństwo tego, że to będzie skuteczne i dobre, to jest naprawdę bardzo duże. Natomiast jak wypoczywamy poza takimi miejscami, no ludzie gdzieś tam chcą korzystać z takich miejsc bardziej ustronnych, gdzie nie jest zatłoczone, gdzie jest cicho.
1: To się mówi na dziko.
0: Tak, to się mówi na dziko. No to gdzieś musimy to ryzyko wpisać, tak? No i było mnóstwo przypadków i te statystyki, które są i w warmińsko-mazurskim, które chyba przoduje w tym roku, jeśli chodzi o utonięcia, to w takich miejscach właśnie no, na dziko, tak? Gdzieś tam korzystanie z tej kąpieli i w sytuacji zagrożenia również służby są alarmowane, no ale ten czas tego dotarcia i organizacji tej pomocy no, jest wydłużony. A tutaj mamy dostępność, dlatego my zawsze zachęcamy i po to miasta się trudzą, żeby te plaże były strzeżone, żeby ci ratownicy byli właśnie ze względu nie znowu na ograniczenia, tylko dla naszego bezpieczeństwa. Po to jest ratownik na plaży.
1: No, myślę, że takie plaże, szczególnie na przykład dla rodzin z dziećmi, no to jest jakby must be, prawda? Że to akurat jakby nie ma tutaj wymówek, że na dziko, bo tutaj już nawet to jest doskonały przykład, że to, że był ratownik, skutkowało tym, że ten maluszek po prostu przeżył. Państwo nie wiedzą, my tak zawsze się tutaj odwiedzamy, jesteśmy, ale tu zawsze się coś dzieje. Nawet przed rozmową pan sobie zerknął na lornetkę, bo tu jakieś niepokojące coś i trzeba nieco dalej tym okiem zarzucić.
0: Tak, tak, no to już jakby trochę z doświadczenia, bo są pewne obrazy, które są stałe i jakby nie budzą niepokoju ze strony ratowników obserwujących, ale jak coś jest takie inne niż zwykle...
1: No tak, dla przykładu, co pana zaniepokoiło?
0: Znaczy, widziałem kogoś, czyli postać przypominającą człowieka, ale nie byłem do końca pewny. Człowiek tak, ale na czym? A. Więc jakby posiłkowanie się lornetką powoduje, że widzę, że płynie na jakimś małym tam łódeczce, ale głównie widzę tego człowieka, więc wiem, że jest w łódce i po prostu sobie płynie, tak? Więc to ułożenie, kierunek tam, no ale znowu nie ma może tych pompowanych dmuchańców jednorożców, ale dużo jest na słupach tych desek, tak? I to też...
1: No, to też się teoretycznie też może trochę bardziej trwałe, ale to też pewnie...
0: Tak, tak, bo tam ma komory, to jest bardziej trwałe, rzeczywiście, no tam producenci do tego się przykładają, nawet się prześcigają w opiniach, że tam klejony, tak klejony, lepiej klejony, szyty, więc to rzeczywiście ma to przełożenie. No ale znowu musimy też mierzyć siły na zamiary, no bo odległości, tak? Albo wiatr, który wydawałoby się taka deska, która ma 15 cm, nie jest żadnym oporem, ale jeśli wieje wiatr, to tak niesie, jakby to była jakaś żaglówka na żaglu, tak? No nie wiem, my jesteśmy albo w pozycji stojącej czy siedzącej, jesteśmy tym oporem. I wrócić później pod wiatr albo do bezpiecznego brzegu rzeczywiście jest problematyczne, bo
1: wypadały się takie interwencje, że ktoś tym słupem
0: tak,
1: gdzieś...
0: Tak, tak, tak, tak. To kończyło się tym, że po prostu skakiwali do wody i próbowali, nie mogąc już wiosłem operować, żeby bezpiecznie wrócić, skakiwali do wody i próbowali wracać, używając no, nóg swoich do tego, tak? To, więc znowu opór wiatru, fala, narasta strach i tak dalej. Więc sytuacje były często osób z brzegu, które to obserwował, że ktoś z opinii tego zgłaszającego wpadł do wody. Więc rzeczywiście no, dla nas jest to sygnał, że trzeba wyruszyć do tego miejsca zdarzenia, zweryfikować i zabieraliśmy takiego delikwenta i deskę i podstawialiśmy do bezpiecznego brzegu. Nie?
1: To też widziałam taka świeża jakaś akcja, też to z kolei ze skuterów wodnych chyba osoby powpadały i nie miały siły.
0: Tak, na jeziorze Roś, tak, tak, dokładnie tak, więc no właśnie, to byliśmy na czymś, wpadamy do wody, ona nie jest jeszcze zimna, bo 21 stopni, no to jest dość ciepła jeszcze woda, no ale co innego jest świadomie do wody wskoczyć z myślą, że ja będę tam wskakiwał, a co innego jest wpaść do tej wody, czego nie zakładaliśmy, tak? No to jeszcze skuter, tak? To tu na szczęście zrywka zadziałała, wszystko było prawidłowo, więc skuter się wyłączył, nie było jakiejś największej tragedii, ale no potem trzeba pokonać jakąś odległość, żeby na ten skuter wejść, tak? To jest jednostka niestabilna, bo ona jest dryfująca, albo się przewróci, czyli jeszcze większą szkodę zrobimy, albo nie mamy sił po prostu na nią wejść po iluś tam próbach. Nie? Albo nie robimy tego umiejętnie, bo to też trzeba umieć na taką jednostkę wejść i to się da też zrobić.
1: No ten sezon przyniósł takich kilka chyba sytuacji dość nietypowych, prawda? Bo i pamiętam, że chyba pan wjechał samochodem do wody.
0: Tak, na jeziorze był dany w jednym sportu.

0: Już tak, no takie no.
1: Przyblokował się podobno pedał gazu.
0: Tak, no, przynajmniej na tą chwilę tak to jest przekazane, jak tam było do końca, pewnie policja to wyjaśni, ale rzeczywiście no, no ja już ponad 30 lat pracuję w ratownictwie wodnym i wydawało mi się, że widziałem wszystko. No ale okazuje się, że życie potrafi zaskoczyć. Ilość dostępnych tych środków pływających, tych jednostek, tych łodzi motorowych, no, tego jest tak duża, że my tak naprawdę nie możemy zakładać, że już wszystko widzieliśmy. Może się zdarzyć jeszcze naprawdę, no wiele, tak? Nie wiem, przykład z tego 6 sierpnia na jeziorze Sexty, tak? Te 4 jednostki położone i zatonęły. Ta ilość ludzi w wodzie, która była też przerażeniem w ogóle dla tych, którzy te informacje dostali, tak? Bo my otrzymaliśmy.
1: No właśnie, komunikat, bo to może być bardzo ciekawe. 4 łodzie.
0: Tak, tak. No i w pierwszej tam wersji 20, no ale sama 4 jednostki, tak, przewrócone, no to już daje jakiś tam obraz, nie wiem, średnio po 8 osób na łódce, tak, to daje jakąś tam liczbę. Suma summarum okazało się, że 32 i to dzieciaki jeszcze, nie? Więc mówię...
1: Na szczęście w kamizelkach.
0: Na szczęście i to było szczęście w całym nieszczęściu, że te kamizelki na sobie mieli i to spowodowało, że to powodzenie tej akcji było rzeczywiście no, z takim skutkiem, jakim był. Tak, czyli bardzo dobrze. Jedna osoba trafiła tam do szpitala z jakimś tam urazem barku, natomiast wszyscy przerażeni, zmoczeni dotarli bezpiecznie na brzeg, tak?
1: Ale jak to się stało, że 4 łódki się położyły?
0: No tak, bo to był efekt, bo gdyby to jedna się przewróciła z łodzi, to moglibyśmy wnioskować, że jakaś tam nieumiejętność, coś tam się zadziało, że ta łódź się przewróciła, bo też tak bywa, ale tutaj 4 jednostki w jednym czasie i w bardzo bliskim odstępie od siebie, tak? Więc rzeczywiście ta pogoda, jeszcze jezioro Sexty, nieduże jezioro w stosunku do Śniart, z których oni spływali i tam to się zadziało, więc jakieś turbulencje musiały powstać na tej wodzie, nie do opanowania przez sterujących, no efekt był taki, jaki był, tak? Więc mówię, ja nawet zbierając, bo akurat miałem wtedy dyżurne centrum zgłoszenia o tym zdarzeniu, sam byłem przerażony ilością i tak, czy ja dobrze słyszę, ile osób w wodzie, ale też przerażenie przekazujących to zgłoszenie, tak? Więc no i rzeczywiście reakcja służb bardzo szybka, duża ilość służb na miejscu, przełożyło się to rzeczywiście na dobry wynik tej akcji. Kamizelki założone i zapięte, więc to przygotowanie nasze, no tego dnia było ostrzeżenia cały dzień, także coś tam w tej pogodzie się będzie działo, plus maszty, które też sygnalizują i dają nam jakiś tam obraz. Znaczy my ratownicy trochę jesteśmy pewnie skrzywieni z racji tego, że przez lata pracy, to co mówię, dla kogoś wypadek, to my ruszamy. I to jest jakieś nieszczęście zawsze, tak mówię. Jeśli jest tylko sprzęt, no to trochę boli, ale da się to naprawić, nie wiem, finansowo jakoś tam to uregulować. Natomiast jeśli jest uszczerbek na zdrowiu i życiu, no to ciężko jest to tak naprawić finansowo i tak dalej. Trauma zostaje jakieś. Do dziś mamy opinię, po Białym Szkwale akurat i wiemy, że ci ludzie nie przyjeżdżają. Powiedzieli, że to był ich pierwszy, ostatni raz w życiu na żaglach, że oni więcej już nie przyjadą, bo tak to w nich zostało zakorzenione. Dostajemy co roku kartki takie świąteczne z podziękowaniami. Nie?
2: Waszym i moim gościem był ratownik MOPR Dariusz Luma. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Uhuhu, kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
7: Polecam. Cezary Pazura.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
12: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D. Po reklamie.
13: Zastanawiam się, kto słucha nas teraz w spodniach w kancik. Tak też można. Opoka się, mano, tu weekendowe melo. Jesteśmy dla wszystkich, którzy chcą trochę energii z rana. Jazzy Spirit, Candy Night na początku.

Everything's Fine, Alok i Jennifer Lopez w Meloradiu. Paulina wysłała zdjęcie swojego męża Patryka, który rzeczywiście w spodniach w kancik teraz jest, bo wychodzi zaraz do pracy. No tak to już jest, że niektórzy nawet w niedzielę pracować muszą. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Nie marudzimy, że trzeba iść do roboty, po prostu zróbcie swoje, skoro i tak musicie, i pomyślcie o wieczorze. Wtedy sobie odpoczniecie, wtedy też będziemy grać dla Was. O północy, Verso, róbcie głośniej.

Worldwide Griffin w Melo Radio. Czy są tu fani Gwiezdnych Wojen? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Tak, widzę, że są fani, więc za chwilę będę miał dla was doskonałą informację.

0: Nową przygodę w Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: O reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

Zerptaj do nas numerem location. Gdzie jest najbardziej kosmiczne muzeum świata? W Los Angeles. Wiem, że to daleko, ale może znajdziecie to w swoim przyszłorocznym bingo. Kto wie, to właśnie tam od 22 września tego roku będzie można oglądać Muzeum Sztuki Narracyjnej George'a Lucasa. To jest muzeum, w którym będzie można zobaczyć wszystko, co z Gwiezdnymi Wojnami związane. Kontrowersje wzbudziły ceny biletów, $25 za osobę, ale chyba nie byliście w Dubrowniku. No hello! Tam chodzenie po murach kosztuje 40 eurasów od osoby. U nas całkowicie za free, już za kilka chwil Hi-Fi Superstara, teraz I Like od Marlona Hofstada.

0: Shouse, Love Tonight, Robin Schulz maczał swoje paluchy, w tym to dajcie znać, jak podobał wam się wczorajszy set w dobrym Melo. WhatsApp do waszej dyspozycji, za chwilę wracamy.
1: A już o 11 zagramy
0: Gips PZ Karnawał.

0: Ama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
9: Dzień dobry, siemanko, tu weekendowy Melo Opoka, melduje się o 11, inni gadają, a my gramy wam Gipsa, PZ i For Money, karnawał, na początek, hej.

Eli Oak, Slavinia z numerem Reasons. Jeśli szukacie powodów na to, by odwiedzić na przykład Belgrad w Serbii, to niech jednym z nich będzie wyjątkowy stadion, który znajduje się na dachu centrum handlowego. Ponad 20 metrów nad ziemią. Dokładnie to stadion klubu FK Woźdowac. Jeśli dobrze wymawiam. Jeśli nie, to poprawcie mnie. Proszę, na wasze głosówki cały czas czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Tam przekierowanie. A teraz New Vibe, Who This? Medicine.

0: Happiness is so sad, co za przewrotny tytuł i niezwykła Swedish House Mafia z wokalem Lika Lee w Meloradiu. Pozdrowienia dla fanów Swedish House Mafii, ale także dla Alana Walkera, który jeszcze w tej godzinie pojawi się na antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: Reklama. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: Po reklamie.

One with the Wolves, Robin Schulz w Melo Radio. Tak przy okazji tych wilków przypomniało mi się, że w południowo-wschodniej części kraju ponoć grasuje puma w województwie świętokrzyskim. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia, nagrania, ale wygląda to dość realnie. No i teraz pytanie, to my ludzie ją nagraliśmy, a ona tu rzeczywiście się pojawiła, uciekając komuś może z jakiejś nielegalnej hodowli, czy to jednak sztuczna inteligencja? Ej, eksperci, dajcie znać, bo ja sam rozpoznać nie mogę. Self-Aware i Lumix już teraz dla Was.

0: Somebody's Watching Me, Beat Freaks. Kochamy te nasze klasyki, którymi kończymy 11 i chętnie sięgniemy za chwilę po kolejne gorące numery w to już popołudnie niedzielne. Wracamy punktualnie o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk, Ale Farben.

0: Καπέλο Ράδιο. Η Βενταϊό. Να τσακτήσω χτες.
1: Lubimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
5: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D. Po reklamie.

Siemanko, cześć, tu weekendowe Melo Opoka razem z wami. Fajnie, że jesteście, tylko dajcie znać, co u was, jak się czujecie, czy wszystko fajnie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl na waszych smartfonach. Ale Farben gra.

Silva Bumpa On Tonight. Trochę wiem już więcej, co tam u was, bo na przykład u Magdy pierwsze ślęczenie tegoroczne przy książkach. Pięknie to napisałaś. Pozdrawiamy razem z dzieciakami oczywiście twoimi. U Marka z kolei problemy z samochodem i pchanko. Przynajmniej tak to wygląda na przesłanej fotce. Panowie oparci o tylną klapę. Czyżby zabrakło paliwa? Tak. Bach, trzeba stary tankować. Ha, no wiem. Ostatnio były problemy, bo nie było na stacjach benzyny, ale mam nadzieję, że to co najgorsze już za nami. Poza cenami, które mogą być jeszcze gorsze. Nie będziemy was straszyć, dajcie spokój. Tears on the Dance Floor, gorący numer od Kashmir już teraz.

Take It Slow, Robin Schulz, wasze ulubione numery w 30 Meloradia, player meloradio.pl, tam całe zestawienie i tam głosujecie na nie oraz propozycje, które na swoje miejsce zestawienie jeszcze muszą chwilę poczekać. Rihanna za kilka minut.

0: Klemens lewy
1: i Klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo Zuchy! Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.

a fortuna niech się kręci. Filipek Nel i Sermich w Melo Radio w weekendowym Melo. No, dla niektórych nawet 200 to może być fortuna, jeżeli na koncie pójściuteńko po weekendowych imprezach. Więc wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was kolejną rundę szybkiej kasy od Melo Radia i parę stówek może być twoje już jutro, bo jutro ruszamy z kolejną rundą zabawy na meloradio.pl. Wszystkie szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybciutko gramy wam kolejny gorący numer tego popołudnia. How Does It Feel? Dub Dogs w Melo.

0: Wish You Were Mine, Philip George w Melo Radio. No i tak dobijamy sobie do kolejnego portu w to popołudnie. To dajcie znać, gdzie akurat was zastaliśmy, a ja za chwilkę zajrzę do tych wiadomości. WhatsApp na naszej stronie meloradio.pl. Wystarczy to wbić na smartfonie i wszystko jasne.
1: A już o 13 zagramy
0: Alabama Ten Moonlight.

0: to promocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: Jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak,
4: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alirbanku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: To co najlepsze w Volkswagenie dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
0: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
8: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D. Po reklamie.
0: Autopromocja.
9: Wbijaj nas

0: taksówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja.

Siemanko, Moonlight, Alabama Ten wjeżdża do Was. Jeden z najgorętszych numerów tego popołudnia. Opoka razem z Wami, weekendowe melo, które trwa w nieskończoność dzisiaj. No to lecimy.

Tobi Romeo, Fly High w Melo Radio. To dajcie znać, jak te wakacje wam minęły, co się udało, gdzie byliście i co zobaczyliście oraz co planujecie na kolejne. Czekam przy WhatsAppie, a to już Calvin Harris, który czekać nie może, z nim Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Melo Radio. Patrycja napisała, że w te wakacje nie udało jej się znaleźć chłopaka. O, jaki smuteczek, ale spokojnie, mam porę kumpli, może uda mi się was jakoś spiknąć. W sensie, że ciebie jednego z nich, nie że wszystkich. Luz. Temptation i Arash za chwilę. Uff.

0: Reklama.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Bo w mediaexpert taniej masz.
0: O reklamie.

Wish You Well, Sigala, Becky Hill w Melo Radio po 13. No i tak lecimy jak DJ Akun do Dubaju. Pozdrawiamy, jak DJ Akun nas słucha. DJ-u, daj znać, jeśli jesteś razem z nami. Wszyscy dajcie znać, jak możemy sprawić, że będziecie dziś jeszcze szczęśliwsi. Czekamy przy WhatsAppie Melo Radia. Shimza, Fire, Fire, teraz

0: Brazylia to piękne plaże, Brazylia to wspaniała kawa, Brazylia to doskonała piłka nożna i rewelacyjni Canarinhos, przynajmniej ci sprzed lat, ale także rewelacyjny A-Lock Jungle w Meloradiu przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Golden

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
8: Siemanko, tu weekendowe Melo, tu Opoka. Mam plan, jak sprawić, żebyście byli jeszcze szczęśliwsi. Zamiast gadać, po prostu zagram wam gorące Golden od Hunter Xa.

Robin Schulz, Beto Times w Melo Radio. Dobry numer, ale czasami człowiek ma potrzebę po prostu poczuć takie mocne uderzenie, muzyczne również mocne uderzenie. I jeżeli macie naprawdę teraz potrzebę, by potężna dawka energii poleciała w waszą stronę, to róbcie głośniej, bo właśnie tu i teraz Dubs, Bodziusz z numerem Tsunami w weekendowym Melo.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

0: ten kawałek do reklamy.
1: Z nimi to i pogwarzyć można. Sokół, Clear Mind, Enklawa w weekendowym Melo. Za chwilę absolutny taneczny klasyk sprzed no parunastu ładnych lat. Dennis Saucedo z numerem If Only You w weekendowym Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja.
4: Pada deszczyk, popaduje.
5: Odsłon Poreszów leje.
4: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
6: No, zdecydowanie nie.
4: Ale na weekendowe Melo?
6: Jak najbardziej.
4: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
6: No to umówieni.
4: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12 półlitrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Wyjazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
7: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Kaufland jest.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
19: O reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
20: Ej, nowy, skocz po kawę.
21: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
20: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
22: Wróć do mnie.
23: Załatwimy to w inny sposób.
24: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
20: Vous verrez maintenant.
19: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
20: Iga, Dudziuk.
23: Mikołaj Kujawiński.

I Love You, Blondie i Melissa Steele. Szkoda, że to w czasie przeszłym. Mam nadzieję, że wasze miłości będą trwać w nieskończoność, a jedną z tych miłości niech będzie miłość do muzyki. Jeśli kochacie gorące numery, to wbijcie sobie na smartfonach playermeloradio.pl. Znajdziecie tam zakładkę 30 Meloradia. W niej huki, można przesłuchać propozycji i numerów, które już w notowaniu są. A jak zakochacie się w którymś, koniecznie kliknijcie przy nim głos i sprawdźcie, by w kolejnym notowaniu był jeszcze wyżej. Szczegóły na playermeloradio.pl. A to już karnawał w środku lata. No może nie w środku, ale jeszcze latem. Gibbs PZ4Money dla was.

0: Bob Sinclair i tym klasykiem Maham do Was, World Hold On. Kto tego nie zna, niech chowa się pod pierzynę. Nie wiem, gdzie wyrastałeś, człowieku. Takich klasyków będziemy mieć dla Was więcej. Po 15:00 zmiana za starami, a ja już dziękuję za weekend i zapraszam na kolejne. Opoka, siema.
1: A już o 15:00 zagramy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Hebe świętuje

0: 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączyć, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
7: No kto, no wiadomo,
8: ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest, lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35? Bo tyle można wygrać za trójkę, a do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.

0: słuchaj na 107 FM.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzał, jednego melo dobrze nie skończył, a tu proszę bardzo, już się nagle zrobiła niedziela. No ale oczywiście w niedzielę też nie zabraknie najlepszej muzy. Self-Aware na dobre wejście w tę godzinę, za chwilę też Samsei. Ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Kygo i Take Me Back. Co byście powiedzieli na dźwięk wypłacania kasy z bankomatu? O? Usłyszeliście ten dźwięk? Poczuliście ten moment, kiedy hajs leci do waszych rąk? Świetnie się składa, bo już jutro będzie szansa na 200 w szybkiej kasie od Meloradia i będziecie mogli to zrealizować. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my oczywiście z wielką chęcią wam pomożemy. Na jakąś randkę? Na jakiś city break? A może na przykład na jakieś obchodzenie i bycie jesieniarą, bo do tego też coraz bliżej. Meloradio.pl, tam wbijajcie, piszcie, na co potrzebujecie kasy, a jutro do kogoś ta szybka kasa powędruje.

To Eli Oaks i Lavinia i Reasons w Meloradio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. A za chwilę co nieco o wakacyjnych romansach sobie pogadamy, ale nie tylko, bo będę miał też dla was świetny kawałek, a z nim Timber. Sick Romance to już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
2: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
2: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Твой день. Автопромоция. Реклама.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Duże jasna maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
3: Zaraz wracam.
4: To się zagotuje w kuchni Masterchefa.
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: O reklamie. Autopromocja.
19: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
18: Idę.

Sobel i Francis i całe lato. No, w tym roku to lato tak trochę było, trochę nie było, ale też z drugiej strony nie ma co marudzić. Mam nadzieję, że zdążyliście się załapać na jakiś wakacyjny romans. Czytam, że podobno takie najlepiej wychodzą u ludzi, którzy mają tak między 31 a 40 lat. No ale uwaga, w ostatnim czasie podobno też przybywa takich miłości wakacyjnych u babek po 50. No, kto by pomyślał, że w tym wieku jeszcze człowiek ma siłę na cokolwiek.

0: To Gabry Ponte, Easy on My Heart, jeszcze przed 16:00 w Meloradio tak podkręcamy tempo, no i korzystamy z tego weekendu, jednego z ostatnich weekendów lata, więc trzeba go wyciskać jak cytrynę, tak jak i muzę. Po 16:00.
1: A już o 16:00 zagramy!
0: Chcę więcej.
2: Jeśli chciałoby to wiecie, wiecie,
0: Fukaj, Livka i Enklawa to punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, więc koniecznie bądźcie z Melo.
1: Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era! Zapraszam od 10 do Melo.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie.

0: to nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: O reklamie. Autopromocja.
10: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
11: Praca,
10: szkoła,
11: korki.
10: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
11: Od rana dużo pozytywnej energii.
10: I jeszcze fajniejszą muzę.
11: Świeże trendy prosto z sieci.
10: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
11: Od poniedziałku do piątku.
10: Już od 6:30.
11: Podkręcamy tempo.
10: Waldek Darłak.
11: Marcin Sikora.
10: I codziennie zrobimy Ci kawę.
9: Autopromocja. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
12: Ależ to będzie potężne uderzenie na otwarcie 16. Chcę więcej? Fukaj, Litka i Enklawa. To przed nami już teraz. Za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam. Meloradio.
13: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Alan Walker, Ava Max i Fate w Meloradiu. A ja się właśnie, słuchajcie, poczułem staro, bo okazuje się, że zniknie jeden z najpopularniejszych serwisów do zadawania pytań. No kto tam kiedyś nie wszedł, to niech pierwszy rzuci kamieniem. 30 września się to zamyka. No jak tak sobie człowiek pomyśli, ile się już rzeczy skończyło, jak na przykład chociażby NK, GG też już raczej nikt nie używa, no to tak nagle się człowiek czuje staro. Dobrze, że energii na Melo do rana wciąż nie brakuje.

To World Away w Melo Radio jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla Was dobre info, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Warto, żeby Wasi szefowie też to usłyszeli, a zagra nam m.in. Dua Lipa i Houdini. To już za moment.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.

Podkręcamy tempo w Meloradio Trips. Kubańczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną. No a jutro znowu do roboty. No chociaż niektórzy pewnie są mocno szczęśliwi, bo nie stacjonarnie, a zdalnie. No wszyscy zawsze na to narzekali, że niefajna robota, taka zdalna. A tutaj czytam właśnie w internetach, że zdalna praca, uwaga, ma same plusy. No i uwaga, może korzystnie wpływać na pracowników. No ja myślę, że nawet nie może, a na pewno. Ile prania człowiek jest w stanie zrobić i paczek odebrać od kuriera na przykład.

0: Ed Sheeran, o, jego można słuchać i słuchać godzinami. No a wiele dziewczyn też może się w niego wpatrywać i wpatrywać godzinami. Photograph w Meloradiu jeszcze przed 17. Gwarantuję wam, że po 17 też nieźle podkręciły tempo.
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire. No jednym słowem, będzie prawdziwy ogień w Melo punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant. Aha.
1: A jak będzie w sezonie, przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk,
3: Mikołaj Kujawiński.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: dziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair.

0: SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki.
5: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
6: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
6: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
6: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
5: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
5: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: słuchaj na 107 FM.
1: 17 zaczynamy z mocnym przytupem i mocnym uderzeniem, powiedziałbym nawet ogniście. Fire Fire otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Lost Frequencies, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

to Melo Radio, to Tobi Romeo i Flight. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Narzekaliście na WF w polskiej szkole? No to w jednej ze szkół na Alasce mielibyście, słuchajcie, dopiero sporo zabawy, bo tam, uwaga, uczniowie 8 klasy w ramach egzaminu końcowego trafiają na bezludną wyspę, no i oni tam, słuchajcie, muszą przeżyć, tam wykorzystując te wszystkie skille, które zdobyli podczas nauki. A człowiek narzekał na robienie dwutaktu na WF-ie.

0: To David Guetta, Alohi, Run, Run, River, a dzisiaj w kalendarzu dzień walki z prokrastynacją, czyli z odkładaniem wszystkiego na później. A co wam się zdarza zazwyczaj odkładać na później? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Melo, czekam na wasze wiadomości, a u nas już za moment Minelli i Ram Pam Pam.
1: Melo Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: taki kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
1: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
0: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na

to Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto i W&W, thank you. No a dziś dzień walki z prokrastynacją. Pytałem was parę chwil temu, co wy zazwyczaj odkładacie na później. Wiktoria napisała, że u niej zawsze jest to pranie, które nieraz potrafi leżeć i czekać na wyprasowanie nawet kilka dni. Słuchamy, nie oceniamy, kto tak nigdy nie miał. Michał z kolei zawsze mega długo zbiera się do zrobienia obiadu, przez co często kończy się tak, że musi zamówić jakąś szamkę do domu. No jakby, gdzie wady? That's the question. Marlon Hofstadt, South Star, to już teraz w Melo.

0: Cześć, tu Wletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Break Your Heart w Meloradiu jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wasze serduszka podczas tych wakacji złamane nie zostały i że w najbliższym czasie też

0: modelki i włodarski punktualnie 18 na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my w Melo gramy.
1: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Kto się zagotuje w kuchni MasterChefa?
23: O Boże, co byście tu zrobili?

0: Czy możemy zwolnić go?
1: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
0: Michel!
1: Ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie. Meloradio Giżycko.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
9: Ależ nam się teraz zrobi słonecznie. Lubię cię jak lato, to na dobry początek 18. Modelki i Włodarski już gotowi. Za chwilę też m.in. Gold, będzie też Josh Baker Roy. Jednym słowem się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Lumix i Self-Aware w Melo. Nie zwalniamy tempa na kilkanaście minut po 18. A ja mam dla Was patent na lepszą pamięć. Najprawdopodobniej, uwaga, macie to w swojej kuchni, a jest to podobno totalnym game changerem. Co? A? Rozmaryn. Czytam w necie, że rozkminili właśnie, że zapach rozmarynu, uwaga, może poprawiać naszą pamięć. Czy pomoże na przykład w zapamiętaniu rocznicy związku dziewczyny? No, tego nie wiem, ale możecie spróbować na swoich chłopakach.

0: to Lipka i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę powiem wam o dramie, którą w ostatnich dniach mocno żyją internety. Zagra nam też Magic System z kawałkiem Magic in the Air. To już za moment, nie odchodźcie daleko.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tutaj się go! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.

tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Szałsy, Call My Name. Czy tylko ja ostatnio tak żyję dramą o nigdy w życiu? No co nie zajrzę, słuchajcie, do internetów, to jakieś nowe info. Cała imba się rozpętała po prostu po tym, jak Kasia Jabłczyńska powiedziała, że nie zagra Tosi w nowej części Nigdy w życiu. Kasia Grofola zaczęła grozić prawnikami. Dorota Szolongowska nagrała wideo, mówiąc Aśce, że ta nie jest Tosią, bo to ona jest Tosią. No, gdyby nie chodziło o rolę laski, to człowiek już by się naprawdę mógł zgubić, który jest synem kogo.

Budzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: No ten to się chyba nigdy nie zestarzeje, ale jak tworzy taką muzę, no to cóż się dziwić. Denzel, You Spin Me Round w Meloradiu jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo i nakręcamy się na to, żeby ten choć niedzielny wieczór był bardzo udany. Po 19:00 też o to oczywiście zadbamy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 19:00 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać razem z nami.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
4: Co prawda na zegarkach już 19, ale myślę, że wy akurat na pewno nie śpicie, no bo słuchacie Melo, gdzie nieustająco podkręcamy tempo. Topic i Becky G na dobre wejście w 19 z numerem Sorry Puppy, za chwilę też m.in. Chemistry, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli na to, gdybyście mieli dodatkowe 200, które możecie wydać na co tylko chcecie? Na przykład na występ Davida Guetty. Ja myślę, że to jest całkiem niezły deal, a jeżeli wy macie inne pomysły albo właśnie ten, no to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już jutro będziecie mieli szansę na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. meloradio.pl, tam zaglądajcie. Już teraz.

No chyba sami przyznacie, że przy tym numerze nie da się siedzieć spokojnie. Fastboy i Music Sounds, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a za chwilę będzie trochę całowania. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za moment, zostańcie z Melo.

0: Reclamă.
1: Jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
0: Po reklamie.

Past I Hold You w Melo jeszcze przed 20, jeszcze przed zakończeniem weekendu. Mikołaj na WhatsAppie Melo pozdrawia wszystkich tych, którzy na zmianie w robocie. No i już miałem, słuchajcie, mu nawet współczuć, ale napisał, że to ostatnia zmiana przed urlopem, bo na wrzesień sobie zaplanował 2-tygodniowe wakajki. No, taki to pożyje, by się chciało powiedzieć. A wy i na wakajkach, i na końcu świata pamiętajcie, że oczywiście możecie słuchać Melo w naszej apce. Wtedy to nawet i w kosmosie warto choćby słuchać takich numerów jak Two Colors i Primadonna. To już teraz przed nami.

Kto by się spodziewał, że z tego połączenia wyjdzie taki dobry numer? Versov i Tripsy nad wodę na antenie Melo. My podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Po 20 też warto razem z nami być, bo u nas jak zawsze najlepsza muza. Zatem wy zostańcie, a ja wracam do was w sobotę po 15 i znów podkręcimy tempo. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, na razie. Feeling blue without you.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Agnieszki Życko.
1: Planeta płonie i to sformułowanie w ostatnim czasie coraz częściej pada z ust polityków, gdy mówią o zmianach klimatu i ekstremalnych zjawiskach pogodowych. Naukowcy analizują, co dzieje się z klimatem, a służby już dziś przygotowują się na różne scenariusze.
2: Właśnie dokonały zrzutu na nasz pożar. Pożar nieduży, zrzut z powietrza, który pozwala na celność, na taką precyzję, ponieważ my zawsze mówimy, że z góry wszystko najlepiej widać, więc taki pilot również ma najlepszy pogląd z góry.
1: Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Na sygnale.
1: Ja nie przygotowuję się, choć też czasem myślę, czy coś się może zmienić w klimacie. I miałam okazję z bliska obejrzeć ćwiczenia ponad setki strażaków, żołnierzy i leśników, którzy ćwiczyli walkę z pożarami lasów i otwartych przestrzeni. A przy okazji wiecie, skąd się wzięła nazwa dromader? Chociaż co to jest dromader, to wiedziałam. Analogia jest prosta, bo samolot zawdzięcza ją jednogarbnemu wielbłądowi i trudno nie zauważyć podobieństwa. Charakterystyczny garb dromader kryje po prostu kadłub, w którym znajduje się załoga. A jak sobie ta załoga radzi z pożarami i jak z tą załogą współpracują strażacy? O tym wasi i moi goście.
3: Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Olsztyn Gutkowo, Paweł Zapadka.
4: Scenariusz tego będzie wyglądał tak, że na początek będą wykonywane te operacje lotnicze. Pomiędzy jednym a drugim zrzutem też koledzy tutaj z Lotniczej Ochotniczej Straży Pożarnej i pilot powiedzą, jak te operacje będą wykonywane. Przekażą wam informacje, czego oni potrzebują podczas swoich działań, bo wiem, że jest to jeszcze rzadkością, że tankujecie gdzieś samoloty gaśnicze, więc będą dwa dromadery, stąd też ta część pierwsza lotnicza. Będą wykonywane dwoma samolotami, każdy wykona po dwa zrzuty, oczywiście pomiędzy zrzutami one muszą wylądować i będą tankowane i to będzie ta część szkoleniowa też dla OSP. Piloci powiedzą, jak bezpiecznie podchodzić, tutaj też Paweł będzie to koordynował. Stąd też, w związku z tym, że są te operacje lotnicze, to zachowujemy szczególną ostrożność. Nie wychodzimy za linię samochodów, to znaczy tak, żeby od samochodów nie odchodzić, dobrze? Będą lądowały na pasie, jesteśmy na terenie lotniska, także żeby te wszystkie operacje, które tu będą wykonywane, były bezpieczne, to nie przemieszczamy się po całym lotnisku, a broń Boże, bez wiedzy organizatora nie wyjeżdżamy nigdzie samochodami gdzieś tutaj poza teren, tak żeby to było bezpieczne. Piloci też opowiedzą o tym, jak oni te zrzuty wykonują, co oni muszą mieć dostarczone, jak wygląda technika tego, czyli kierunek wiatru i tak dalej. To wszystko to będzie opowiedziane. Tutaj OSP Miłki będą dostarczały wodę i tankowały te statki powietrzne. To jest jedna część. Później druga część to będzie część naziemna prowadzona przez przedstawicieli GFFF Poland. Także po tej części przejdziemy sobie na tą drugą część, czyli to, czego statki powietrzne nie są w stanie ugasić albo nie mogą z różnych przyczyn, drzewa i tak dalej, to wykonujemy to ręcznie i to będzie ta druga część, która będzie wykonywana tam w okolicy jeziora. Dodatkowo są też stanowiska, gdzie zaprezentujemy roboty, co prawda one na terenach leśnych raczej nie działają, aczkolwiek jest pewna możliwość użycia ich, choćby na przykład właśnie baloty, czy tam, gdzie jest duże promieniowanie cieplne i trzeba byłoby podejść, więc też taka będzie możliwość. Oprócz Straży Pożarnej, czyli i Państwowej Straży Pożarnej, i Ochotniczej Straży Pożarnej, mamy też służby leśne, mamy przedstawicieli Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, przedstawicieli zarządzania kryzysowego, ale to myślę, że o tym wszystkim też tutaj za chwileczkę powiemy.
5: Zapraszam do zabawy wspólnej, bo tak to trzeba traktować, te ćwiczenia. Oczywiście do samolotów podejdziemy tylko wtedy, jak wyłączą silnik. No tutaj oni wylądują, samoloty tu podkołują, staną i jak wyłączą silnik, to wtedy dopiero będziemy mogli do nich podejść i przywitać się z pilotami i zobaczyć, co to są za ludzie i że oni też są chętni do gaszenia pożarów, bo to tak jest, nie? Że oni aż się rwą do tego typu rzeczy, nie? No i wtedy zaczniemy ćwiczenia z tankowania samolotu wodą z samochodu gaśniczego. Nie. Do tego będzie potrzebny jeden odcinek 7.5 plus rozdzielacz i do tego 5.2 do podłączenia się do samolotu. I to jest wszystko, co jest potrzebne. Jeżeli samolot podkołuje, to stoimy za samochodem i pilot widzi, że nas na przykład jest czterech, nie? I tylu samo musi stać, jak on odpala silnik i już udaje się do akcji gaśniczej. Idą, bo chyba już nawet słychać. Teraz już widać, że idą dwa. Oni zrobią najpierw przelot taki zapoznający się, zrobią krąg i podejdą pod wiatr, żeby zrzucić wodę, także.
2: Waldemar Wielgosz, na co dzień funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej, dzisiaj tutaj w ramach takiego hobby pomagamy organizatorom w tym, żeby to wszystko przebiegło pomyślnie.
1: Czym się różnią te ćwiczenia od takich zwykłych strażackich ćwiczeń, które tutaj możemy na przykład w powiecie giżyckim obserwować?
2: Myślę, że każde ćwiczenia są inne, ponieważ każde ćwiczenia przeprowadzone są w inny sposób, natomiast cel ćwiczeń zawsze jest wspólny, czyli celem ćwiczeń jest przeszkolenie, zapoznanie jak największej ilości czy strażaków, chociaż w naszym przypadku nie tylko strażaków, ale też przedstawicieli Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, przedstawicieli Lasów Państwowych, jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli wszystkich instytucji, podmiotów zaangażowanych w tą dziedzinę podstawową, czyli gaszenie pożarów. No i jakby celem tych ćwiczeń jest to, żeby uczestnicy po tym dzisiejszym dniu i po dniu jutrzejszym wiedzieli coś więcej i w przyszłości byli w stanie trochę lepiej działać, jeżeli chodzi o gaszenie pożarów. A czym to się różni? Przede wszystkim nie zawsze jest taka możliwość, aby móc obserwować działalność statków powietrznych, a jak chwilę temu było słychać...
1: No właśnie, to powiedzmy, już tam się pali, można powiedzieć, łąka.
2: Dokładnie, czyli chwilę temu mogliśmy obserwować, niestety nasi słuchacze nie mają tej możliwości, ale proszę wierzyć na słowo. Dwa statki powietrzne Dromader, czyli takie jedne z najpopularniejszych w Polsce, jeżeli chodzi o to, czym dysponują, co wynajmują Lasy Państwowe, właśnie dokonały zrzutu na nasz pożar. Pożar nieduży, ponieważ taka jest też istota tych statków powietrznych, że one reagują bardzo szybko. No wiadomo, czas dotarcia takiego samolotu jest ograniczony do minimum. Zrzut z powietrza, który pozwala na celność, pozwala na taką precyzję, ponieważ my zawsze mówimy, że z góry oczywiście wszystko najlepiej widać, więc taki pilot również ma najlepszy pogląd z góry. Więc chwilę temu dwa samoloty Dromader dokonały zrzutu wody, środka gaśniczego, około 2000 litrów wody z każdego samolotu na palący się teren. No i teraz jest czas na to, żeby strażacy mogli wejść do tych działań i zgodnie z tak zwaną zasadą złotej godziny, czyli do godziny po zrzucie wody, żeby mogli to ugasić, podchodząc i ręcznie właśnie ugasić ten pożar.
1: Można powiedzieć, że ta godzina to jest największe prawdopodobieństwo tego, że ten pożar uda się zławić w zarodku.
2: Dokładnie. Tak jak wspominałem, zasada złotej godziny, czyli po zrzucie w takich warunkach tak zwanej pogody pożarowej, czyli bardzo wysokim zagrożeniu pożarowym, ci strażacy na dole mają do około godziny, aby po zrzucie wody z powietrza móc podejść do pożaru i móc go już ostatecznie zlikwidować. Jeżeli to się nie uda, to jest duże ryzyko, że ten pożar może wrócić, więc takie wsparcie statków powietrznych przy działaniach, a mogę tylko powiedzieć z doświadczenia, że tych statków powietrznych często na pożarach widujemy dużo, jest z pewnością nieocenione.
1: Gdzie to się najbardziej sprawdza, proszę powiedzieć, bo już pewnie ludzie się domyślają, z jakich akcji tego typu jednostki kojarzą.
2: Przede wszystkim pożary lasów, natomiast pożary lasów to jedno, to jest jakieś tam kilka procent tych interwencji straży pożarnej, ale mówimy tutaj też o pożarach, nazywamy to na terenach niezurbanizowanych, czyli nie zawsze palą się tylko i wyłącznie lasy, palą się też łąki. W takim sezonie wczesnowiosennym mamy bardzo dużo pożarów traw, jest to niesamowita plaga, jeżeli chodzi o te pożary w Polsce w różnych miejscach, więc tak jak wspominałem, zrzut z powietrza i przede wszystkim ogląd sytuacji z powietrza dla sił naziemnych jest nieocenioną wartością.
1: No właśnie, bo widać te punkty, w których ten ogień się pojawia, to może być różnie, prawda? W przypadku na przykład, kiedy te na przykład lasy są suche, tak?
2: Dokładnie. Nie bez powodu też lasy państwowe nie tylko latają po to, żeby gasić, ale też latają po to, żeby patrolować. Czyli z góry, tak jak pani wspomniała, ten ogląd jest oczywiście najlepszy. My też tutaj, nawet jeżeli nie mamy do dyspozycji statków powietrznych, to wykorzystujemy też bezzałogowe statki powietrzne, czyli te słynne drony, które stają się coraz to bardziej popularne w działaniach i straży pożarnej, i innych służb odpowiedzialnych za gaszenie pożarów, ale nie tylko. Więc strażacy, można podsumować, robią wszystko to, aby pożar widzieć z góry, bo wtedy widzimy jego intensywność, widzimy jego dynamikę i kierunek rozwoju.
1: Tutaj stoimy, nie wiem, może to jest jakieś 100 metrów od tej palącej się łąki, już ona tak naprawdę, można powiedzieć, że przygasa. Jak się powinien zachować świadek takiego lecącego właśnie dromadera, który najprawdopodobniej będzie wykonywał jakieś działania gaśnicze?
2: Oczywiście Jest to bardzo ciekawy widok i nierzadko zdarza nam się spotykać na jakimś spacerze czy gdziekolwiek statek powietrzny, których oczywiście w niebie jest pełno, ale ten jest dosyć charakterystyczny, no bo jest to statek gaśniczy, więc on zrzuca tą wodę, więc jest to niebywała i ciekawa okazja, żeby zaobserwować taki zrzut. Natomiast należy pamiętać, że nie możemy znajdować się w bliskiej odległości pożaru, a przede wszystkim na linii tego zrzutu, ponieważ to są do 2 ton wody, czyli 2000 kg, które leci z powietrza. To jest potężna siła, która potrafi naprawdę mocno wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie, jak i życie.
1: Wygląda, jak leci, to jak spada, to po prostu wygląda jak jakaś taka para, prawda?
2: Tak, wygląda to jak taka mgła wodna, natomiast w dalszym ciągu 2 tony wody to są 2 tony ciężaru, który spadnie nam gdzieś tam na głowę. Pamiętajmy też, że jeżeli jesteśmy w lesie, to ta woda, ona ma swoją siłę, ma swój pęd, więc wszelkiego rodzaju luźne gałęzie, inne takie elementy również mogą zostać zaciągnięte i może nam to spaść na głowę. My jako strażacy oczywiście przygotowujemy się na to, mamy specjalne procedury postępowania, które w pierwszej kolejności mówią o tym, że unikamy takiego zrzutu, żeby to nie leciało na nas, natomiast nie zawsze jest to możliwe, więc wtedy dokładnie wiemy, którą rękę położyć na kasku, którą rękę trzymać narzędzie, jak uklęknąć, jak się położyć po to, żeby uniknąć ewentualnych negatywnych następstw.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Sposobność mieliśmy już w współpracy i z pilotami dromaderów i też z jednostkami naziemnymi przy gaszeniu różnego rodzaju pożarów na terenach niezurbanizowanych. Chcemy tą ideę cały czas propagować wśród i lokalnych tutaj strażaków Państwowej Straży Pożarnej, ale też ochotniczych straży pożarnych. No biorąc pod uwagę to, co się obecnie dzieje z klimatem na świecie, my mamy takie przekonanie, że te pożary niestety będą występowały coraz częściej. Stąd też wyprzedzenie troszeczkę tego faktu i przygotowanie się do tego jak najlepiej tylko umiemy. Współpraca lotnictwa ze Strażą Pożarną nie jest to temat nowy, aczkolwiek jest to temat na tyle trudny, że musimy między sobą wymienić sporo doświadczeń, tak żeby piloci mieli pewność co do tego, że to co oni wykonują, my będziemy rozumieli, a szczególnie w kontekście działania jednostek, które działają bezpośrednio na terenach niezurbanizowanych i gaszą lasy czy jakieś inne miejsce.
1: Czyli tak naprawdę im więcej łączenia sił, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu danej akcji.
3: Oczywiście, im więcej współpracy, tym sukces działań większy.
4: Tutaj z panami za chwileczkę będziemy rozmawiali. Witamy serdecznie i dziękujemy już za pierwszy pokaz umiejętności. Słuchajcie, spotkaliśmy się tu, żeby sobie poćwiczyć, żeby wymienić się doświadczeniami z działań. Z powietrza zupełnie inaczej widać, my mamy inne spostrzeżenia na dole, więc chcemy się tu spotkać, chcemy sobie to ćwiczyć.
0: Najważniejszą rzeczą, jak jest gorąco, robimy patrole, wykryć pożar w zarzewiu. Taki właśnie bardzo często dymy, jak widzimy w naszym gdziekolwiek dym, wtedy lecimy w kierunku tego dymu, oceniamy, zrzucamy, powiadamy straż pożarną, powiadamy leśników, powiadamy drugi samolot w zależności, znaczy wszczynamy ogólnie akcję, tak? To jest bardzo, bardzo skuteczne. A ja pamiętam w 1988 roku, jak gasiłem pożar lasu, mieliśmy radiostację i mieliśmy z każdym zwożem strażackim łączność. I wtedy to była era, gdzie nie było GPS-ów i czyli my oceniali, rzucali wodę, powiadali mi straż pożarną i później nie wracali na lotnisku po wodę, tylko po prostu kierowali samochód strażacki w lesie. Po prostu są te drogi pożarowe różne, ale to po prostu trudno jest trafić, jak się nie widzi pożaru, jak jechać, jak tam jest do przejechania na przykład 15 km, to po prostu jeżeli nie ma GPS-a, to po prostu i myśmy po prostu z góry mieli łączność ze strażakami i po prostu kierowali wozy strażackie, teraz kręć w lewo, w prawo. I to było już w 1988 roku. A teraz niestety nie mamy tej łączności. Mamy jedynie ze strażą zawsze, jak jest pożar, to podałem nasze prywatne numery telefonów.
5: W takim razie widzę, że Straż Pożarna Sypkowo jest gotowa do działań, to my się trochę odsuniemy.
1: A jak działają dromadery na Mazurach? Samoloty na co dzień stacjonują m.in. w leśnej bazie lotniczej w Szymanach. To jeden z ważniejszych elementów ochrony przeciwpożarowej, bo potrafią jednorazowo zebrać około 1800 litrów wody i zrzucić ją w strefę ognia w postaci tzw. bomby wodnej lub sztucznego deszczu. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Czy wiecie, że 8 km od Giżycka można znaleźć namiastkę Warszawy? Mowa o Pałacu Młodzieży w Pieczarkach. miejscu położonym na naprawdę malowniczym krańcu świata, które ma swoją wyjątkową placówkę terenową. I w tej placówce dzisiaj gościmy na antenie Meloradia z Wami i ze mną gospodarz tegoż miejsca.
7: Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie.
1: A przy mikrofonie Meloradia Ola Bobicz. Cześć!
6: Palcem po mapie!
1: No i jesteśmy w Pieczarkach, miejsce, które akurat w tej lokalizacji i pod tą nazwą funkcjonuje już, uwaga, 65 lat. No, niebagatelna ilość czasu. Tak, kto tutaj wypoczywa i powiedzmy te swoje sportowe skrzydła, ale nie tylko sportowe, pewnie też mentalne, rozwija.
7: Podczas wakacji, gdzie mamy 4 turnusy, głównie przyjeżdżają dzieci z Warszawy i okolic. My nie jesteśmy zamknięci. To nie jest tak, że na te prawie 1000 osób, które są w czasie wakacji tutaj w ośrodku, to są to dzieci, które chodzą do nas do pałacu na zajęcia, ale prawie 44%, tak było w zeszłym roku, są to dzieci, które po prostu jadą z nami na wakacje, które nie są uczestnikami pałacu, ale są z przestrzeni szkół warszawskich, z przestrzeni szkół podwarszawskich. Zauważamy taki trend, że przyjeżdżają dzieci, które zbierają swoje takie grupki i przyjeżdżają na wakacje ze znajomymi tutaj w to miejsce. Jeżeli chodzi o uczestników, to przyjmujemy od 7 do 15 roku życia. Ta starsza młodzież przyjeżdża już w ramach tak zwanych obozów pracownianych i to są takie obozy specjalistyczne, które wywodzą się już jakby z programu Pałacu Młodzieży. Są to tancerze, są to piłkarze wodni, są to tenisiści stołowi, czyli jakby takie grupy, które na co dzień chodzą na zajęcia, a tu przyjeżdżają i wtedy ta młodzież starsza się znajduje. Dlatego, że od 16 roku mamy taką funkcję, która nazywa się funkcyjny. Jest to osoba, która była kiedyś uczestnikiem albo jest z nami zaprzyjaźniona w postaci uczestniczenia dużo podczas właśnie obozów czy zajęć w pałacu i ona jest taką prawą ręką komendanta, czyli dzisiejszego wychowawcy. Od 16 roku życia do 18 roku życia pełnimy wtedy taką funkcję. Natomiast już po zdaniu matury, zrobieniu odpowiednich uprawnień wychowawcy kolejnego od 18 roku życia przyjmujemy też w roli komendantów, czyli wychowawców obozu.
1: Czy zdarza się, że te dzieciaki, które właśnie jako siedmiolatkowie rozpoczynają przygodę w Warszawie, w Pałacu Młodzieży i tutaj z tymi koloniami, później w tym całym cyklu współpracy z Wami zostają właśnie tą prawą ręką, później instruktorem?
7: Tak, tak. To jest nasza taka idea fix. To jest coś, co mi się strasznie marzy w pałacu. Ja też jestem wychowankiem pałacu. Jestem w pałacu od 81 roku, bo skakałem do wody, potem byłem trenerem skoków do wody, a potem się zrobiło tak, że zostałem dyrektorem. I tu w tych Pieczarkach się wychowałem. Więc dla nas jest to jakby taka droga, system, który przyjęliśmy, jest po to, żeby ci uczestnicy, którzy są z nami, mają Pałac Młodzieży czy Pieczarki, w przyszłości zostawali kadrą, czyli uczestniczą w obozach żeglarskich, robią patenty żeglarskie, uczestniczą w zajęciach z ratownictwa, robią uprawnienia ratownicze, robią właśnie studia pedagogiczne, po to, żeby w przyszłości zostać albo instruktorem w Pałacu Młodzieży, albo przyjeżdżać na wakacje i tutaj pracować z młodzieżą.
1: To są tylko zajęcia, że tak powiem, sportowe, bo też widziałam, że część jest artystycznych i czy tutaj te okoliczności przyrody, jeżeli są artystyczne, to one sprzyjają tego typu rozwojowi, wypoczynkowi?
7: Oczywiście, że oprócz zajęć opartych na aktywnościach ruchowych, no bo to głównie w wakacje jakby o to chodzi, mamy zajęcia manualne, takie właśnie artystyczne, które skupiają różne działalności, które nie tylko i wyłącznie opieramy na aktywności ruchowej i spędzaniu aktywnym, ale także każdy może znaleźć sobie coś dla siebie z tej działalności takiej trochę artystycznej i takiej działalności właśnie kreatywnej.
1: Co jest Waszą specjalnością? Z czego w Warszawie jesteście najbardziej znani i co tutaj na tą Niwę Mazurską przenosicie jako właśnie Pałac Młodzieży?
7: Pałac Młodzieży, ten warszawski, jest jednym, w Warszawie jest największą placówką wychowania pozaszkolnego, bo my, koncentrując się na działaniu, skupiamy około 4,5 tysiąca dzieciaków w ciągu roku na zajęciach, więc to jest sport. W swojej działalności mamy prawie 310 rodzajów zajęć. W związku z tym to, co możemy zaimplementować tutaj, aktywność ruchową, takie wzory zachowań takich prospołecznych. My trochę łamiemy też i zasady, to znaczy dzieciaki, jak tutaj przyjeżdżają, staramy się tak zagospodarować im czas, żeby telefon komórkowy nie był potrzebny, czyli uczymy dzieci żyć bez telefonu komórkowego. To, co jest też dla nas ważne i w pałacu, i tutaj. Dzieciaki dostają możliwość pracy czy w ogóle funkcjonowania w grupach rówieśniczych, ale o podłożu takim właśnie przyjaznym, gdzie nie ma presji szkoły, gdzie nie ma presji nauczycieli, gdzie nie ma presji rodziców, tylko jest społeczność, która ma wspólne zainteresowania, która ma wspólne jakieś cele w działaniu i przez to nawiązują się zupełnie inne relacje niż w szkołach, niż na podwórku. I to jest taka wartość, którą my chcemy zaszczepić i w pałacu.
1: Macie jakichś znanych wychowanków?
7: Oczywiście, oczywiście. W zeszłym roku Pałac Młodzieży obchodził 70. urodziny. W tym roku ośrodek w Pieczarkach obchodzi swoje 65. urodziny. Przez te lata, przez Pałac Młodzieży, bo ja nie chciałbym rozgraniczać jakby tych dwóch miejsc. To są dwie integralne. Nie ma Pieczarek bez pałacu i nie ma pałacu bez Pieczarek, tak? I w plejadzie gwiazd mamy, znaczy gwiazd, takich absolwentów. Mamy mnóstwo osób, które dzisiaj widzimy na szklanym ekranie, jak Martyna Wojciechowska, jak Krzysztof Iwisz. Wojciech Mann był też naszym uczestnikiem. Daniel Orbrychski, Marek Konrad, Sławomira Łozińska. No, mógłbym wymieniać tutaj naprawdę pan Jarosław Łukomski, który jest wysokiej klasy, światowej klasy lektorem. Mam mnóstwo osób. Mieliśmy koncert w Teatrze Narodowym, w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. W tym koncercie wystąpił właśnie pan Krzysztof Iwisz oraz Maciej Musiał, który gościnnie zagrał w naszym przedstawieniu. I Maciek na przykład nie chodził do pałacu, ale jego dziadek był wicedyrektorem.
1: No tak, historia pałacu długa. Tutaj w ogóle jak się zaczęło? Co sprawiło, że akurat padło na tę lokalizację nad częścią jeziora Mamry? Bo to jezioro Mamry nie jest, to jest chyba Dargin, które jest częścią Mamry. No ale dobra, w każdym razie dlaczego akurat tutaj?
7: Historia tego miejsca jest bardzo prosta. Członkowie Rady Rodziców, kiedyś Komitetu Rodzicielskiego, Rady Rodziców przyjechali tutaj szukać miejsca na polecenie, na prośbę pierwszego dyrektora Berka, żeby znaleźć takie miejsce gdzieś na Mazurach, gdzie można by było organizować wypoczynek dzieci i młodzieży, i znaleźli gospodarstwo polniemieckie, które było wtedy na sprzedaż i zakupiono to, a potem Rada Rodziców w ramach różnych działań takich administracyjnych przekazała ośrodek na rzecz Pałacu Młodzieży, a dzisiaj ośrodek wchodzi w skład jakby ośrodków warszawskich, tak zwanych pozamiejskich, które Warszawa ma w różnych lokalizacjach i naszymi sąsiadami tutaj 13 km stąd jest Tręgielek, który jest właśnie takim ośrodkiem jak ośrodek w Pieczarkach Warszawskiego Pałacu Młodzieży.
1: Dużo macie właśnie takich ośrodków w Polsce? Albo na Mazurach jeszcze tak więcej?
7: Mamy 6 takich lokalizacji, 2 już wymieniłem. Mamy jeszcze w Sromowcach, mamy jeszcze w Mielnie jako Warszawa, mamy w Kazimierzu Dolnym i mamy w Maruzie oraz w Gawrych Rudych. Więc są to ośrodki edukacyjne, są to ośrodki, gdzie przyjeżdżają dzieci na wypoczynek, nauczyciele oraz oczywiście ludzie, którzy są w stanie, którzy chcą odpocząć w tych ośrodkach i spędzić tam swój wolny czas. Mhm.
1: Jako uczestnicy, pracownicy ośrodka spotykacie się tutaj w jakiś sposób? Jest jakaś współpraca z lokalną społecznością? Jest jakaś wymiana czy kulturalna, czy doświadczeń, czy może jakaś współpraca? Jak to wygląda?
7: Staramy się otworzyć ten ośrodek na zewnątrz, dlatego nasza rozmowa chociażby, bo staramy się, żeby ten ośrodek jakby wpisał się w taką funkcję. Kilka lat temu byliśmy bazą dla tutaj mazurskiego WOPR-u i stacjonowała u nas karetka z różnych względów. Ona dzisiaj u nas nie stacjonuje i z czego bardzo ubolewam. Natomiast współpracujemy i z mazurskim WOPR-em byli tutaj u nas, robili różnego rodzaju pokazy. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie ze strażą, z policją, gdzie mamy gdzieś tam jakieś wspólne projekty edukacyjne. Natomiast jesteśmy jakby otwarci na to, żeby tutaj ściślej działać w środowisku jakby lokalnym, bo wydaje mi się, że to jest właśnie kwintesencja takiego wspólnego funkcjonowania.
1: Co w planach?
7: Jest taki projekt, który odbędzie się 15, 16, 17 maj, gdzie zostały zaproszone przez nas władze lokalne tutaj mazurskie. I to wydarzenie jest to pierwsze w historii, będą igrzyska Pałaców Młodzieży. Specjalnie je organizujemy tutaj, żeby po pierwsze zapromować to miejsce wśród innych Pałaców Młodzieży z Łodzi, z Gdańska, Katowic i jeszcze innych miast, żeby oni zobaczyli tą lokalizację, żeby na przykład do nas przyjeżdżali właśnie na wymiany i tak dalej. Chcemy też pokazać władzy lokalnej to miejsce, no bo z tego co ja wiem, to nie ma jakby takiej świadomości, wszyscy wiedzą, że no jest taki ośrodek, ale co tutaj się dzieje, nie do końca do tej pory to udało się jakby zakomunikować. Więc
1: pewnie jako, że też tu przebywają osoby często niepełnoletnie, zazwyczaj, które są pod waszą opieką, też musicie w pewien sposób też zadbać o ich bezpieczeństwo, dlatego też ośrodek, brama zamknięta, o to też pewnie chodzi, tak?
7: Zdecydowanie, tak. My jesteśmy ośrodkiem młodzieżowym, edukacyjnym, nie jesteśmy ośrodkiem komercyjnym, nastawionym na wypoczynek, w związku z tym nawet korzystanie z portu jest tyle ograniczone. Oczywiście nikogo nie wygonimy, kiedy przypłynie do nas w nocy i przyjmiemy, damy schronienie, natomiast no, ani nie ma restauracji, ani barów. Dla nas dobro dzieci jest najważniejsze, w związku z tym tutaj ten motyw taki właśnie edukacyjny, wychowawczy jest najważniejszy pod tym względem. Działamy w pełnej symbiozie, w pełnej współpracy, przez to, że ośrodek jest w jakiś sposób trochę z ograniczonym dostępem, więc też jesteśmy taką enklawą, no ale to tylko chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, więc jeżeli w tej chwili w naszych głowach powstaje kilka właśnie projektów takiego połączenia, że jeżeli może, nie wiem, tutaj lokalna społeczność edukacyjna chciałaby organizować jakieś eventy na tej przestrzeni, czy robić jakieś rzeczy związane chociażby z promocją regionu, czy coś takiego, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci do współpracy, do promocji regionu, do promocji marki Pałacu Młodzieży, do promocji marki Pieczarek jako ośrodka warszawskiego Pałacu Młodzieży, bo to jest dobro wspólne i tak należy to rozumieć, tak w mojej ocenie należy funkcjonować. Poszukujemy na sezon osób do pracy czy w kuchni, czy na terenie ośrodka. Mamy umowy o pracę i tak dalej, natomiast jesteśmy jak najbardziej otwarci i wręcz zachęcamy do tego, żeby przyjść i tworzyć z nami no, to miejsce.
1: Teren jest zamknięty, więc może nie każdy wie. Wiem, że jest taka plaża w okolicy dość popularna wśród mieszkańców chociażby Giżycka, Węgorzewa. Natomiast nie każdy wie, co tutaj w tej przestrzeni się znajduje. Co tutaj państwo mają?
7: W terenie ośrodka, który jest ogrodzony, to jest 22 hektary. W ramach tych 22 hektarów mamy port, tak zwany budynek hotelowy, tak, ze stołówką, pełną kuchnią, którą widziało kilku kucharzy i mówią, że jest świetnie wyposażona, więc też się tym pragnę pochwalić. Tak zwany kapitanat, przepięknie położony budynek nad samą wodą na porcie, mamy plażę, mamy wspaniały teren na górce, w której właśnie w lecie rozstawiane są obozy, mamy boiska, mamy siłownię plenerową, mamy rampę do jeżdżenia na rolkach, która stoi na boisku, więc jest mnóstwo rzeczy, które mamy i z których można korzystać, bo mamy całą infrastrukturę taką żeglarską, bo mamy łódki żeglowe typu Mariner, mamy dezety, mamy supy, mamy windsurfingi.
1: A gościem na antenie Meloradia był Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Są miejsca, które zapisują się w historii muzyki zupełnie niepostrzeżenie. Dla zespołu Jam takim miejscem okazały się Mazury, a dokładniej Wilkasy pod Giżyckiem. Lato 1979. Muzycy przyjeżdżają tu, by grać, jak sami wspomnieli, do przysłowiowego kotleta. Nikt wtedy nie przypuszczał, że właśnie tutaj zacznie się rodzić legenda jednej z najważniejszych grup w historii polskiego rocka. To właśnie podczas tego pobytu zaczęły powstawać pierwsze wyjątkowe utwory, które później weszły do kanonu ponadczasowej polskiej muzyki. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
6: Blisko ludzi.
1: Za chwilę będzie o tym, że droga do wielkiej kariery rzadko kiedy bywa prosta. Zwykle prowadzi przez małe sceny, przypadkowe spotkania, wyboiste ścieżki i miejsca, które dopiero z perspektywy czasu okazują się przełomowe. Dla Dżemu jednym z takich miejsc były właśnie Wilkasy. Dziś cofniemy się do tamtych wydarzeń razem z ludźmi, którzy znają tę historię z bliska. Moimi gośćmi są Hugo i Mariusz Sikorscy, syn i ojciec. Jak wyglądało codzienne życie Ryśka Ridla? Jak mazurska publiczność przyjęła tutaj Dżem? I czy już wtedy było widać ogromny potencjał? Ale to nie wszystko, bo dowiecie się, że na Mazurach działały wówczas inne zespoły, które miały podobny talent i szansę, by osiągnąć ogólnopolską sławę. Pan go poznał w Olsztynie podczas jakiegoś takiego jego epizodu, że tak powiem, związanego bardziej z muzyką czy z tym życiem prywatnym?
5: Życiem prywatnym. Oni grali jakieś tam koncerty, no to bardziej tam dla tej śląskiej publiczności może byli znani, no ale ktoś kiedyś, jeden z organizatorów po prostu, no oni podali, że nazywają się Dżem i zapisał tak jak słyszy i tak zostało dlatego, bo te Dżem wzięło się od Dżem Session tak naprawdę. No zespół ze Śląska, chluba polskiego bluesa, a właśnie jest ta historia, to tu się zaczęło, na Mazurach, w Wilkasach, bo tutaj oni podczas pobytu 3-tygodniowego na tak zwanym wyjeździe artystycznym doszli do wniosku, że będą grali profesjonalnie, w sensie, że z tego chcą się utrzymywać, z tego żyć. Co więcej, no tutaj powstały też jedne z największych hitów, bo tutaj powstał Puff, powstało Whisky i też Czerwony jak cegła. Ale te Wilkasy bardzo często się przewijają, może nie w samym całej działalności tego Dżemu, no bo to jest tylko ten jeden epizod, ale bardziej wspomniałem właśnie w książkach biograficznych nad Ryśkiem Ridlem, bo on dosyć często, zanim oczywiście był sławny, zresztą to nie tylko, no, nie to, że uwielbił sobie Mazury, jako bardzo kochał ten rejon, on po całej Polsce tak naprawdę jeździł na autostopa, także ci ludzie, którzy go znali, pamiętali, więc gdzieś tam wspominają, to zawsze właśnie był taki gość, że wjechał na stopa czy w pociąg, jechał czy właśnie na Mazury, nad morze, w Bieszczady, także więc on znajomych, kolegów, czy przyjaciół miał w całej Polsce w dużej mierze. Czy dzisiaj żyją ludzie, którzy starli się z nim właśnie, gdzieś ten szlaki się im przetarły na Mazurach wtedy, czy jak już Rysiek był znany, czy jeszcze zanim był znany, no to jest ciekawe, ale do tego oczywiście ja nie dotarłem.
1: Ale może nie, mamy jednego świadka tejże historii.
8: Znaczy, był taki okres, że mieszkałem w Olsztynie u mojego kolegi, przyjaciela, znaczy kolegi, tak, no i Jurek właśnie, to właśnie mój kolega, Rysiek w tym czasie leczył się w Olsztynie, no i Rysiek tak miał po prostu, że w każdym mieście w Polsce miał takich swoich przyjaciół od tych zainteresowań pozamuzycznych, no i wyszedł z tego szpitala. Pojawił się u Jurka, ja tam wtedy mieszkałem.
1: Który to był rok?
8: Jak sięgam pamięcią, to musiał być 89 albo 90, ale bardziej na 89. No i tak wpadł do niego i tak parę tygodni został. I tak
1: jak pan wspomina razem jego spotkanie?
8: Znaczy najpierw byłem taki trochę w szoku, no bo taki...
1: To on już wtedy był znany, tak?
8: Tak, już był znany. No może nie tak jak za rok, za dwa, za trzy, no ale już rozpoznawalny. Mieliśmy wtedy zespół w Olsztynie, on z nami tam chodziliśmy, graliśmy takie mocno skomplikowane rzeczy, no i Rysio przychodził, siadał, brał mikrofon i śpiewał. I to było, no, masakra, co, jak on potrafił takim czeskim, angielskim, czyli bez tekstu, zaśpiewać jakąś melodię, jakieś tam takie rzeczy. No.
1: Czyli dużo improwizacji było.
8: Tak, dokładnie.
1: A na czym pan grał?
8: Ja na saksofonie. Zresztą do dzisiaj to robię.
1: Zostało z panem.
8: To był taki kolega, tak? No, wieczory tam siedzieliśmy z kolegą, z Jurkiem, z Ryśkiem, jakieś tam piwko i takie rozmowy o muzyce. Tam Ryś opowiadał, że założy zespół, że nas do tego zespołu weźmie. To był okres, kiedy zespół Dżem dał mu taki warunek, że on ma się leczyć, a oni w tym czasie próbowali z różnymi wokalistami. Z Moniką Adamowską była taka
1: wokalistka. Chyba z Nalepą?
8: Z Tadeuszem Nalepą, z Moniką Adamowską, taką znaną wtedy nazywaną polską Janis Joplin. I oczywiście nic z tego nie wyszło, Rysio musiał wrócić. No a później się potoczyło tak, jak się potoczyło.
1: Jesteśmy w Giżycku, miejsce też zupełnie nieprzypadkowe, jeżeli chodzi o zespół Dżem. Powiedz, Hugo, jaki to jest w ogóle kontekst tego miejsca, jeżeli mówimy o zespole Dżem.
5: No my jesteśmy w bunkrze aktualnie, kaponierze w Twierdzy Bojena, aktualnie jest tutaj karczma w bramie. Tak. No ale tutaj też odbywał się koncert pamięci Ryśka Ridla w 32. rocznicę śmierci, 30 lipca właśnie 1994 roku. Niestety właśnie po walce z tą ciężką chorobą Rysiek Ridel umiera. Bo jak tak próbowałem sobie analizować, nie ma chyba artysty w Polsce, o którym, nie żyjącego oczywiście, o tych żyjących nie mówimy, ale nie żyjącego,
9: którego tyle lat po śmierci, nie dość, że fani pamiętają, ta baza fanów cały czas rośnie, no bo ludzie urodzeni po jego śmierci sięgają po piosenki, znają piosenki Dżemu w ogóle, więc on jest za życia i po śmierci był otoczony pewnym rodzajem kultu. I gdzieś próbowałem się rozgryźć to, dlaczego właśnie tak jest, że inni artyści nie są. Też oczywiście, wiadomo, też polska muzyka lat 70., 80., 90., no to naprawdę wysoki poziom trzymała. Ale to właśnie, to jest jedyny artysta, który właśnie tyle lat po śmierci ludzi do niego ciągnie. Dlaczego tak to jest? To mnie zawsze fascynuje w tej postaci.
1: Co można powiedzieć o tych tekstach?
8: Nie, no to osobiste bardzo teksty, tak? Mm-hmm. Taka ciekawostka, że tam jeden tekst to właśnie jest, na początku był filmowany, że to Rysio napisała, a później się jednak przyznał, że to mojej koleżanki, że tak powiem, produkcja była, mm-hmm. akurat to chyba List do M, tak? Mm-hmm. Z tym tekstem. No to jego osobiste rzeczy, nie? No ale z tym zespołem to tak w tamtych czasach to był jeden z wielu takich dobrych zespołów. Wtedy polskie zespoły były naprawdę dobre. Się wyróżniali. Byłem na paru koncertach na żywo, no to całkiem inna produkcja niż na płytach, tak? To w zależności od tego, w jakiej formie był Rysio, no to wtedy była to dramaturgia, on tam przeżywał, to cała gra ciałem, nie tylko głos, ale jeszcze audio, znaczy wideo, audio, okej, a jeszcze wideo do tego.
1: A jakie to były czasy jeszcze właśnie przed tym 89 rokiem, jeżeli chodziło o muzykę, nie wiem, było łatwo zdobyć instrumenty, no oczywiście pytanie jest tendencyjne.
8: Tak jak ja tak dzisiaj patrzę, to ludzie mieli więcej zapału. Dzisiaj to wszystko jest w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Instrumenty to każdy sobie może kupić. Kiedyś kupić zachodnią gitarę, czy jakikolwiek instrument, to graniczyło z cudem. Trzeba było mieć dolary, gdzieś tam jechać, kombinować, kupić od cinkciarza. Masakra. Inna może taka bardziej. Wtedy może ja byłem młodszy, dlatego inaczej traktuję te rzeczy, nie? Że wtedy bardziej się chciało. Dzisiaj to tak.
1: No tak.
8: Bo można to i można tamto, tak?
1: No tak jak mówię, że ktoś był młody, to zawsze mówi, że to były czasy świetności. No tak. Z drugiej strony, takim dowodem na to, że to jest ponadczasowe, jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą, że te teksty przetrwały do dzisiaj. Na antenie Hugo i Mariusz Sikorce. Ja przypominam, że rozmawiamy o śladach obecności zespołu Dżem, nieodłącznie związane oczywiście z osobą Ryszarda Riedla właśnie tutaj u nas na Mazurach. To był rok 1979. Hugo, mówiłeś o Wilkasach, a czy możesz powiedzieć, w którym miejscu mieszkał? Jak to w ogóle wyglądało? Jest wiadomo, czy to był, nie wiem, jakiś kemping? No nie wiem, trudno mi to sobie
9: powiedzieć. Na pewno są zdjęcia. Zachowało się troszeczkę zdjęć z tego okresu. Chyba gdzieś okolice AZS-u, myślę, gdzieś tam te właśnie domki, oni tam musieli po prostu mieszkać. No bo to po prostu dużo informacji na temat tego wyjazdu nie ma. Ja podejrzewam, że to po prostu było na zasadzie takiej, że ten ich właśnie, ten dom kultury tam ze Śląska, tam z tych, tak, oni mieli taki wyjazd na 3 tygodnie i tutaj grali po prostu w knajpach, tak, do tak zwanego kotleta dla turystów, więc. A w międzyczasie po prostu, no, tworzyli, bo też, no, to nie sami muzycy, bo to z nimi też był Kazimierz Gajer, pseudonim Filo na niego mówili, to był jeden z tekściarzy właśnie Dżemu, który napisał właśnie przede wszystkim Cegłę. Co więcej, piosenka Whisky, która powstała przez wiele lat, ona była uważana, piosenka była znana, a zespół nie był znany, bo potocznie określano mianem piosenki ogniskowej, więc, no zresztą, no Whisky każdy zna, każdy, kto uczy się na gitarze, zaczyna chyba praktycznie w Hiku Czas albo Whisky, tak naprawdę, więc to pokazuje, że to jest ponadczasowy zespół. Co więcej, no właśnie, postać Ryśka w dużej mierze pokazywana przez właśnie problem jego nałogu. Film fabularny, tak, skazany na bluesa, który strasznie go wypaczył, bo jak się czyta te wspomnienia ludzi, którzy go znali i byli bardzo blisko na co dzień, no to on taki nie był jak w tym filmie. Brudny, klękający, żebrzący właśnie o tą działkę tak zwaną. Także, że to był człowiek, który był, mimo zniewolenia w chorobie, był wolny. Wyróżniał się przede wszystkim, dbał o swój wygląd sceniczny, że zawsze przed każdym koncertem dopasowywał szczegóły garderoby. Co więcej, zawsze jak kogoś znajomego zobaczył jakiś, nie wiem, kapelusz, czapkę, element garderoby, to nieraz pożyczał po prostu na wieczne nieoddanie tak zwane. No bo mówi, na ciebie źle to wygląda, na mnie będzie pasować oczywiście wiele lepiej. Więc to był taki człowiek, no bijący tą swoją aurą. Każdy, kto go tam z tych wspomnień, tak czy jak tata opowiadał, że no jak się go poznawało, no to od razu by było wiadomo, że to jest gość, którego nie da się nie lubić. No miał coś takiego w sobie, a tak naprawdę, no, jak się czyta te wspomnienia właśnie zespołu, muzyków, którzy z nim grali, którzy gdzieś jeździli w te trasy, to on był cichy, wyciszony, w autobusie gdzieś tam zawsze kapelusz na oczy nasunął, czy słuchawki, gdzieś tam słuchał muzyki, przesypiał te godziny podróży. Czasami niektórzy gdzieś tam mówią, że chyba ta publiczność czasami gdzieś tu ciążyła na nim, ale mimo to zawsze potrafił znaleźć kawał, chwilę czasu dla tych fanów, podpisać się gdzieś, zrobić zdjęcie wspólne. Co więcej, kiedy zespół Jam gdzieś jeździł po tych festiwalach, oczywiście opłacone hotele, wszystko, no to Rysiek szedł gdzieś zawsze w pole namiotowe do fanów i spał razem z fanami w namiocie po prostu. Więc no, on po prostu taki był. Ktoś kiedyś powiedział ostatni hippie z naszych czasów i chyba to świetnie go opisuje.
1: Padło takie stwierdzenie, że on odszedł, kiedy tak naprawdę świat się zmienił, bo bardziej tam zaczęli dominować menadżerowie, jakieś wielkie koncerny.
8: W sumie też się zgadzam z tym. No, nie wyobrażam sobie go dzisiaj tam na jakiejś ściance, jakieś tam zdjęcia, te utwory takie Radio ZRMF, tam 3 minuty, 2 minuty 30 sekund, dziękuję, bo reklamę.
1: Duet z Latinosa, tak, wiadomo.
9: Czy w jakimś podcastie. Chociaż no właśnie, no, niektórzy mówią, że on by się odnalazł w tych czasach. Może właśnie cały czas by był taki kolorowy, w sensie wyróżniający się, że inny, w pewien sposób niepasujący. No bo tak naprawdę on też do PRL-u nie pasował. Tak wiele osób mówiło, że on powinien się urodzić w Ameryce, zrobiłby większą karierę. No ja się troszeczkę z tym bym nie zgodził, bo wtedy świat by miał świetnego wokalista, z naszego polskiego podwórka by go zabrano. Dlatego on jest właśnie taki fajny, bo on jest nasz, polski. To gość jedyny, który potrafił zagrozić na scenie muzycznej Czesławowi Niemenowi. Był Czesław Niemen, Rysio Riedel i potem długo nic. Wiadomo, no Jam to był Rysiek Riedel. No, wiadomo, dzisiaj też jest fajnie, ale to chyba jest jeden chyba z niewielu zespołów, które są tyle lat na scenie, no i trzymają poziom. Zespół Jam po prostu dzisiaj nie odcina kuponów. Można z czystym sumieniem kupić bilet na ich koncert. Tacy jak byli wtedy, tacy są tak sami jak dzisiaj. No wiadomo, tylko troszeczkę starsi, tak? No bo wiek robi swoje, niestety. PESEL-u nie oszukamy, nie? Ale cały czas jest ta sama energia. Ale ja osobiście zawsze, ja tylko wracam zawsze do płyt nagrań właśnie z czasów właśnie z Ryśkiem. One jednak mają troszkę większą moc.
1: My mieliśmy u siebie takie kapele podobne do Jamu, jeżeli chodzi o Giżycko i okolice.
8: Ja wiem, był taki zespół, nazywał się Ogród Wyobraźni, Zełk. I też krótka, aczkolwiek burzliwa kariera. Też paru muzyków z tego zespołu pożegnało się z tym Westpadołem też
1: z tych samych powodów.
8: I też im krótki to był żywot, tak jak ktoś już miał.
1: I jak reagowała publiczność? Pan bywał na tych koncertach?
8: Konkretnie byłem na jednym.
1: I co? Jakie wspomnienia?
8: No rewelacja, no, to był zespół, który wtedy przerastał te wszystkie. To grał muzykę taką rock progresywną, to było coś całkiem, całkiem innego. No. Wygrał Jarocin. Mieli okazję zrobić karierę, no niestety nie wyszło. W międzyczasie pojawił się stan wojenny. No i to wszystko umarło.
1: A ten Ogród Wyobraźni, to jak długo grał?
8: Końcówka lat 70., tak? No i początek lat 80. Nie byłem na jednym koncercie w Olsztynie. No, to cały amfiteatr przy Zamkowy był pełny. Ludzie z wokalistą śpiewali wszystkie teksty jego, tak? No ale mówię, trafili na zły okres.
9: Z Białegostoku Kasa Chory chociażby.
8: Rysio Skibiński.
9: Pierwszy Skiba, tak. Dokładnie. No bo piosenka Skazana Blusa, dzisiaj my potocznie się mówi, że to właśnie opisuje historię właśnie Ryśka Riedla. To jest kompletna nieprawda. Skazana Blusa, piosenka powstała właśnie na cześć Ryszarda Skibińskiego, pierwszego prawdziwego Skiby, harmonikarza Kasy Chorych. I właśnie Rysiek z Ryśkiem bardzo dobrze się dogadowali, no tylko właśnie no, mieli pozamuzyczne też te same zainteresowania. O Ryśku jest jedna piosenka, która dobrze opisuje, którą nawet za życia Rysiek mówił, że to jest o mnie piosenka. No i on jej sam nie napisał, to Outsider.
1: To byli Hugo i Mariusz Sikorscy. Jedno jest pewne, Wilkasy i Jam to nie jest jakiś ogromny fragment życia i twórczości Riedla. Natomiast to, co wydarzyło się tutaj latem w 1979 roku, miało ogromny wpływ na festiwal w Jarocinie rok później. Historia, moim zdaniem, piękna. Tylko gdzieś zabrakło happy endu. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Mazurskie jeziora nie zdradzają tak od razu swoich tajemnic. Czasem trzeba zanurkować głębiej, czasem wystarczy odrobina szczęścia. Jedno jest pewne, pod wodą wciąż czeka wiele historii do odkrycia. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
6: Mokry temat.
1: Na przykład w okolicach Bogaczewa na dawnym osiedlu rusztowym archeolodzy trafiają na ślady ludzi, którzy żyli tu setki, a nawet tysiące lat temu. I choć pytań nadal jest więcej niż odpowiedzi, to coraz bardziej pomaga technologia. Na przykład sonary i mapy dna jezior pokazują dziś miejsca, do których jeszcze niedawno nie mieliśmy dostępu. Czy pod wodą kryją się pozostałości domów, a może ślady dawnych rytuałów i codziennego życia mieszkańców tych ziem? O tym wasz i mój gość.
10: Dzień dobry, Magda Nowakowska, Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski oraz jednocześnie Stowarzyszenie Archeologia Podwodna.
1: I to jest ta osoba, która dzisiaj otworzy nam oczy trochę bardziej na przeszłość Mazur i na to, jakie bogactwa mamy tak naprawdę pod nosem. Temat niby znany z jednej strony, ale z drugiej wciąż nie tak bardzo skomercjalizowany. Nie wiem w zasadzie, czy tak powinno być. Za chwilę o tym pogadamy. Domy na wodzie to jest coś unikatowego. Pytanie jest tendencyjne.
10: Absolutnie unikatowego. To jest skarb. To jest naprawdę perła Mazur, można powiedzieć. Mało kto o tym wie. Mało, tak naprawdę też niewiele osób zajmuje się chronologicznie tym okresem, bo tutaj mamy do czynienia z pierwszym tysiącleciem przed naszą erą. Tak generalnie, bo nie chcę wchodzić w szczegóły. Wtedy panuje taka moda, mamy dosyć mocne osadnictwo na Mazurach, na całej części Mazur i wtedy mamy takie zjawisko, gdzie ludzie oczywiście jak zawsze lubią osiedlać się nad jeziorami, lubią osiedlać się na cyplach wybitnych, terenach lekko wyniesionych nad poziom wody, ale w tym czasie bardzo polubili osadnictwo na wyspach naturalnych, na jeziorach. One po prostu stwarzają, to są bezpieczne dla nich, jak również budują osiedla nawodne. Osiedla nawodne, które są oddalone od brzegu, nie są na głębinach przede wszystkim, są na wodach raczej płytkich, także można było podstawy tych osiedli w jakiś sposób palami do dna przymocowywać, ale tak naprawdę są to pojedyncze, są to ruszty budowane, na których platformy, na których mieszkają wtedy ludzie. I to jest zjawisko, które jest jedyne takie w naszym kraju. Mazury, no tu też wchodzi nam kawałeczek Podlasia, Warmia, ale generalnie ja to nazywam obszar jezior Niżu Polskiego. Inne zjawiska będziemy mieli w Polsce Zachodniej, tam są bardziej wykorzystywane wyspy, ale tutaj, tak, to jest specyfika tak zwanej kultury kurhanów zachodnio-bałtyjskich, chociaż o ramy jej egzystowania kłócimy się cały czas z archeologami, w każdym razie specyfika dla tych ludzi, którzy nie wiadomo dlaczego, bo funkcja tych osiedli dalej jest nieznana, nie wiadomo dlaczego postanawiają zamieszkać na wodzie.
1: To jest wielka zagadka.
10: Jest to zagadka, ponieważ funkcje tych osiedli, no mogłoby nam się wydawać oczywiście obronność. No ale obronność, jeżeli one są z drewna i to są chaty, budowane są ruszty tak naprawdę z takich plecionek, z mierzwy przekładane. No to jest teren, który nie jest, znaczy izoluje nas od wody, prawda? Możemy na tym postawić jakieś chałupy, natomiast nie jest to teren, który by nas bronił w jakikolwiek sposób od ognia, który jest jednak największym zagrożeniem. Są one często połączone mostami z brzegiem. Znowu jakby dajemy tutaj tą formę przejścia, prawda? Że ktoś nas może zaatakować. Jest ten most. Nie będziemy niszczyć mostów, budować i niszczyć. Poza tym tak chronione są wyspy. Do wysp często nie mamy tych mostów dostępu. Oczywiście zawsze jak nie wiemy, co jak wytłumaczyć funkcja kultowa. No dobrze, funkcja kultowa, tak jak zwykle, ale my tam mamy świadectwa po prostu jam gospodarczych, obiektów gospodarczych. Mamy świadectwa wytapiania metali na jakąś taką własną potrzebę prawdopodobnie.
1: Czyli po prostu życie codzienne się tam toczyło.
10: Tak, z tych naszych obserwacji, które mamy, jest to życie codzienne, także mieszkali tam gospodarze, być może ci ważniejsi, nie wiemy. No na pewno było rolnictwo, na pewno było bydło. Także to też nie jest tak, jak w czasach wcześniejszego rolnictwa albo jeszcze przed rolnictwem, zamieszkiwano wyspy jako takie miejsca bardzo bezpieczne, izolacyjne i też w tym momencie to rybołówstwo i łowiectwo nie ma roli dominującej, tylko gospodarka. Więc nie są to też rybackie osiedla, jakbyśmy mogli to powiedzieć, rybaczówki, nie.
1: No właśnie, tak najbardziej na chłopski rozum, no to się wydaje, że po prostu blisko wody, żeby mieć blisko do pracy, o tak.
10: Tak, ale właśnie, oczywiście łowili ryby, to jak najbardziej, zbierali muszle, zbierali małże najprawdopodobniej, również były w diecie, łowili ryby, jak najbardziej czerpali z jeziora, ale to był, moim zdaniem, to był taki element, jak ryby są dzisiaj obecne w naszej diecie. One są, ale nie są dominujące. Natomiast pyłki pochodzące z odwiertów palinologicznych tutaj z nawarstwień, które mamy tam na tych osiedlach, wskazują na to. Mamy resztki, mamy koprolity, czyli odchody zwierzęce zmineralizowane, które dają nam świadectwo obecności bydła, obecności też i owcy, i kozy.
1: Wszystko na tych rusztach, na tych platformach?
10: I tak, i niekoniecznie, bo też mógł ten wypas być prowadzony na zewnątrz, natomiast jakieś obory, jakieś takie budynki, gdzie te zwierzęta były, mogły również tutaj towarzyszyć. Też zawsze, to już pamiętam, ale z opowieści w latach 60., że bardzo często na wyspy, niewielkie wyspy na jeziora, przeprawiano krowy do wypasania się. Krowa sama z wyspy nie uciekała. Natomiast były to, no tylko, że tutaj to raczej są to absolutnie miejsca gospodarcze. Tak jak mówię, mamy elementy tej, mamy dużą bardzo ilość ceramiki, jam różnego rodzaju gospodarczych, paleniska. Także no, świadczy to o normalnej egzystencji ludzkiej w tamtym terenie, na osiedlach nawodnych.
1: To jest magazyn reporterów, a na antenie Magda Nowakowska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. To jeszcze tylko zahaczymy właśnie o tego archeologa, który pod wodą pracuje. No takie naprawdę połączenie, można powiedzieć, turbo, tak jak tutaj wspomniałyście, MacGyver i chyba Indiana Jones w jednym, tak?
10: Tak, no jak można sobie utrudnić życie albo połączyć pasję z nauką? No właśnie, bo tak naprawdę archeologia, mamy tą archeologię w jaskiniach, mamy w lasach, tak jak ludzie żyli wszędzie, prawda? Wykorzystywali różne zasoby przyrody, terenu i tak dalej. W tym wypadku również właśnie to, co mówiłyśmy, wykorzystywali wyspy, wykorzystywali półwyspy. My nieodzownie jesteśmy związani z wodą. Albo później nauczyliśmy się kopać studnie, ale jeżeli mamy tą wodę pod nosem, to będziemy mieszkać tam, gdzie jest dobre dojście do wody, gdzie czujemy się bezpiecznie i gdzie mamy dobre miejsce do uprawy. Dlatego też właśnie często schodzimy pod wodę, ponieważ jesteśmy nieodzownie związani z wodą. W tym wypadku mówimy o osiedlach rusztowych, które mówię, są fenomenem tego rodzaju, znaczy nie tego rodzaju osiedla, ale osiedla nawodne, te najbardziej znane na świecie. Znane są z terytorium, może powiem, Alp. To są Szwajcaria, Austria, północne Włochy. Tutaj tereny zgrupowane w ogóle pod ochroną UNESCO. Oraz ze Szkocji to są kranogi budowane na jeziorach. My tutaj mamy osiedla rusztowe. Szczątki tych osiedli są w wodzie i to jest dla nas przeogromne bogactwo, jeżeli chodzi o zachowuje się organika. Także pozyskujemy nie tylko zabytki, ale przede wszystkim pozyskujemy materiał organiczny, który służy nam uzyskaniu dat, prawdziwych dat, takich jak sobie mówimy. Możemy z pobranych próbek uzyskać daty bezwzględne, kiedy tak naprawdę to było budowane, kiedy zostało ścięte drzewo i użyte do budowy, oraz przede wszystkim przez odwierty nawarstwień, które tworzą się przez to, że ludzie użytkują, drzewa pylą, zboża pylą. Mamy różnego rodzaju właśnie szczątki, które pochodzą z naturalne szczątki oraz nasze konsumpcyjne. Możemy tutaj wnioskować o tym, jaki był klimat, jaka była pogoda, jaki był poziom wody, jakie było odlesienie w tym czasie, na jaką skalę była ta antropopresja, czyli jak człowiek zmieniał środowisko, to wszystko jest widoczne w pyłkach, w analizach palinologicznych. Także to jest tak ogromna skarbnica wiedzy, że my nie tylko na podstawie zabytków, ale tych właśnie analiz specjalistycznych możemy zrekonstruować środowisko, w jakim żyli ówcześni ludzie. A żyli tak naprawdę tak trochę jak my żyjemy. My zawsze widzimy jak takich trochę prymitywnych, ale patrząc po tym, że znajdujemy naczynia, ale znajdujemy też ozdoby. Oni też lubili ładnie się ubierać, robili różnego rodzaju ozdoby, przykładają bardzo dużą wagę do pochówków. W tym czasie budowane tutaj na tym terenie są kurhany, w których znaczy były obrzędy ciałopalenia, ale są budowane duże kurhany, gdzie składano urny. Także to absolutnie wiązało się z kulturą materialną, ale też i kulturą duchową bardzo, bardzo rozwiniętą. Także ja myślę, że to były naprawdę fajne aglomeracje, powiązania sieci osadniczych. Tak naprawdę no, mamy pecha, nie pecha. Ale ta specyfika tutaj, że to nie jest tak widoczne w terenie, że nie jest taką atrakcją turystyczną widoczną, prawda? Bo widzimy kurhan, widzimy grodzisko, ale tego, co jest pod wodą, bądź tego, co jest w ziemi, na płaskim terenie, nie widzimy, jest to, że mieliśmy budownictwo drewniane. I tak naprawdę, dopóki nie wszedł beton i cegła na dużo użytek, to było budownictwo drewniane, które pozostawia po sobie tylko ślady w ziemi. I to jest ten nasz pech. Ja zawsze tak mówię studentom, mówię, wyobraźcie sobie, że budujemy z kamienia. Wyobraźcie sobie, że na tych terenach wszędzie budujemy z kamienia i teraz wyobraźcie wyobraźcie sobie, że każda ta jama, każdy rowek posłupowy po domostwie, to stoi budynek. I to w ogóle zmienia jakby nasze spojrzenie na ówczesną sieć osadniczą. Także to, nie chciałabym mówić, że gdzieś daleko w puszczy, gdzie nie wiadomo, co się działo. Nie, to wszystko było szlaki handlowe, szlaki połączone, te szlaki, które odbijają troszeczkę od szlaku, głównego szlaku bursztynowego, bo szlaki idące na Sambię. Także tu życie naprawdę też tętniło.
1: Jeszcze bardzo ważna rzecz, pani tutaj wspomniała dużo o drewnie, czyli te osiedla rusztowe to oczywiście na palach drewnianych budowane i to są taki materiał, który w wodzie właśnie doskonale zachowuje ten ślad genetyczny.
10: Tak, ja tu jeszcze chciałam sprostować, bo to jest takie często właśnie, my tutaj nie mamy palafitów, nie mamy osiedli na palach, tylko to są takie platformy, właśnie takie ruszty, dokładnie ruszty, plecionkowe, przeplatane takie jakby platformy i one palami były pod różnym kątem te pale, one nie były tak właśnie, że pale nam wystają z wody i na tym budujemy jakąś platformę, tylko to palami było wkopywane w grunt, także one się tworzyły takie wielowarstwowe ruszty, więc my mamy taką specyfikę, nie jest to kranok, nie jest to palafit, mamy ruszt. Ale tak, właśnie dzięki temu, że to było wszystko z materii organicznej, z drewna, więc ma szansę, bardzo dobrze przechowuje się organika w takim środowisku, w środowisku beztlenowym, gdzie mamy, w tym wypadku w jeziorach, mamy muł, przykrywane jest to kolejnymi warstwami piachu, mułu, muszelek i to powoduje właśnie środowisko beztlenowe, powoduje nam bardzo dobre zachowanie organiki, dlatego też później przy użyciu metod radiowęglowych bądź dendrochronologicznych mamy szansę na datowanie takich stanowisk i przy okazji, poprzez później już takie relacje, analogie w zabytkach, możemy dzięki temu tak naprawdę datować przylegające, znaczy datować mikroregiony osadnicze, w jakich one czasach funkcjonowały poprzez już analogie, prawda, w zabytkach. Także to jest, no to jest naprawdę skarb.
1: Jeżeli popatrzymy na Mazury, no to no tutaj dużo dzisiaj było o Bogaczewie, czyli w bardzo bliskiej odległości Giżycka, Jezioro Boczne zdaje się i tam naprawdę, jeśli mówimy o całym kontekście, to dzieje się sporo.
10: Dzieje się sporo. Ja przyznam, że osobiście na drugą stronę

0: średniowieczne stanowisko w Jeziorku, osiedle obronne w Jeziorku, w dolinie położone, trochę trudno dostępne, ale jak najbardziej tam można sobie drogą dojechać, widowiskowe, jeżeli ktoś pragnie pięknych widoków i naprawdę takiego uczucia, że jestem gdzieś w puszczy, gdzie już nic nie ma, to bardzo polecam Jeziorko. Spotykamy tam w lasach niedaleko kurhany, aczkolwiek w tym terenie nie są one aż tak bardzo popularne. No i tu nagle pojawia nam się to osiedle nawodne w Bogaczewie. Relacji do innych stanowisk wczesnożelaznych, jakbyśmy mogli właśnie to korelować tak w czasie, nie mamy zbyt wiele w tym regionie. Także to jest jakiś taki troszeczkę nasz łącznik, tak naprawdę bym powiedziała, między tym Pojezierzem Mrągowskim, a dalej już tą strefą osadniczą Pojezierza Mazur Wschodni. Może to być też kwestia rozpoznania terenu, po prostu niewystarczającego rozpoznania terenu, ale to osiedle jest takim tutaj naszym punktem, no, dla nas niezwykle ciekawym, cały czas dostępnym, bo duża część osiedli już nie jest dostępna, jest ona albo zniszczona nieodwracalnie, albo po prostu jest zarośnięta, ponieważ one były przybrzeżne, zarastane są często przez trzciny, później to wszystko jest proces torfienia. To jest cały czas dostępne, no i niestety, muszę powiedzieć, kocham żagle, ale to jest miejsce kotwicowiska żaglówek, więc...
1: Czyli antropopresja, o której dzisiaj też znowu już było sporo.
0: I to ta niestety, gdzie... To naprawdę, żeglarze nie są niczemu winni, bo oni są nieświadomi. To jest popularne miejsce do cymowania łodzi i po prostu na wieczór rozrzucamy kotwicę, siedzimy sobie przy takim piknikowisku, te szczątki cały czas są w jakiś sposób tam przez kotwicę. Nie niszczone aż tak na ogromną skalę, ale gdyby była świadomość, że coś takiego tam jest, to fajnie było, gdyby te kotwiczki sobie tam obok, wokół tego miejsca cymowały.
1: Czyli wniosek jest taki, że jeżeli o coś haczymy, to nie zawsze jest to mielizna albo kamienie, przynajmniej w przypadku Mazur. Gościem magazynu reporterów była Magda Nowakowska ze Stowarzyszenia Archeologia Podwodna. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Pory.

0: słuchaj na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Wakacje dobiegły końca, ale w gminie Giżycko zostawiły po sobie mnóstwo wspomnień. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Gmina Giżycko.
1: Dziś z waszymi i moimi gośćmi wrócimy do wydarzeń, które wyjątkowo zapadły w pamięć mieszkańców i turystów. Zajrzymy m.in. za kulisy nocy DJ-ów z DJ-em Tonką i dowiemy się, co w

0: wspólnego z kultową grą Wiedźmin ma jedna z artystek, która wystąpiła podczas gminnej imprezy. Zastanowimy się też nad tematem rzeka, bo pojawi się pogoda. Dlaczego ta w przypadku jednych wydarzeń potrafi być przeszkodą nie do przejścia, a w przypadku innych ulewa nie jest w stanie zniechęcić uczestników. Będzie też o miejscu, które niebawem pojawi się w Wilkasach. Chodzi o nowy punkt widokowy, który ma sprawić, że magiczne widoki na jezioro Niegocin będzie można podziwiać z jeszcze lepszej perspektywy. Na koniec pojawi się temat funduszy sołeckich. Budżet dla 27 sołectw to 1 000 000 zł. Dużo czy mało waszym zdaniem? Na co mieszkańcy przeznaczą te pieniądze i w jaki sposób niemała kasa może zmienić lokalną rzeczywistość? Więcej na te i inne tematy wasi i moi goście. Na antenie Meloradia wójt gminy Giżycko, pan Marek Jasudowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I pan Michał Rogowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W którym zresztą gościmy. Po odnowie spore zmiany tutaj zaszły, prawda?
2: No tak, jesteśmy po mocnej przebudowie. W ramach funduszy unijnych mogliśmy przeprowadzić remont tutaj naszego Domu Kultury.
0: Ale tak naprawdę jesteśmy, no można powiedzieć, już po tym sezonie turystycznym, więc jeśli sezon turystyczny i jakakolwiek kultura, to zdecydowanie więcej tej kultury pod chmurką niż w murach Gokieru, prawda?
2: Jeśli chodzi o sezon wakacyjny, to tak, staramy się wyjść do ludzi z kulturą, nikogo nie zmuszamy, żeby nas odwiedzali, chociaż serdecznie zapraszamy, bo u nas w murach ta kultura dalej funkcjonuje, na przykład po odświeżeniu mamy bardzo ładną galerię sztuki, zawsze jakieś obrazy bądź rzeźby są u nas przedstawiane, więc serdecznie zapraszamy, ale tak, sezon wakacyjny to przede wszystkim imprezy plenerowe.
0: Jakby pan podsumował ten sezon 2-6?
2: To nie są tylko imprezy, w którym głównym organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury, ale również są imprezy typowo sołeckie. Praktycznie w każdej większej miejscowości odbywa się taka impreza. My oczywiście jako Dom Kultury staramy się wspierać, jeżeli sołtysi czy ktokolwiek, kto organizuje taką imprezę sołecką, zgłasza się do nas do pomocy, to jak najbardziej zawsze służymy pomocą, żeby te koszty tej imprezy były jak najmniejsze, typu na przykład na nagłośnienie, mikrofony, czy pomoc tutaj nawet w postaci namiotów, czy w postaci pomocy osobowej, na przykład nasze animatorzy, bo przecież mamy też pana animatora, którzy na co dzień pracują w naszych świetlicach wiejskich, malowanie buziek, animacje dla młodszych, dla starszych, zawsze staramy się też tutaj pomóc, ale tak jak mówiłem, jeśli chodzi o imprezy tutaj wiejskie, te sołeckie, to my nie jesteśmy organizatorami, tylko pomagamy, wspieramy. Tutaj głównymi organizatorami są najczęściej mieszkańcy tych miejscowości i bardzo mocno wspieramy lokalne takie aktywności.
0: I można powiedzieć, że tej inicjatywności wśród mieszkańców nie brakuje, prawda, panie wójcie, bo tam są też na przykład jest coś takiego jak Dzień Sąsiada, Boga czy Wiada. Tego jest dużo. Ja na pewno o wszystkim nie pamiętam, a jeszcze coś przed nami.
3: Tak, oczywiście aktywność mieszkańców rośnie i z tego jestem bardzo zadowolony. Przybywa nam kół gospodyń wiejskich i głównie na bazie tych stowarzyszeń organizowane są różnego rodzaju imprezy i aktywności. W tym roku mieliśmy po raz pierwszy zorganizowany bieg przy imprezie Dużej Wronkowisko przez koło gospodyń z Wronki. To też jest nowa impreza i mam nadzieję, że ona się utrwali, bo zgromadziło się naprawdę bardzo wielu amatorów i nie tylko amatorów, bo też i takich, którzy bardzo się związali z tego rodzaju formą aktywności. I chciałbym, żeby to było rozpropagowane wśród naszych mieszkańców coraz mocniej i coraz więcej, żeby korzystało z tej formuły.
0: Czyli jest balans, nie tylko kartacze i pączki, ale też właśnie coś dla zdrowia i aktywności.
3: Oczywiście i to jest to, w którym kierunku powinniśmy iść, by były różnego rodzaju formy aktywności i imprez.
0: Kto która impreza do tej pory cieszyła się taką największą popularnością, jeżeli chodzi o ten kalendarz letnich imprez?
2: To znaczy tak, możemy to podzielić, jeśli chodzi o to, jaka to była, na co patrzymy, bo jeśli chodzi o czystą frekwencję, no to zdecydowanie frekwencyjnie tutaj najlepiej wypadła nam w Wilkasach impreza Sunset Sessions, gdzie była noc DJ-ów i gdzie gwiazdą wieczoru był DJ Tonka, to tutaj jeśli chodzi o czystą frekwencję, ale no każda impreza była rozpatrywana pod kątem innej publiki. Mam cel, żeby te imprezy były bardzo szerokim wachlarzem. Czyli na przykład zaczynaliśmy od w Bystrym, od Sobótki, gdzie zrobiliśmy taką muzykę, koncert klimatyczny, typowo właśnie taki, który był skierowany dla miłośników folkloru w muzyce, gdzie były takie dosyć proste dźwięki, ale bardzo, bardzo klimatyczne i bardzo pasujące akurat właśnie do Nocy Świętojańskiej. Tam mieliśmy zespół Echo Rodu, który no, według mnie spisał się na medal. Później mieliśmy szanty. Chciałem przetestować przede wszystkim, jak te szanty się odbędą na amfiteatrze w Wilkasach, czy to w ogóle jest sens powrotu do tych korzeni. No i oczywiście okazało się, że jest sens, bo bardzo, bardzo dużo ludzi przyszło na te szanty. Gwiazdą wieczoru wtedy był zespół EKT Gdynia, który no, nie dość, że dał świetny koncert, to jeszcze tą publiczność dodatkowo wzmocnił, bo przy szantach jestem szczególnie zadowolony, bo tutaj najbardziej mogłem zaobserwować takie zjawisko, gdzie rzeczywiście ta muzyka połączyła wszystkich, młodych, starszych, byli seniorzy, byli młodzi i to naprawdę widać, że te szanty są u nas zakorzenione i jestem święcie przekonany, że na pewno te szanty będziemy organizować, co roku będzie festiwal szant. Był jeszcze festiwal z cięższym graniem, z cięższą muzyką, tylko tutaj no niestety ta pogoda tego dnia była po prostu tragiczna. Lało od rana do nocy i w trakcie koncertu już przestałem liczyć, ile razy zostałem pomoczony tym deszczem, ale tutaj rzeczywiście nie mam takiej możliwości sprawdzenia, jak wielu ludzi by było chętnych na tą imprezę, gdyby ten deszcz rzeczywiście aż tak nam mocno tutaj nie przeszkadzał. Za to deszcz, który był również w trakcie występu DJ-a Tonki,
0: nie przeszkadzał.
2: Wtedy jakoś ludzie i tak pomimo tych opadów byli, tańczyli, śpiewali i naprawdę było bardzo, bardzo energetycznie. No naprawdę ta impreza dodała mi najwięcej tutaj energii, bo uśmiechy ludzi, nie ma nic wspanialszego, jak się organizuje imprezy od początku, od pierwszego kontaktu z gwiazdą, w ogóle nawet nie wiedziałem, ile taka gwiazda może kosztować. Napisałem, później telefonicznie rozmawiałem, jak to później jest się na tej imprezie, widzi się efekty tej pracy. Najważniejszy ten uśmiech widza, który jest, który się dobrze bawi, który naprawdę jest zadowolony, no to żadne pieniądze tego nie zastąpią, naprawdę to jest, te owoce tej pracy są wspaniałe. No i jeszcze teraz mogę podsumować Folklore Festival. 15 sierpnia mieliśmy, to jest tradycyjna już nasza impreza, która już od dobrych kilku lat u nas funkcjonuje. Także folklor to też jest, też trafiamy do innej, brzydko mówiąc, klienteli. Przy czym tutaj ja chciałbym ten folklor przedstawić w takiej innej postaci, że może być nowoczesny, może być ciekawy. W tym roku był międzynarodowy, naprawdę międzynarodowy, bo mieliśmy dwa różne zespoły z Litwy. Mieliśmy z rejonu Wileńskiego i Strog zespoły ludowe i mieliśmy z Ukrainy, więc no i oczywiście mieliśmy naszych reprezentantów. Najdłuższy stażem tutaj chyba nawet w powiecie zespół ludowy, nasze Jarzębiny, które świętowały 30-lecie niedawno, więc tutaj był międzynarodowy festiwal, który też według mnie był wielkim, wielkim sukcesem, bo zarówno na tych wcześniejszych występach typowych folklorowych i na ostatnich występach dwóch zespołów na koniec było bardzo dużo ludzi. To też mnie tak pozytywnie zaskakuje, że ten folklor pokazany w takiej nowoczesnej odsłonie jest też bardzo ciekawy i nie musi być taki w starym stylu, konserwatywny, tylko ta nowoczesność też tutaj można delikatnie ją wpłość. Mieliśmy panią Joannę Lecher, która wystąpiła ze swoim zespołem i no, chyba nie ma możliwości pokazania bardziej nowoczesnej rzeczy, bo pani Joanna brała udział przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do gry Wiedźmin 3, więc i puszczała normalnie, grała, nie puszczała, bo to była muzyka na żywo, grała te utwory, które na co dzień możemy usłyszeć grając w tą grę. Także ta nowoczesność tak pojawiła się.
3: Grupa odbiorcza jest bardzo szeroka, tak jak mówił pan dyrektor, także i do mieszkańców, i do tych, którzy przyjeżdżają w nasze rejony. Kierujemy nasze imprezy.
0: Jakby pan ocenił ten sezon w gminie Giżycko pod kątem turystów, pod kątem też pogody, ale też jako żeglarz?
3: Gdy wypływałem na nasze jeziora w tym roku, widać, że tych jachtów jest nadal dużo, czyli ta aktywność na wodzie jest, rośnie nam ilość portów, rośnie ilość jachtów, no i dzięki temu mamy też i tych turystów, którzy korzystają z tej formy rozrywki. Pogoda jest jak zawsze w kratkę, są dni słoneczne, są dni też i deszczowe, ale myślę, że to jest też takie charakterystyczne dla naszego rejonu i w ogóle w Polsce, że mamy zmienność pogody, do której trzeba się przyzwyczaić. Ci, którzy tu przyjeżdżają, powinni być przygotowani na to, że może być tam chwila, gdzie coś tam spadnie z nieba, oczyści się też nasze powietrze. Dzięki temu też mamy tutaj bardzo czyste, zdrowe powietrze, ale można i w tych okresach, kiedy są jakieś drobne opady, skorzystać z naszych atrakcji, na przykład parku wodnego w Wilgasach, który...
0: Basen też, cały rok otwarty.
3: Oczywiście. Mm-hmm. I też, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Napisaliśmy wniosek o dofinansowanie na stworzenie takiego punktu widokowego tu w Wilgasach przy rondzie, za rondem. Mamy zejście do naszej promenady i tam w najwyższym punkcie będzie jeszcze zagospodarowanie tego terenu, by go ubogacić i było to takim miejscem, gdzie będzie taka panorama na całe jezioro Niegocin.
0: Kto tam jeździ, już teraz można mówić o pewnego rodzaju punkcie widokowym, bo tam można powiedzieć, że jest takie oko na jezioro Niegocin.
3: Tak, to jest jedno tutaj z wyższych takich miejsc z otwartą przestrzenią, by można było sobie obserwować jeziorko, odpoczywać i podziwiać uroki naszego regionu.
0: Co się tam w tym punkcie, że tak powiem, wyżej pojawi?
3: Dodatkowa infrastruktura, mała taka infrastruktura, zagospodarowanie troszeczkę zielenią i takim sprzętem, oświetleniem, żeby to było troszeczkę i bogatsze i mogło też służyć mieszkańcom. Mhm. Jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy. Mhm. Jak wyłonimy wykonawcę, wówczas on przystąpi do prac. Mam nadzieję, że w tym roku nam to skończy.
0: O co pytają mieszkańcy? Na co bardzo czekają? Jakie informacje jako wójt pan otrzymuje?
3: Bardzo różne są potrzeby i oczekiwania. Przeważnie jest tak, że każdy tak patrzy pod kątem swojej miejscowości czy swojej lokalizacji zamieszkania i wtedy w zależności od tego, jakiej infrastruktury jeszcze tam brakuje, to wówczas takie są kierowane prośby. Teraz jestem na etapie, gdzie rozpoczęły się zebrania sołeckie i to tak naprawdę koniec sierpnia i cały wrzesień to będzie 27 zebrań sołeckich, podczas których mieszkańcy będą wybierali zadania, jakie będą do realizacji z Funduszu Sołeckiego. I z tych środków, które przeznaczyliśmy, a jest to około 900 tysięcy złotych na całą gminę, będą wykonane w następnym roku zadania wybrane przez mieszkańców. Przy okazji tych zebrań oczywiście też są formułowane różnego rodzaju zapytania i wnioski do mnie, bo staram się uczestniczyć w większości tych zebrań, o ile czas i możliwości pozwalają.
0: Harmonogram zebrań sołeckich znajdziecie na stronie ugg.pl. To był Michał Rogowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilgasach i wójt gminy Giżycko, Marek Jasudowicz. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
0: Kino łączy ludzi i to coraz bardziej. Dowód na to dostajemy w Giżycku już od ponad dekady. To właśnie tutaj w wakacje rozpoczyna się najdłuższy festiwal filmowy w Polsce. Sopot, Zakopane, a gdzieś pomiędzy, może nie w idealnie geograficznym miejscu, ale z pewnością pod względem atmosfery są Mazury, a konkretniej nasze Giżycko. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
1: Co słychać w Giżu?
0: Tu po prostu trzeba być. Za chwilę poznacie kulisy kina letniego, bo to piękna tradycja spotkań, wspólnego przeżywania emocji i naprawdę wyjątkowych filmowych wieczorów. Jest gwar portu, szum wody, są komary, ale to też pięknie, bo wtedy czujemy idealnie klimat lata. Za chwilę pogadam z ludźmi, którzy to kino tworzą, ale tego kina nie byłoby bez kogoś, kto jest na ostatnim etapie tego łańcuszka i nie mówię o komarach, mówię o nas. No widzach oczywiście. Zapraszam Was serdecznie. Na początek inicjator tego festiwalu.
4: Paweł Adamski, prezes Outdoor Cinema, organizator najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce, Lotto Kino Letnie, Sopot Zakopane. Całe wakacje codziennie przez 62 dni zarówno w Sopocie, jak i Zakopanym, mamy zresztą we wszystkich lokalizacjach bezpłatne projekcje filmowe, wedle repertuaru, który na kinoletnie.pl jest dostępny i podzielony został jak co roku na takie specjalne dni tematyczne, dzięki którym staramy się zaoferować dla każdego coś miłego.
0: Muszę przyznać, że tak z ręką na pulsie śledziłam, kiedy to będzie w końcu, bo komponowałam właśnie zapowiedź tej imprezy i tak do ostatniej chwili trzymaliście widza w niepewności.

0: która była mniejsza w stosunku do przednich, to dalej one są. Ale można by, oczywiście każdego życia szkoda i na tym bolejemy, że nie udało się uratować tych ludzi, ale przy tej ilości wypoczywających to jest niewielki procent. Umówmy się. I przy tym podejściu też ludzi i żywiołów i tej pogody, która jest no taka bardzo nieprzewidywalna, mało stabilna i ona często to szybko weryfikuje te nasze takie lekkomyślne i braworowe podejście. To są statystyki tylko interwencji stricte MOPR-owskich, czyli ratownictwa wodnego. Tutaj należałoby jeszcze oczywiście dodać interwencje wodnych karetek, które też działają na terenie szlaku jezior mazurskich, tak? Więc tutaj jakby ta liczba może nie jest stricte 50-50, ale tych działań medycznych również, powiedzmy, że może było drugie tyle, tak? I tam więcej ludzi też trafiło do hospitalizacji w związku z diagnozą, którą przeprowadzali ratownicy medyczni na tych łodziach. Także ta liczba tutaj się też jakby powiększa, tak? I jakie zdarzenia? No przekrój tych zdarzeń rzeczywiście jest no, naprawdę bardzo duży. Począwszy od drobnych skaleczeń, jakichś drobnych urazów, czy poprzez strach, który wynikał z tego, że zaczynało bardzo mocno wiać, a było w tym roku tych dni rzeczywiście takich, których ten wiatr no, dawał do wiwatu, bo 100-120 na godzinę, 8 boforta, 10 boforta, to już są warunki naprawdę no, wymagające i bardzo trudne, jeśli chodzi o śródlądzie. No i kończywszy na tym, w związku z tym, że ten ruch motorowodny bardzo mocno się rozwinął w tej chwili na szlaku jezior mazurskich. Nie mówię tutaj tylko już o łodziach motorowych, ale w tym roku zaobserwowaliśmy, moi koledzy to też potwierdzili, że bardzo dużo skuterów wodnych, które no, nie korzystają z uroków wiatru, tylko ze swojej mocy, które są też bardzo ogromne. I teraz to połączenie stosunkowo niewielkich akwenów, mimo że jeziora są duże, ale zagęszczenie, ilość tych przepływających jednostek z różnymi umiejętnościami, jeśli chodzi o prowadzenie, no skutkuje tym, że bywały wypadki śmiertelne. Tak? My nie wiemy, z czego to wynika, chociaż ja sam lubię, jestem motorowodniakiem również, sam pływam i na skuterach także, więc ten skuter, jak robi jakieś ewolucje dla tego prowadzącego, wydawałoby się fajne i dające mu jakąś adrenalinę, no to jest to ogromną przeszkodą dla tych, którzy wypoczywają obok nas, tak? I to krążenie wokół plaż, albo często w bezpośredniej kontakcie z plażą, gdzie niesforność wypoczywających jest też taka, że potrafią wypłynąć poza plażę i ten szalejący skuter, czy motorówka, ale skuter, no bo to są duże prędkości, no często nawet nie widzą tych osób, tak? I to się też może skończyć tragicznie. Kończywszy na tym, że te szybkie maszyny one w ciągu tam 4 sekund potrafią rozwijać duże prędkości. Zagęszczenie tych wszystkich jednostek pływających, brak opanowania takiej maszyny, no, kończą się tragicznie. No, pewnie wszyscy słyszeli o tym 16-letnim chłopcu, który niestety w wyniku zderzenia poniósł śmierć na miejscu.
1: Czy to są tylko skuterowcy, czy na przykład żeglarze, którzy gdzieś tam, powiedzmy, taką dosyć pochopną decyzję podjęli o tym, że wypłyną mimo tej niesprzyjającej pogody? Były takie sytuacje?
0: Tak, oczywiście były takie sytuacje. Nawet my mieliśmy informacje od właścicieli czarterów. No to jest jakieś takie no, nieszanowanie własnego zdrowia i życia. Ja rozumiem, że zaplanowaliśmy urlop, że chcemy na tym urlopie wypocząć, ponieśliśmy jakieś związane z tym koszty, no ale jeśli ktoś mówi, czyli miejscowy człowiek, często miejscowy człowiek, znający warunki i możliwości, przy ostrzeżeniach, które wystawia IMGW, dość bardzo precyzyjne, aczkolwiek cały czas jest to tylko prognoza pogody, trzeba to też mieć na uwadze, przy naszych prośbach i ostrzeżeniach, żeby jednak sobie pozwolić na ten czas odpuszczenia i zobaczyć, jak ta pogoda się rozwinie, no to wypływają. Nawet do tego stopnia i to jest takie niezrozumiałe też dla nas ratowników, że no, ci ludzie czarterujący tą jednostkę mówią, to proszę mi zwrócić za dzień niepływania. Kiedy właściciel mówi, słuchajcie, przeczekajcie ten moment, bo coś się tam rozwija, popłyniecie za 2 godziny, 3-4 albo na drugi dzień. I będzie bezpiecznie dla was, tak?
1: No więc jakby od tego człowieka, właściciela czarteru zależała pogoda, o tak.
0: Dokładnie tak, więc tutaj jakby to nie wynika z tego, że my chcemy zakazać, absolutnie, no jesteśmy od tego bardzo dalecy, tak? No po to jest ta woda, po to nad wodą człowiek super wypoczywa.

0: się relaksuje i regeneruje również. Więc te wszystkie systemy ostrzegania, informacje, jeśli chodzi o pogodę, czy z naszej strony od ratowników, czy innych służb, no to są tylko po to, żeby przestrzec i zapobiec ewentualnie jakimś nieszczęściom, niepowodzeniu, tak? No lepiej jest skończyć tygodniowy czy dwutygodniowy rejs, czy pływanie na wodzie
1: z fajnymi
0: wspomnieniami, a nie z traumą i tragedią, często do końca życia. Nie? Nie jesteśmy tylko my i tylko my, tylko ten właściciel, tak, no to z troski o sprzęt pewnie tak, ale też bardziej o to, żeby wrócili ze wspomnieniami, podziękowali, bo super, fajnie, przyjedziemy za rok i tak dalej. Tak? No to są wartości, które jakby oferują nam nasze kochane Mazury. Ale jeśli my będziemy to wszystko lekceważyć i no nie, wychodzić z założenia, że nam prawomanicznie nie stać, no to niestety.
2: Myślę, że to są takie sytuacje, w których pewnie nawet każdy, kto tego słucha, nie za bardzo widzi sens i logikę, natomiast to może już zostawmy. Czy są takie miejsca na szlaku, może północ, może południe, które rzeczywiście generowały jakby więcej tych zdarzeń?
0: Tak, zaobserwowaliśmy i to od wielu lat nawet obserwujemy, jeśli chodzi o pogodę, że te duże zbiorniki, czyli wielkie, typu Śniardwy, typu Niegocin, który jest dużym jeziorem, tak? No jakby gdzieś tą pogodę tak odsuwały w okolicy brzegu, gdzieś to krążyło. Natomiast mniejsze zbiorniki, no, na północy na przykład bardzo dużo się działo, tak? Czyli Mamry, Święcajty, no tam dwukrotnie czy trzykrotnie w tym roku były takie zjawiska pogodowe, które rzeczywiście no, przyprawiały nas o jeżenie się włosów na głowie. Ale one...
2: Co się działo? Bo to tak, my to widzimy na przykład z tarasu, że trzeba zdjąć kwiatki, bo latają. I ja zawsze mam tak, jak widzę już te kwiaty, że trzeba je zdjąć i myślę sobie, jak tutaj jest grubo, to tam jest już naprawdę hardkor. I czy tak jest? Czy to jest prawda? Co tam się dzieje?
0: Tak, rzeczywiście. Jeśli w mieście zwracamy uwagę i reagujemy, no to proszę sobie wyobrazić teraz, co się dzieje na otwartej przestrzeni, gdzie wiatr nie ma żadnej przeszkody, tak? Czyli tam się naprawdę mocno rozpędza i nawet ratownicy z naszej stacji w Skłodowie, będąc na dyżurze w gotowości, oczekiwaniu, przy jednym z takich dni, kiedy to się zaczęło, oni sami byli zaskoczeni, nawet sami do siebie nam to opowiadali, że siedzą i mówią, słuchajcie, mówię, kurczę, jakiś pociąg jedzie? Takie odczucie tego wiatru.
1: Wyjący wiatr? Taki?
0: Tak, wyjący wiatr. Rzeczywiście, kiedy się podnieśli ponad ściny, zobaczyli, co się dzieje, że idzie jakaś ściana czegoś białego i ten potężny huk, tak?
2: No to... Nie można tego jeszcze nazwać białym szkwałem?
0: No nie. No to wyjątkowe zjawisko. To się nie pojawia tak znikąd. Chociaż obserwowana była nawet na zdjęciach, na filmikach gdzieś mamy, że rzeczywiście jest różnica między wodą a tą przestrzenią lasu, tak? Taki biały pas unoszonej tej wody. No przy tej prędkości wiatru to rzeczywiście podrywa tą wodę i niesie taką smugę czegoś białego. Ale to zjawisko białego szwału to rzeczywiście, no można by się tu rozpisywać i tak dalej.
2: Ale chyba była też taka sytuacja, pamiętam, że jednego dnia była rocznica białego szkwału, a następnego dnia rzeczywiście tak. Się, można powiedzieć, tak. Brzydko ta pogoda odpaliła, prawda?
0: Tak, dokładnie tak. Dlatego też mówimy i my mamy codziennie kontakt z synoptykami, którzy nadzorują tutaj pogodę na naszym terenie. Oni sami mówią, że pogoda jest oni, którzy mają na co dzień narzędzia do obserwacji tej pogody i wnioskowania, co się może zadziać i stąd ta prognoza, podkreślam, powstaje. Oni sami mówią, że ona jest bardzo nieprzewidywalna, więc teraz my, nieznający, no to tym bardziej powinniśmy nabrać pokory, jeśli ktoś, kto na tym się zna, mówi o ostrzeżeniach.
1: Nie wie, jak to będzie.
0: Albo nie wie, tak? A mimo wszystko stara się jakoś przewidzieć, no to dla kogoś takiego, jak ktoś, kto chce wypocząć, czy skorzystać z tej pogody, to powinien brać to pod uwagę.
2: Waszym i moim gościem był ratownik MOPR Dariusz Luma. Sezon jeszcze się nie skończył, dlatego już niebawem na naszej antenie garść protipów, jak wypoczywać na wyjeździe, aby zostały po nim tylko piękne zdjęcia i fantastyczne wspomnienia. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Krajowa szesnastka na Mazurach wciąż budzi wielkie emocje. Gdzie powinna przebiegać, żeby mieszkańcy, samorządowcy, ekolodzy i branża turystyczna byli zadowoleni? Jak się okazuje, pogodzenie interesów tak wielu stron wcale nie jest proste. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
3: A teraz Ryn.
2: W tym wydaniu zabieram Was do malowniczej miejscowości nad jeziorem. To niewielkie miasto, ale z dużymi ambicjami. Jaki jest budżet Rynu i dlaczego właśnie tutaj mocno trzeba postawić na kulturę? O tym dziś porozmawiam z burmistrzem Rynu Jarosławem Filipkiem. Ale na początek będzie o trwających w mieście pracach drogowych.
4: Remontujemy w tej chwili ostatnią z dróg ulicę Zamiejską wspólnie z powiatem, natomiast składamy nowe wnioski. I mam nadzieję, że kolejne dofinansowania trafią i będziemy to robili już wtedy na drugi rok. W tej chwili została nam ulica Zamiejska i tam skupiamy się, żeby to zakończyć.
5: Jeżeli chodzi o nabrzeże Jeziora Ryńskiego, to któż go nie kojarzy? I tam też zmiany. I zmiany, które trwają, i zmiany, które jeszcze będą. Jak to wygląda?
4: Tak, na nabrzeżu musieliśmy coś zrobić, zmienić ze względu na otoczenie, które mamy tu piękne. Otoczenie zamku, jak widać w tej chwili jest, urząd zmieniany jest, przygotowywany na taki widok, który by nie będzie kolidował z widokiem zamku, tego młyna, który tam w tej chwili mamy w zasięgu wzroku. No i trzeba było coś zrobić z tymi stoiskami. One uroku nie dodawały, więc postanowiliśmy wybudować takie domki, które wydzierżawiliśmy dla przedsiębiorców. No i w tym roku jeszcze mamy w planach, już został ogłoszony przetarg, kolejne dwa postawić. Chcielibyśmy ten brzeg zagospodarować trochę inaczej, jak to jest w innych miejscowościach.
5: Czyli przede wszystkim właśnie porządek i dla oka, ale też pewnie też praktycznie.
4: Praktycznie, ale oczywiście taki ład przestrzenny, bo jak się spojrzy od strony jeziora, to my mamy kilka poziomów. Ten pierwszy poziom nad jeziorem, później drugi poziom to jest urząd, który słabo wyglądał, teraz już nawiązuje młyn. No i trzeci poziom to jest zamek. Więc wszystko trzeba w jakiejś ładzie uporządkować, ale też wygoda. Po prostu czym innym jest prowadzenie jakiejś działalności w przyczepie pod namiotem, a czym innym jest porządny, wyposażony domek, gdzie mamy wszystkie wygody.
5: Jak pan ocenia ten sezon turystyczny? Ruch w Rynie, pogoda zaszkodziła czy pomogła? No to może sobie pomogła sytuacja na świecie, bo to różnie mówią.
4: No właśnie, z tą sytuacją różnie, ale pogoda z reguły gra pierwsze skrzypce. No i lipiec był słabszy, to było widać na ulicach, ten lipiec był zimny, chłodny, było dużo opadów czy deszczu, więc on był słabszy. Ale już w sierpniu było lepiej, więc ja bym go ocenił, że porównywalnie do roku poprzedniego.
5: Ci, co mieli zarobić, zarobili.
4: No mam nadzieję, że tak. Oczywiście na podsumowanie przyjdzie czas. Ja na razie mogę się wypowiadać co do obserwacji, ile osób widzieliśmy, ile w Marynie jachtów zacumowało, więc myślę, że on będzie na podobnym poziomie, może trochę lepszy, może trochę gorszy, ale niestety nie był tak dobry jak chociażby ten rok po pandemii, którą mieliśmy, gdzie no, ludzie masowo przyjeżdżali, wyjeżdżali, było ich naprawdę.
5: Tak, byliśmy
4: sporo.
5: Wtedy bardzo patriotami, jeżeli chodzi o turystykę.
4: Dokładnie,
1: nie
4: tak.
1: Było wyboru.
4: nie było wyboru, ale to dobrze z naszego punktu widzenia. Przyjeżdżało do nas dużo osób, nie tylko do nas, no po prostu to był rok wyjątkowy.
5: Panie burmistrzu, jak patrzymy na Ryn i w zasadzie przejeżdżamy, to zawsze są te same wnioski. Czy jest się kierowcą, czy pasażerem, że szkoda, że nie ma drogi gdzieś obok? Czy jest planowana jakaś obwodnica? Jest potencjał na to, żeby rozwiązać ten problem? Bo ta droga wiodąca jest jaka jest, każe chyba mi.
4: No dokładnie tak. Z samej jako takiej obwodówki no nie ma gdzie poprowadzić, bo mamy jeziora, ale mamy w planach, no nie my, tylko państwo ma w planach budowę tej szesnastki. Teraz są procedowane dwa odcinki. Jeden przez Ryn, drugi przez Mikołajki.
5: No i co kibicuje burmistrz Rynu?
4: Niestety ten przez Ryn mi się nie podoba. Nie dlatego, że mam coś przeciwko szesnastce, bo gdzieś ona musi biec. Ja widzę miejsca, gdzie w Rynie mogłaby przebiegać. Natomiast ona w niefortunnym miejscu jest przeprowadzona u nas na terenie gminy, bo...
5: Przez co przebiega?
4: No właśnie przejeżdża przez Rybica, Mrówki, Skorupki, gdzie to są miejscowości, które najlepiej, najładniej się rozwijają turystycznie. Największe połacie lasu będą wycięte, więc moim zdaniem trochę nieszczęśliwie. Dlatego z mojego punktu widzenia lepiej jakby poszła ta szesnastka przez Mikołajki, bo i tak zjeżdżamy na węzłach. Nie mamy możliwości inaczej wjechać czy zjechać z tej drogi szybkiego ruchu. A między węzłami jest 5 kilometrów, więc z punktu widzenia naszego, moim zdaniem lepiej by było, żeby to poszło tam, bo tam są lepsze możliwości. No ale oczywiście zobaczymy. To jest procedowane.
5: Więc... Burmistrz Mikołajek woli odwrotną.
4: Dokładnie
5: sytuację,
4: tak. Tu się nie zgadzamy. Tutaj się nie zgadzamy, ale cóż. No nie walczymy ze sobą, przedstawiamy argumenty i mam nadzieję, że, to znaczy ja jeszcze raz podkreślę, ja uważam, że szesnastka powinna powstać. Ja tylko mówię o wariancie, który powstał dlatego, że nikt z samorządowcami nie konsultował. Żeby na którymś etapie przeprowadzono konsultację, myślę, żeby nie było takich problemów, moglibyśmy znaleźć odcinek, nawet taki, który by prowadził bliżej Giżycka, bo wiemy doskonale, że Giżycko trochę zostało z boku.
5: Właśnie, a można tak było stoimy to i patrzymy, a my...
4: No dokładnie tak. A można było to zrobić. A wystarczyło z nami porozmawiać, bo jakby droga gdzieś u nas bardziej na północ może przebiegała, nie byłaby tak problematyczna, konfliktowa, a przebiegałaby blisko Giżycka i połączyłaby wszystkie inne miejscowości, które no też potrzeba takiej szesnastki.
5: Wiesz, ktoś zapomniał o idei samorządu, prawda? Że on tutaj jest najbardziej. Realne problemy to tutaj są, w samorządach.
4: Dokładnie i tak naprawdę to my wiemy, tak? Oczywiście musimy się dogadać, bo może ten przebieg, który ja bym zaproponował, nie byłby akceptowalny dla innej gminy, ale trzeba o tym rozmawiać. Nie można narzucić z góry jakiejś propozycji i musicie się zgodzić, a później krytykować nas, że mówimy, że no nie, to nam nie pasuje i próbować nam wcisnąć, że jesteśmy przeciwko budowie szesnastki. Nie, to nie jest prawda. Po prostu nikt z nami nie konsultował, no i teraz będziemy musieli przyjąć któryś z wariantów.
5: Panie burmistrzu, jak idzie realizacja tegorocznego budżetu? Jak po Maśle, czy gdzieś tam jakieś zmiany były?
4: Nie, myślę, że idzie sprawnie. Wszystko, co żeśmy zaplanowali, praktycznie realizujemy.
5: Największa inwestycja tego roku?
4: No, największa to teraz ten urząd, który remontujemy. Oczywiście ona, takich podobnych było kilka, ale to jest największa i ze względów finansowych, ale oczywiście ze względów do wizerunkowych również.
5: A jaki jest budżet Rynu?
4: Budżet Rynu jest plus minus 40 milionów złotych, zależy. Mieliśmy już, jak były inwestycje, mieliśmy pod 80 milionów, ale to wtedy było bardzo dużo inwestycji bardziej dofinansowanych, czyli na poziomie 90-80%. Niestety
5: ale też wkład trzeba mieć. Prawda?
4: Trzeba mieć, dokładnie tak, ale my mamy bardzo dobrą sytuację finansową. Na przykład na ten właśnie okres, w którym mówię, gdzie budżet był rekordowy, pozyskaliśmy pożyczki z Unii Europejskiej, które są na poziomie 0, góra 1%, jeszcze umarzalne, więc no nie robi to jakichś wielkich skutków dla naszego budżetu, a wiele inwestycji udało się zrobić.
5: No i kultura tętni życiem. Ja tutaj może z panem burmistrzem nie rozmawiam, natomiast Dom Kultury, Ośrodek Kultury, przepraszam, bo w każdej gminie, w każdej miejscowości trochę inaczej, tętni życiem.
4: Tętni życiem i to był warunek pierwszy, który postawiłem pani dyrektor, przyjmując ją do pracy, że no ma się dziać, bo my mamy niestety w Rynie, mamy mieszkańców, ale mamy również turystów i musimy coś im zapewnić, dlatego mam nadzieję, że to widać, że staramy się organizować różnego rodzaju kulturalne wydarzenia, zarówno latem, ale i w okresie zimowym, jesiennym, wiosennym, uruchomiliśmy chociażby kino.
5: Właśnie, to też jest fenomen, można powiedzieć, w skali tutaj regionu.
4: To znaczy, myślę, że kino...
5: No Łabędź. No.
4: Dokładnie, to jest historyczne, bym bardziej powiedział. Kiedyś mieliśmy w Rynie, w trochę w innym miejscu te kino, no ale z różnych powodów, no wiadomo, frekwencyjnych zostało zlikwidowane, ale jednak nie do końca się z tym zgadzam, bo oczywiście ono dochodów nam nie przyniesie, nie zbilansuje
5: ale
4: się na
5: zero. Zawsze ma chodzić o pieniądze?
4: Ale właśnie pieniądze są ważne, ale może nie najważniejsze. Uważam, że naszym mieszkańcom należy się to kino i bardzo mi na tym zależało. Jak już żeśmy uzbroili ten nową salę widowiskową, no to brakowało nam kina. Notabene udało się dosyć duże dofinansowanie pozyskać na te kino, więc mieliśmy możliwość utworzenia i to jest takie jak gdyby dopełnienie tego, co robimy, co organizujemy, co przygotowujemy i teraz mamy taką ofertę dodatkową i uważam bardzo ważną.
5: No i można powiedzieć, że tak w porównaniu do innych zdecydowanie większych miejscowości w regionie, to ta sala widowiskowa robi wrażenie.
4: Robi wrażenie, jest, zawsze można powiedzieć, że mogłaby być większa, ale ja bym sobie życzył, żeby tą, którą mamy, zapełniać w 100% i będzie już idealnie, ale tak, mamy, sama sala, wybudowaliśmy ją bodajże w 2020 roku, ale to była goła sala, trzeba było ją uzbroić, więc nie żałowaliśmy pieniędzy w porządne nagłośnienie, w porządne oświetlenie, bo to procentuje, bo wtedy inne doznania, inni ludzie, zespoły przyjadą, które mają większe wymagania, tak? No do nas, powiem szczerze, nie mamy problemu z zaproszeniem jakichś naprawdę ważnych wykonawców, którzy pokażą coś pięknego. Mamy i teatr, mamy i muzykę, mamy, no, jak wspomniałem, kino, mamy wewnętrzne wydarzenia. Także mam nadzieję, że ta sala spełni, ja wiem, że ona spełnia nasze oczekiwania, ale mam nadzieję, że nasi mieszkańcy też. No będzie kwitła, będzie się rozwijała. Siedzimy już z panią dyrektor, myślimy, co tu zrobić dalej na następnym roku.
5: Pewnie jeszcze pogadamy o tej kulturalnej jesieni i zimie, bo to już tuż tu się wydaje, że zielono, ale to ten czas bardzo szybko leci.
4: No bardzo szybko leci i tak naprawdę nie ma czasu, jeżeli chcemy organizować cokolwiek na podobnym poziomie, to już w tym roku już mamy pewne umowy podpisane na drugi rok, mamy pewne wydarzenia zaklepane, no bo już w styczniu może być za późno, więc już siedzimy, już myślimy.
5: Kasę trzeba przygotować.
4: A no najważniejsza kasa, bez kasy się nic nie zrobi, także kasę trzeba przygotować i trzeba wiedzieć ile.
5: I jak i właśnie skąd.
4: I skąd.
5: Żeby właśnie nie było później jakichś niedomówień. Dziękuję serdecznie za rozmowę, to był pan Jarosław Filipek, burmistrz Rynu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia pewnie.
4: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam i do usłyszenia.
3: To warto wiedzieć.
2: A skoro już jesteśmy w Rynie, to warto przypomnieć, że jakiś czas temu odbyła się tu trzecia edycja PARP Future Camp. Na Mazurach spotkali się młodzi twórcy startupów, inwestorzy i eksperci. W Rynie rozmawiali o tym, jak swoje innowacyjne pomysły przekuć w realne biznesy. Były warsztaty, debaty i rozmowy z inwestorami. Cel to nawiązywanie nowych kontaktów i rozwijanie współpracy. Jak mówi Karolina Kazimierczak z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jednym z największych atutów wydarzenia jest jego nieformalna atmosfera.
6: Chcemy pokazać ludzką twarz urzędnika, dlatego wychodzimy tutaj na trawę, na słońce, by w takiej nieformalnej atmosferze porozmawiać z naszymi potencjalnymi klientami, przyszłymi, może partnerami. Jest cały czas takie młode pokolenie, ale muszę przyznać, że zdarzają się i startupowcy 70-letni również. Chodzi tutaj o to, żeby wyjść za biurka, wyjść za komputera i porozmawiać bezpośrednio z tymi osobami i poznać ich zmagania, ich bolączki. Tutaj mamy taką możliwość właśnie zobaczenia czegoś więcej niż tylko cyfry i opisy. Możemy poznać faktyczne trudności, na które natrafiają startupy. My też możemy podzielić się naszym doświadczeniem, czyli mamy cały bagaż 20 lat doświadczenia wdrażania funduszy unijnych i nie tylko. Wiemy, jakie trudności napotykały.
7: Ja tutaj też głównie jestem po networking, szukanie być może nowego jakiegoś projektu. Się tam zajmuję obecnie uzdatnieniem wody, odzyskiwaniem litu z roztworów wodnych.
8: Realizuję po prostu platformę edukacyjną łączącą edukację zdrowotną z grywalizacją, nauka i gra. Więc tutaj poszukanie też tych osób, które mają podobne rozwiązania.
2: Karol Dębski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
9: Ja ci pomogę, ty mi pomożesz, razem zrobimy coś wspólnie, razem możemy założyć spółkę. Jest teraz tyle możliwości działania wspólnie, warto połączyć siły, bo czasami mamy super pomysł, ale nie mamy zasobów do tego, żeby go wdrożyć.
5: Ile tych pomysłów, że tak brzydko powiem, umiera w szufladach, prawda?
9: Dokładnie, umiera w szufladach, albo umiera też na etapie wdrożenia już, bo sami nie jesteśmy w stanie tego pociągnąć. Dlatego trzeba mieć koło siebie ludzi, którzy nas wesprą, którzy nas przysłowiowo kopną troszeczkę do działania i którzy myślą tak jak my i stwierdzą, Jezu, to jest super pomysł, zróbmy to wspólnie. I wtedy te projekty wychodzą.
2: Co ciekawe, młodzi innowatorzy wzięli udział w konkursie pitchingowym, w którym swoje pomysły prezentowali przed przedstawicielami funduszy inwestycyjnych i polskich firm. To był taki konkurs, w którym stawką nie była wyłącznie wygrana. Równie ważne było po prostu zdobycie zainteresowania inwestorów, nawiązanie kontaktów i otwarcie sobie drzwi do dalszego rozwoju. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak,
2: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy po

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Halo Radio. Podkręcamy tempo. Czwartek.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.